Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Tworzona dom to tylko liczy się, ale i ciebie

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

ostro tlen, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały bal, siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały bal, siostro tlen.

0: która z nich do serca mknie.
1: Witam Państwa serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Edyta Jungowska.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim

Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa. Hevelianum łączy nowoczesną naukę z historią, ale jest też pięknym miejscem, z którego roztacza się cudowny widok na nasz piękny Gdańsk, więc gdańszczanie chętnie odwiedzają nasze Hevelianum, a ja dzisiaj goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych właśnie w tymże Hevelianum. Witam panią bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
3: Ciekawe Trójmiasto.
1: Czy gdańszczanie są zainteresowani nauką? Czy może kiedyś bardziej, teraz bardziej?
2: Ja myślę, że to jest stałe zainteresowanie. Mhm. Absolutnie tak. Natomiast ono bardzo się zmienia. Hevelianum gdzieś zaczynało swoją ofertę tworzyć głównie z myślą o dzieciach, rodzicach, tak, grupach rodzinnych. Natomiast to zainteresowanie nauką przechodzi na kolejne poziomy. Tak jakby osoby dorosłe również mają swoje zainteresowania. One też dotyczą świata nauki, ponieważ ta nauka ma olbrzymi wpływ i my coraz bardziej sobie uświadamiamy, jaki jest wpływ nauki na nasze codzienne życie. W sferze też mediów społecznościowych.

0: pojawia się bardzo dużo różnych informacji, z którymi czasami mamy problem z weryfikacją tych informacji. Dokładnie. Na ile to jest prawdziwe, na ile to są jakieś mity, czy po prostu kłamstwa. Więc nagle wszyscy jako społeczeństwo zdaliśmy sobie sprawę, jak ta nauka jest ważna i jak ważne są instytucje, organizacje, czy też ludzie, którzy tą naukę popularyzują, tak? Starają się wyjaśniać często dosyć skomplikowane tematy, zagadnienia w prosty sposób i jak najlepiej docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Więc to jest fantastyczny czas dla popularyzacji nauki i czujemy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu.
1: To pięknie, prawda? Mhm. Ja myślę, że dorośli też czasami nawet przez swoje dzieci są inspirowani, nie?
0: Och, bardzo często. My to obserwujemy na co dzień, bo to jest ten fantastyczny efekt takiej nauki, która nie jest związana czysto szkolnie, tak? Bo to jest pewna funkcja edukacji w szkołach, a potem nagle mamy ten moment, kiedy przychodzą do nas grupy rodzinne, zapoznają się z jakimś zjawiskiem, uruchamiają któreś z naszych stanowisk i nagle się pojawia fajna interakcja między rodzicem, dzieckiem. Rodzic trochę może być przewodnikiem swojego dziecka, dziecko może coś powiedzieć, o miałem to, o wiem, o co w tym chodzi i to jest taki fantastyczny obszar do też takiego dialogu rodzinnego, wymiany tej swojej wiedzy, zainteresowań, ale też poszukiwania odpowiedzi, bo czasami na tym nam też zależy, żeby trzeba było je znaleźć, odkryć, troszeczkę się postarać.
1: Stawiać pytania i odpowiadać na nie.
0: Szukać, bo jakby szukanie jest najważniejsze, na tym polega nauka w nauce. Przecież nie mamy gotowych odpowiedzi, tylko w zasadzie to są same pytania, tak, na które próbujemy znaleźć właśnie odpowiedź, jakieś rozwiązanie danego problemu.
1: Różne wydarzenia czy ludzie pasji nas inspirują, bo chociażby właśnie Polak w kosmosie ostatnimi czasy.
0: Tak.
1: Jakie to było ruszenie, prawda, na Górze Gradowej?
0: To było bardzo inspirujące. To taki moment, no myślę, który długo będziemy pamiętać. Takie momenty są strasznie ważne. Właśnie z tego względu, że jakby przybliżają świat naukowy, też technologiczny, bliżej ludzi i pokazują, że to realnie dzieje się obok nas, tak? Że to nie są jakieś filmy, jakieś historie, które oglądamy tylko gdzieś w wiadomościach, że ktoś gdzieś coś zrobił, ale to osoba spośród nas, tak? Nasz rodak ma szansę wziąć w tym udział i tak naprawdę pokazać nam wszystkim, jak nowy, olbrzymi obszar technologiczny, gospodarczy się rozwija, bo to jest nasza przyszłość, tak? Jakby kosmos, jego eksploracja, to będzie przyszłość kolejnych pokoleń, nowe zawody, które się pojawią, tak? Też dziedziny naukowe, które coraz bardziej i mocniej będą się angażować w poszukiwanie rozwiązań, by człowiek faktycznie i realnie w tym kosmosie się znalazł.
1: A sam fakt, że bursztyn gdański, nie? Poleciał w kosmos.
0: Cudowne.
1: To dopiero wszystkich Gdańszczan poruszyło,
0: tak,
1: prawda?
0: Jeżeli chodzi o bursztyn, to akurat Gdańsk ma tyle fantastycznych historii i miejsc, które ten bursztyn jakby pokazują, przybliżają, że ten jeden mały bursztynek z kosmosu, to tylko taka wisienka na torcie.
1: Wisienka na torcie, właśnie. A ja bym chciała teraz właśnie z tego kosmosu na Ziemię, tutaj naszą gdańską zejść, albowiem przecież piękne, interaktywne wystawy pani tworzy poświęcone nauce. Chciałabym się nad nimi teraz pochylić.
0: Tak. Ja mam tą olbrzymią przyjemność, żeby w Hevelianum współtworzyć i koordynować pracę nad wystawą Nauka to My. Ona ma fantastyczną historię, ponieważ jej początkiem była wystawa Uczona, czyli wystawa poświęcona naukowczyniom. Chcieliśmy pokazać kobiety w nauce, bo ich reprezentacja w nauce nadal nie jest jakby równa reprezentacji wśród mężczyzn i bardzo nam zależało, żeby przybliżyć wszystkim postać naukowczyni, kobiety zajmującej się nauką zawodowo. Troszeczkę zmienić ten obraz, który czasami nam się pojawia jak taka kalka w głowie, gdzie mówimy naukowiec, osoba badająca jakieś zjawiska i widzimy mężczyznę, jakby broda, Einstein, roztrzepane włosy.
1: Szaleństwo w oczach.
0: Tak, to są te takie kalki z popkultury, które nam się pojawiają. I ten obraz należy zmieniać, tak? My też nad tym pracujemy, że kobiety również mają swój niesamowity udział w świecie nauki. I taki był początek tego działania.
1: A gdańszczanki pojawiły się?
0: Absolutnie, bo jakby my się skoncentrowaliśmy tutaj na gdańskiej nauce. Jakby współpracujemy z gdańskimi uczelniami. W pierwszej edycji mieliśmy 3 uczelnie. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, bo też mocno współpracujemy z tymi uczelniami, które się jakby tworzą Związek Uczelni Fahrenheita, więc to jest jedno z niewielu działań, które wspólnie realizujemy. Poszerzyliśmy ten zakres, więc jakby do wystawy, jako bohaterów wystawy dopuściliśmy również mężczyzn, zmieniając nazwę, chociaż serce nam krwawiło, bo myślę, że nazwa Uczone była naprawdę bardzo, bardzo trafna, fajna. Natomiast wystawa Nauka to ma olbrzymi potencjał, tak? Jakby mamy też mężczyzn naukowców i mamy możliwość ich prezentacji na wystawie. Też zaprosiliśmy do współpracy pozostałe gdańskie uczelnie, czyli Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. I to dało nam niesamowite pole do popisu, do działania, bo jakby obszar, zakres naukowców, z którymi możemy współpracować, jest naprawdę bardzo szeroki.
1: Goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych.
2: Ciekawe Trójmiasto.
0: Podtytuł wystawy Nauka to my, to jest teraz przyszłość. I jakby postanowiliśmy, żeby te wystawy miały pewien taki element też narracyjny, żeby za każdym razem nie tworzyć jakby powtarzalnego schematu wystawy pokazującej różnorodność świata nauki, tylko już tworzyć pewne opowieści wokół tego, bo naprawdę...
1: No właśnie, jaka opowieść?
0: Przyszłość. Jakby to tam właśnie na uczelniach ta przyszłość się troszeczkę tworzy. To są te miejsca, które bardzo często na długie lata, zanim my jakby w pewną nowość, zmianę zaczynamy doświadczać czy obserwować, one są już projektowane, przygotowywane, badane.
1: Politechnika Gdańska chociażby, wspaniałe medyczne projekty
0: różne. Absolutnie, absolutnie. My mamy fantastycznego naukowca Uniwersytetu Medycznego, który ma bardzo taką nietypową dziedzinę obszaru swoich badań, bo to jest medycyna, ale medycyna kosmiczna. Trochę w obszarze diagnostyki, tak? Możliwość zajrzenia w nowe obszary badań, które się tworzą właśnie przez to, że jakby jesteśmy coraz bardziej zainteresowani nowymi eksploracjami, więc tworzą się też nowe dziedziny badań. One są bardzo często interdyscyplinarne i łączą zagadnienia, które wydawałoby się, że się nie da połączyć.
1: To mamy taki jeden przykład, ale przecież tych osób jest dużo więcej.
0: Jest. I każdy w zasadzie tworzy swoją odrębną historię, tak? Tą opowieść. Mamy zebrane 12 postaci na wystawie i każdy tworzy jakąś historię. Poza jakby tym obszarem też naukowym, który przedstawiamy, to są też żywe osoby. To jest w ogóle bardzo ciekawe w tym projekcie, że mamy taki moment, gdzie mamy dwóch bohaterów, czyli jest nauka, ten obszar badań, zainteresowań naukowych i jest też człowiek. Człowiek, który też jest bardzo odważny, bo zgadza się pokazać się, tak? Pokazać swoją postać, swoją twarz na wystawie i jednocześnie troszeczkę odkryć siebie, też swoją osobowość, bo to fantastycznie jest za każdym razem zobrazowane w tych opisach wystawy, że to jest żywy człowiek, który ma swoje pasje, swoje zainteresowania, który prowadząc te czasami już nudne badania, też w jakiś sposób musi się jakby ładować te swoje baterie.
1: Jak ktoś mieszka na przykład na Żabiance czy na Przymorzu, to niekoniecznie na tą górę gradową musi trafić, nie? Jak jest w Gdańsku.
0: Tak, ale jak przyjedzie do miasta.
1: Zapraszamy po prostu. Pięknie pani dziękuję.
2: Ciekawe Trójmiasto.
1: W studiu widać już Iwonę Wyciślog i Natalię Kuśmierz. To znak, że nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
2: Tydzień w Trójmieście. mieście.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jak co roku o świcie na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mimo wczesnej pory na Westerplatte pojawiły się setki osób.
4: Jako gdańszczanin czuję takie zobowiązanie do tego rodzaju wydarzeń.
5: W zasadzie obowiązek, żeby tu być, pokłonić się tym ludziom, którzy tak dzielnie walczyli tak długo.
3: Obrona Westerplatte trwała 7 dni. Było o historii, to teraz o historycznym budynku. Zakończył się remont dawnej portierni Stoczni Gdańskiej przy historycznej bramie numer 2. Obiektowi przywrócono kolorystykę z 1980 roku. Prace objęły również renowację okien, historycznych krat, a także naprawę dachu. 36-letniego oszusta matrymonialnego zatrzymali policjanci z Gdańska. Mężczyzna, pomieszkując u swojej poznanej w internecie partnerki, okradł ją z biżuterii. 47-latce zginęły pierścionki, bransoletki, łańcuszki i kolczyki o łącznej wartości 50 tysięcy złotych. Gdańskie szkoły gotowe do nowego roku szkolnego. Jedną z oficjalnych zmian jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Temat w Trójmieście jednak nie jest nowy, mówi Adam Władek, dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki.
6: No my już to przerabialiśmy wcześniej. Od dłuższego czasu u nas był zakaz używania telefonów komórkowych i naprawdę sprawdzał się.
3: W tym roku do szkół podstawowych i przedszkoli w Gdańsku pójdzie aż 91 tysięcy uczniów. Niektórzy będą dojeżdżać do szkoły na rowerze. Rusza 14. edycja kampanii Rowerem do pracy i szkoły Kręć kilometry dla Gdańska. Potrwa 3 miesiące. Podstawowa zasada pozostaje niezmienna. Im więcej aktywnych podróży do pracy, szkoły czy na uczelnie, tym więcej punktów i możliwości zdobycia nagród. Teatr Miniatura ma nową szefową. Od dziś gdańskim teatrem kierować będzie Celina Zboromirska-Bieńczak, dotychczasowa zastępczyni dyrektora. Funkcję pełnić będzie przez kolejne 4 sezony artystyczne. Zakończył się remont węzła Hucisko w Gdańsku. Polegał przede wszystkim na wymianie torowiska. Teraz większość linii wróciła na swoje trasy, ale przez wrzesień wciąż nie będzie można dotrzeć tramwajem w kierunku Wyspy Portowej. To z powodu remontu na podwalu przedmiejskim. Są też nowe utrudnienia. Rozpoczął się remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Prace między węzłami Gdańsk-Owczarniak i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin mają potrwać do połowy października, mówi rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Mateusz Brożyna.
7: Musimy sfrezować starą nawierzchnię, oczyścić, a następnie ułożyć nową warstwę bitumiczną.
3: Prace prowadzone są pod ruchem w godzinach nocnych. Park w dzielnicy Aniołki na południe od ulicy Traugutta nosi imię Olgi Krzyżanowskiej, wybitnej gdańszczanki z wyboru, lekarki, posłanki, wicemarszałkini Sejmu i działaczki społecznej. Lokalizacja parku nie jest przypadkowa. Olga Krzyżanowska przez część swojego życia mieszkała na Aniołkach.
2: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę na budowę 20 takich pojazdów. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
9: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m.
8: Gotowe tramwaje przyjadą do nas za 3 lata. Policjanci z Gdańska odzyskali BMW warte około 200 tysięcy złotych. Przy okazji zatrzymali 18-latka podejrzanego o jego kradzież. Okazało się, że to syn właściciela auta, a klucze do pojazdu zabrał bez wiedzy i zgody rodziców. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. A od poniedziałku w Gdyni otwarty zostanie odcinek ulicy Wiczlińskiej od szkoły podstawowej numer 37 do Nowego Ronda. Będzie tam obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Na trasę wróci też komunikacja miejska.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowały Iwona Wyciślog, Natalia Kuśmierz, Edyta Steńczyk. Ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Od 2018 roku Gdańska Fundacja Trzymaliny prowadzi aktywne działania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Katarzyna Brążek, prezes Fundacji Trzymaliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn, członkini tejże fundacji. Witam panie bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry.
1: No pięknie, Trzymaliny, ich znana akcja Przyjemy z sercem. Prawda? Mm. I te piękne, kolorowe poduchy, które trafiły już do pacjentek szpitali naszych pomorskich między innymi.
10: Głównie pomorskich, ale też po Polsce rozsyłamy. Czasami się pacjentki zgłaszają.
1: No właśnie, ale to nie tylko poduchy, prawda? Bo również do
10: torebki
1: tego,
10: na butelki Redona. Tak, do drenów. Zgadza się, takie nasze malinowe gadżety.
1: Malinowe gadżety, bardzo estetyczne, fajne. Panie chętnie je noszą, prawda?
11: Bardzo chętnie, są bardzo użyteczne, bardzo wygodne. Wiem, sama miałam okazję przetestować, sama je sobie uszyłam, także polecam w 100% wytestowane. Ale tak, jest to przepiękna akcja i przede wszystkim pacjentki, które się nie spodziewają tego, a po operacji wracają i na ich łóżku leży ten pakiecik, są bardzo często wzruszone, że ktoś pomyślał o nich, ktoś się nimi zaopiekował w taki sposób, o którym one same wcześniej nie pomyślały.
1: Tak, bo to są takie trudne dni, prawda? W szpitalu, stresujące bardzo.
11: Stresujące. To jest nowość, której nikt za bardzo nie chce poznawać, a w momencie, kiedy mierzysz się z chorobą onkologiczną, musisz się mierzyć z tymi nowościami, przekraczać bariery i poznawać siebie na nowo. A tutaj takie wsparcie, którego się nie spodziewasz, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możesz dostać w tym trudnym czasie.
1: Piękne i to piękne kolorowe zdjęcia, które widzę na waszych stronach i te uśmiechy kobiet, także nie da się tego opowiedzieć słowami.
11: Poducha ma za zadanie odciążyć operowaną rękę. Bardzo często przy operacji mastektomii, usunięcia piersi, również operowane są i usuwane są węzły chłonne, więc ten przepływ limfy jest utrudniony, zaburzony, organizm się musi tego nauczyć, a to odbarcza, odciąża, pomaga przepływać, więc to jest pierwsze zadanie poduchy w tym czasie, a potem one się tak dobrze trzymają, że nawet podróżują z naszymi pacjentkami w
1: podkarczek zakładany.
11: Tak, naprawdę tak. Jako poduszka taka podróżna się potem sprawdzają.
1: Z każdym rokiem coraz więcej tych poduch szyjecie?
10: Dokładnie, przybywa, niestety przybywa. Mhm. I niestety my więcej tego musimy szyć. Myślę, że gdybyśmy wszystkie rzuciły swoje prace zawodowe, to byśmy spokojnie miały co robić w Malinach. To zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. My się skupiłyśmy na województwie pomorskim, bo nie da się wszystkim po prostu pomóc. Pracując właśnie zawodowo, a Maliny są naszym takim pięknym dodatkiem do codzienności. No, pacjentek jest niestety coraz więcej, też młodszych jest coraz więcej.
11: Niestety tak.
10: Natomiast ja bym się nie chciała na tym skupiać, bo my też mamy coraz więcej osób z problemami, z zaburzeniami psychicznymi, jest coraz więcej samobójstw, jest dużo wszystkiego, bo jesteśmy przebodźcowani, bo nie umiemy odpoczywać, bo nie umiemy się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na bliskich, na odpoczynku. My pędzimy, no nie? Tylko nie wiadomo za czym i czasami ta choroba przychodzi po to też, żebyśmy orzeźwieli. I to jest trudna lekcja. Myślę, że jedna z trudniejszych. Pytanie, co my z tego wyciągniemy, no nie? To jest jakby my z Kasią ostatnio, jak byłyśmy takim jeździe na Kaszubach, to właśnie rozmawiałyśmy jeszcze z trzecią Kasią i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że paradoksalnie te choroby na plus zmieniły ich życie, no nie? I to jest kolejna historia przez te 7 lat, kiedy ja prowadzę Maliny, kiedy słyszę o tym, że mi żadna dziewczyna nie powiedziała, że ta choroba paradoksalnie zrobiła jej w cudzysłowie dobrze, bo zmieniła głowę, zmieniła sposób życia, zmieniła codzienność, tylko właśnie in plus, no nie? I no pytanie, czy my chcemy, żeby życie trochę nam robiło takiego psikusa w postaci ciężkich lekcji, no nie? Czy bez tego nie jesteśmy w stanie robić dobrego dnia i to w taki mądry sposób? No Maliny to jest, ja to wielokrotnie mówię, Maliny to jest wielowarstwowa historia, bo to jest historia moja, czyli przekucia straty mamy po śmierci, po chorobie, w stworzenie fundacji. Też tworzenie, w ogóle prowadzenie fundacji jest trudnym projektem i jakby chyba też takim codziennym wybraniem tej drogi. Po drugie, poznanie tych dziewczyn, ich historii, tego, że chcą się w ogóle dzielić, chcą przychodzić na te malinowe szycia i też trochę być takimi ambasadorkami tych malin. To są też ludzie, którzy przychodzą, a nie mieli do czynienia nigdy z osobą chorą, a przychodzą dzielić się swoim czasem, swoim talentem, swoim uśmiechem. Więc to też jest wieczne przypominanie o samobadaniu, o badaniach profilaktycznych, więc jak ktoś mówi maliny, poduchy, często zapomina o tych torebkach, które też są szalenie ważne, bo ułatwiają tą codzienność z tymi drenami, to pamiętajmy też o tym, że za tym też niesie się cała masa innego dobra, które się dzieje przy każdej organizacji, bo oczywiście, że jakby naszym głównym beneficjantem jest ta dziewczyna, która słyszy maszaka piersi, czeka cię mastektomia, a my ją zaopatrujemy tymi malinowymi gadżetami, żeby trochę im było łatwiej po tym zabiegu, ale dookoła jest dużo innych działań, bardzo dobrych, bardzo potrzebnych i jakby szkoda by było, jakby tego nie było, ale to też jest duży koszt.
1: Tak, bo wy przecież wokół siebie skupiacie naprawdę różnych ludzi i różne środowiska, od młodych po starszych, mężczyzn, tak, kobiety, tam po prostu wszyscy szyją, ale też pojawiacie się w różnych miejscach, na przykład w takich placówkach penitencjarnych, tam tak, również, prawda, angażujecie osoby
10: osadzone. To było super w ogóle doświadczenie, w ogóle to jedno to są areszt, w ogóle to, że jakby chłopacy nam szyli ostatnio torebki i w ogóle poszli tego tyle, że moja piwnica nadal tego nie dźwiga i nadal to układam. Natomiast to było super, no nie? Bo jakby spędzają ten czas, no i tak muszą tam być, ale robią kawał dobrej roboty, bo nam pomagają i nas wspierają w tym. Ja jestem szalenie wdzięczna im za to. Ale też byliśmy w ośrodku, gdzie dzieciaki są rehabilitowane i ich mamy przyszły. Wiecie, to jest tak, że te dziewczyny na co dzień mają ogromne wyzwanie pod tytułem opieka nad dzieckiem, które nie jest zdrowe. Ono wymaga 3 razy więcej energii i pracy niż zdrowy dzieciak. A one mimo tego przychodzą. Ale to też jest ta historia o tym, że my pomagając innym, pomagamy bardzo sobie, bo siebie budujemy, no nie? I ja jestem przekonana, że one spędziły super czas, bo sobie pogadały, pośmiały się, poopowiadały sobie różne historie, oderwały trochę głowę, ale też myślę, że sobie pomyślały, ja mam ciężko, ale inni też mają swoje wyzwania, no nie? Doniesienia, swoje Monteveresty i jak to razem, otoczymy się razem wsparciem, to trochę jest po prostu łatwiej.
1: Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzymaliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
2: Audycja poradnicza.
11: Ja bym dodała tutaj, że samo szycie tych malin ma wymiar terapeutyczny i ja to mówię ze swojego doświadczenia, ponieważ skupiasz się na drobnej czynności, żeby tą poduchę zszyć jak najładniej, no bo dajesz ją w prezencie komuś.
1: Tak.
11: Więc to ma być jak najładniej, więc jesteś skupiona na tej igle, nitce i poduszce i zapominasz o całym świecie. Właśnie wyłączasz się z tego całego pędu, z tych problemów, bo szyjesz.
1: Świetnie. Więc niewątpliwie to, co robicie, zostało jednak dostrzeżone, zauważone i wyróżnione. Pochwalcie się trochę.
10: Bursztynowym mieczykiem. W ogóle powiem państwu, że pamiętam, że my siedziałyśmy, dostałyśmy wyróżnienie. Organizacja, która dostała główną nagrodę w naszej kategorii zdrowia, zajmuje się wsparciem psychicznym, psychologicznym młodych. Ja się cieszyłam absolutnie z każdej nagrody i wyróżnienia, które tam się pojawiło.
1: To jest wyróżnienie, przepraszam, takie stricte pomorskie.
10: Tak, stricte, bursztynowy mieczyk, to jest bursztynek, więc nasze zdecydowanie, ale na tej sali siedziała cała masa ludzi, która jest po prostu, no, mają ogromne serce, są ogromnymi wariatami w ogóle takimi dobra. I my siedziałyśmy z Alicją i we dwie wyszłyśmy stamtąd. Oczywiście nie zgarnęłyśmy głównej nagrody, no, po to tam szłyśmy. Ja zawsze jak idę na odbiór nagród, to ja mówię, słuchajcie, idziemy po główną nagrodę, ale tak naprawdę się cieszyłyśmy z tego, że jest tylu dobrych ludzi na świecie. Bo wiecie, ja jak czytam codziennie jakieś newsy, a też czytam, bo zawodowo muszę wiedzieć, co się dzieje, to jestem przerażona, jaki świat i świat jest, no nie? A idę na takie rozdanie nagród, albo idę na malinowe szycie i ja wracam do równowagi, do mojego balansu, bo przypominam sobie informacje w głowie, ludzie są dobrzy. Tylko też myślę, że my musimy ich kreować. My musimy zachęcać, inspirować do dobrych rzeczy i mówić o tym głośno, że dobro się dzieje, że to nie jest tak, że ono jest gdzieś tam schowane pod biurkiem. I czasami jak właśnie zawodowo na przykład zachęcam, żeby ktoś tam z personelu medycznego poszedł do radia, czy tam porozmawiał z dziennikarzem, a ja się nie lubię chwalić, ale to nie chodzi o chwalenie. To chodzi o mówienie o tym, że mamy potencjał, że robimy fajne rzeczy, że umiemy robić fajne rzeczy, że czegoś się nauczyliśmy, coś wiemy i chcemy się tym dzielić. No nie, to chodzi o to, jakby zmienimy myślenie. To jest jak z tymi badaniami. My nie szukamy nowotworu. Dbamy o siebie, o swoje zdrowie, wykonujemy regularne badania, że gdyby coś się jednak działo, to byśmy w stanie szybko działać. To o to chodzi. To nie chodzi, my nie bawimy się w Sherlocka, absolutnie.
11: Przede wszystkim ja na malinowych szyciach przeprowadzam samobadanie. W swojej przestrzeni też medialnej raz w miesiącu zachęcam do wykonywania samobadania. Powtarzam, to my jesteśmy największymi ekspertami od swojego ciała.
1: Przecież w Gdańsku nie brakuje miejsc, gdzie przeprowadzane są bezpłatne badania, prawda? Czy to mam
10: graficzne? Mamy Fuksa. Słuchajcie, mieszkamy w Trójmieście, w ogromnej aglomeracji. Co chwilę miejsce, gdzie możemy się zbadać. Mamy ośrodki, które się stricte zajmują w ogóle leczeniem, profilaktyką raka piersi, więc to nie jest żadna wymówka. Mamy dużo łatwiej tak naprawdę niż osoba z małej miejscowości, ze wsi, chociaż to też jest jakby, mówmy się, że te mamobusy już wjeżdżają w takie miejsca. Korzystajmy z tego naprawdę, bo to robimy dla siebie tylko i wyłącznie i dajemy sobie dużą szansę po prostu na życie.
11: Jeszcze jedna rzecz, bo a propos samobadania. Jak mamy auto, to my wiemy, że z tym autem raz w roku trzeba pojechać na przegląd.
10: I nikt nie dyskutuje z tym.
11: I nikt nie dyskutuje przecież, jak zapomnisz, to jest afera w domu. Czemu sami ze sobą tak nie potrafimy zrobić? Wpiszmy sobie w kalendarz jeden dzień w roku i zaplanujmy go sobie na siebie, na badania, na przegląd, tak żebyśmy wiedzieli, że wszystko gra.
10: No plany już są do końca roku, tak naprawdę kalendarz malinowy już jest zapełniony. Mamy po dwa szycia w miesiącu, więc już kalendarz mamy zapełniony, więc jeśli ktoś ma ochotę nas odwiedzić, to zapraszamy na Facebooka, na Instagrama Trzech Malin, bo tam już kalendarium zaczyna się pojawiać i miejsce i w ogóle. Także się dzieje, no i zobaczymy, co dalej, no nie? Jakby...
11: I zachęcamy, przychodźcie i naprawdę wymówka, że ja nie umiem szyć, nie załatwia sprawy.
10: Absolutnie, absolutnie. Jest cała masa ludzi, która nie wiedziała, jak szyć i się nauczyli i robią to faktycznie z dużym serduchem i największy prezent dla osoby, której prawdopodobnie nigdy nie poznamy, chociaż jak ja się poznałam przy tej operacji, ona sobie faktycznie sama tą poduchę uszyła, torebkę jej dałyśmy i poszła już na zabieg z gotowym pakietem i tak się zaczęła nasza droga. No znamy kilka dziewczyn, które dostały od nas, napisały i przyszły na szycie i to jest w ogóle, ja z jednej strony jestem trochę na nie zła, nie? Bo one wtedy powodują, że ja je nie mogę odpuszczać, a z drugiej strony ja się cieszę, bo ja wiem, po co my to robimy i to są takie żywe dowody tego, jak te takie banalne poduchy i torebki jakieś kolorowe jednak są istotne, bo ja sobie myślę, że są też fundacje, które wspierają bardzo merytorycznie, odwiedzają pacjentki na szpitalach, w szpitalach, w ogóle walczą o ich prawa, jakby o to, żeby te leczenia były jak najlepsze, a my się zajmujemy takim małym fragmentem. Ja myślę, że jak każdy coś tam będzie ogarniał w swoim podwórku, to możemy fajne rzeczy naprawdę robić i zmieniać ten świat, w ogóle go kreować i mieć duży wpływ, bo mamy wpływ po prostu.
1: Zwłaszcza, że przecież i dzieciaki ze szkół gdańskich z wami szyją.
10: Kurczę, no dzieciaki też. Dzieciaki w ogóle dają czadu i to jest w ogóle super, że z tymi dzieciakami przychodzą rodzice, babcie, one ściągają kolejne dzieciaki, no to jest super w ogóle, że w ogóle bardzo fajnie, że szkoły się na to zgadzają, że te dyrekcje i ci nauczyciele są chętni.
11: I przedszkola.
10: I przedszkola, tak, dokładnie. No ale faktycznie areszt śledczy ostatnio wymiótł wszystkich z planszy. Pozdrawiam cię, Ewu, i bardzo ci dziękuję za to ogromne zaangażowanie. W ogóle mogę tak jeszcze dodać na koniec, Ewa w ogóle była genialna, bo Ewa z Miłoszem przyjechali z aresztu, przyjechali do mnie służbowo do szpitala i zaczynają mi opowiadać o szyciu poduch, bo wie pani, tam jest taka fundacja Trzymalina na Gdańsku, działają i sobie pomyśleliśmy, że poszyjemy dla nich i wam byśmy podrzucili na tą onkologię, więc słuchajcie, to było piękne poznanie, bo ja jej wtedy uświadomiłam, że tak, maliny to ja nawet znam i nawet mam zaszczyt prowadzić.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzymaliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
11: Badajcie się, tak, badajcie się.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Góra Gradowa, Park Oliwski, Oliwskie Zoo. To bez wątpienia ulubione miejsca spacerów gdańszczan i gdańszczanek. Czy na pewno dobrze Państwo znacie te miejsca? To już sprawdzi moja koleżanka Monika Tarka, która za chwilę poprowadzi kolejny radiowy quiz z wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Audycja rozrywkowa.
12: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach, czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Dzień dobry.
12: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
13: Generalnie tak, Ja jestem, mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już dorosłą osobą, będąc już...
1: Czyli świadomie, świadomie.
13: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę, naprawdę
12: super. I pyszne jedzenie też jest w Gdańsku, przecież. Także dużo atrakcji po prostu, prawda? Zaoferuje Gdańsk.
13: Tak, zdecydowanie. Jest też ten Jarmark Dominikański, na którym właśnie 2 lata temu też byliśmy.
12: Oczywiście.
13: Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
12: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
13: Tak,
12: no
13: ruszamy.
12: Dobrze, no to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
13: Wydaje mi się, że to będzie... jaka była druga opcja?
12: Opera bałtycka, druga.
13: Opera bałtycka. Wydaje mi się, że opera bałtycka.
12: Tak, opera bałtycka i co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
13: Wow, nieźle.
12: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
13: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
12: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
13: Tak właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
12: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
13: Zbrojownia,
12: ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich. Symbol potęgi.
13: Wydaje mi się, że ratusz główny.
12: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o ratusz głównego miasta.
13: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, ale dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
12: No oczywiście, że tak,
13: ratusz.
12: Oczywiście. Słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego. Czy brama zielona, czy brama wyżynna, czy brama mariacka?
13: To akurat wiem od razu, brama wyżynna.
12: Brawo, brawo, brawo.
13: Brama. Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest brama wyżynna.
12: Zgadza
13: i Stare Miasto. Tak.
12: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy Klub B19?
13: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
12: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
13: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
12: Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
13: Powiedziałabym, że Scena Muzyczna.
12: No i dobrze, tak.
13: Tak? Okej, dobra.
12: Scena muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
13: Jak najbardziej, dziękuję, bardzo się cieszę i jesteśmy w Gdańsku, też jakby właśnie będziemy wracać.
12: Wspaniale.
13: I też jakby to było bardzo miłe.
12: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
1: Każdy może wziąć udział w quizie, wystarczy tylko dobre nastawienie. Spotykamy się niebawem, do usłyszenia.
2: Audycja rozrywkowa.
1: Jest dzisiaj ze mną wicemistrz Europy w ściganiu na hulajnodze, gdańszczanin Dominik Koć.
14: Dzień dobry.
1: Edyta Stańczek, właśnie, witam ciebie serdecznie, witam naszych słuchaczy.
15: Aktywnie w Trójmieście.
1: Tak naprawdę, jeśli trasy są przygotowane, to hulajnogą można jeździć cały rok, prawda? Również zimą.
14: Hulajnoga to jest dokładnie to samo, co jazda na rowerze. Jeśli chodzi o jazdę, naprawdę jest to bardzo zbliżone. Można mieć i opony jak w rowerze gravelowym, jak w rowerze terenowym. Można mieć opony szosowe. No, na takich ja akurat jeżdżę. Jedyne, co przeszkadza trochę bardziej przy gorszym terenie w stosunku do roweru, to jest to, że my mamy nisko zawieszony blat w hulajnogach wyczynowych, 3-4 cm nad ziemią. W związku z tym hałdy śniegu czy lodu powodują to, że bardzo łatwo to zahaczyć, przez co można się wywrócić.
1: No właśnie, a nie brakowało tego jednak na ulicach i chodnikach.
14: Nie brakowało. Wiadomo, że jest przyjemnie, kiedy świeci słoneczko i jest ciepło i bezwietrznie, no ale no, na to nie mamy wpływu, a jednak gdzieś tą formę trzeba szlifować i w momencie, w którym mieliśmy takie warunki, nie inne, trzeba było się ruszać i tak.
1: Opowiedz nam coś o tej swojej hulajnodze, bo nie wiem, czy słuchacze mają świadomość, ale ty nie jeździsz na ani elektrycznej, ani nie. Na takiej z małymi kółeczkami. To jest po prostu hulajnoga, która wygląda jak rower właściwie i ma tak duże koła, tylko że no, jednak hulajnoga.
14: Tak, to jest hulajnoga sportowa. Przy haśle hulajnoga sportowa wiele osób od razu myśli o hulajnodze właśnie takiej typowej do jazdy po skateparkach na rampie. Nie jest to tego typu hulajnoga. Jest to hulajnoga, w której są zamontowane koła typowo od roweru szosowego, tylko tyle, że bez przerzutek, więc dwa przednie koła z roweru szosowego montuje się do naszego sprzętu. Niektórzy to nazywają hulajnogą do jazdy szybkiej, hulajnogą rowerową. No, najpopularniejsza nazwa jednak z miejsca, gdzie ten sport jest najbardziej wypromowany, czyli w Czechach, to Kołbieszka. Jest to rama hulajnogi, taka duża rama hulajnogi, połączona z kierownicą i widelcem rowerowym, hamulce rowerowe i koła od roweru szosowego, jak już wcześniej wspomniałem. No i polega to na tym, żeby po prostu odpychać się naprzemiennie nogami i wprawiać tą hulajnogę w ruch. Prędkości podczas jazdy może nie są aż tak wysokie jak na rowerze, natomiast są zbliżone, bo średnie prędkości w trakcie wyścigu potrafią dochodzić do 26-28 km na godzinę. Przy takim tempie treningowym to jest około 23-24 km na godzinę i to jest taka prędkość utrzymywana przez na przykład 20 km przejazdu. No, tak to wygląda bynajmniej w moim przypadku.
1: I tutaj przy ściganiu na hulajnogach, to jak śledziłam te zawody w ramach Olimpiady Zimowej, to tam właśnie na przykład zawodnicy short tracka czy łyżwiarstwa szybkiego na lodzie mieli takie specjalne opływowe kaski. Wy chyba też takie macie, co?
14: Tak, zdarza się, szczególnie na krótszych dystansach. To jak najbardziej też mamy kaski aerodynamiczne. Natomiast to już zależy tak naprawdę od upodobań zawodnika. Jeśli chodzi o kaski aerodynamiczne, one mają duży minus i o tym też wspominano w trakcie olimpiady, czyli wentylacja jest znacząco pogorszona. W momencie, w którym jedziemy wyścig krótki, który trwa powiedzmy 20-25 minut, no to jeszcze idzie wytrzymać, o ile nie ma wysokich temperatur zewnętrznych. Natomiast jeśli mielibyśmy się w tych kaskach ścigać przez 42 km, no to już by spowodowało naprawdę zagotowanie głowy. Więc zazwyczaj są to kaski rowerowe. One staramy się dobierać raczej te bardziej aerodynamiczne, natomiast nie są w pełni zamkniętymi kaskami. Chyba że mówimy o sprincie czy o krótkim dystansie jakimś, no to tak, to często i w ten sposób próbujemy te 10 sekundy urwać.
1: Mm-hmm. No tak, bo tutaj wszystko ma znaczenie tak naprawdę, czyli od ubioru kasku na głowie, ale też materiału, z którego taka hulajnoga jest zrobiona.
14: Tak, no hulajnogi wytwarza się z trzech materiałów, tak jak ramy rowerowe, czyli mamy stal, aluminium i karbon. Jeśli chodzi o hulajnogi stalowe, one są bardzo fajne, ale raczej do ścigania gdzieś w terenie. Do zawodów, w których ja biorę udział, czyli ulicznych wyścigów, no to najczęściej jest aluminium bądź karbon. Przy czym te ramy karbonowe to jest dosyć duży koszt i producentów mamy w tej chwili powiedzmy 3 i 2 zawodników, którzy się pasjonują tym i sami po prostu we własnym zakresie budują na zamówienie taką hulajnogę, tak?
1: A czy ty spotykasz w Gdańsku albo okolicach osoby, które również jeżdżą na podobnych hulajnogach?
14: Spotykałem, zdarzało mi się, tak, jak najbardziej. Nawet parę miesięcy temu widziałem jednego pana, który ze mną przez kawałek jechał, tylko że tak typowo turystycznie. On mówi, że to zamiast rowerów służy mu do jazdy, więc tak, jak najbardziej.
1: Czyli pojawiają się już hulacze po prostu.
14: Pojawiają się takie osoby. U nas rzeczywiście jest to sport czy forma ruchu jeszcze mocno cały czas nieznana. Nie ma promocji tego sportu. Też ciężko, żeby ktoś o tym wiedział. Nawet jak mnie spotkają na ulicy, spytają się, co to jest, chętnie odpowiem na pytania, no ale potem jak człowiek wraca do domu, jeśli na świeżo tego nie sprawdzi, to nawet nie pamięta, jak to wyszukać. W internecie wpisując hulajnoga, wyskoczy 100 tysięcy różnych innych hulajnóg, a tej konkretnej nie będzie w marketach, ich nie zastaniemy, sportowych, więc trzeba wiedzieć, czego się szuka. No a takich osób jest stosunkowo niedużo i tu jest ten problem, że gdybyśmy mieli więcej zawodów, gdyby była lepsza promocja sportu, sądzę, że to by się przyjęło w Polsce, tak jak jest to w Czechach, na Słowacji, Niemcy zaczęli też to dostrzegać, Holendrzy w ostatnich latach nawet nie tyle zaczęli dostrzegać, co po prostu wrócili do sportu jako takiego naprawdę na wysokim poziomie, bo Holendrzy w tej chwili zaraz po Czechach chyba są najmocniejsi, jeśli chodzi o swoich zawodników. No ale są Estończycy, są Finowie.
1: Właśnie Finowie, prawda? Którzy też tam produkują swoje kickbajki.
14: Tak.
1: Ja dodam, że ty podejmowałeś wielokrotnie próby, żeby zachęcić tutaj właśnie włodarzy chociażby naszego miasta, albo ludzi zajmujących się sportem do tego, żeby być może zorganizować coś u nas w Gdańsku, bo dlaczego nie? Zwłaszcza, że Czesi mają teraz bardzo krótką drogę do nas, wsiadają sobie w pociąg, wysiadają u nas. Takie pytania już nawet padają, prawda?
14: Tak, Czesi mają do nas po pierwsze krótką drogę, bo są w stanie dojechać pociągiem. Po drugie, autostradami też do nas bardzo, bardzo szybko są w stanie dotrzeć, zwłaszcza z tych północnych rejonów Czech. Po trzecie, polski Bałtyk stał się dla nich takim miejscem wypoczynku. W okresie wakacyjnym bardzo dużo widzimy czeskich tablic tutaj jeżdżących. Natomiast ilekroć zwracałem się, czy to do naszego Mosiru gdzieś tam mailowo, czy też do osób odpowiedzialnych za sporty w Gdańsku, to albo nie dostawałem informacji żadnej, i to jest najczęściej, albo dostawałem informację, że na przykład mnie jako zawodnika tego sportu nie są w stanie wspierać, bo wspierają tylko i wyłącznie kluby bądź stowarzyszenia. Na pewno udałoby się tutaj czołowych zawodników sprowadzić do Polski, a gdyby oni przyjechali, to by też było widać, jakie to są prędkości, jak to wygląda, tak? To naprawdę jest rewelacja, jeśli taki
1: bardzo widowiskowe
14: Roman, tak,
1: jest,
14: Roman tak. Matias przejeżdża.
1: Taki uśmiech, tak, do włodarzy naszego miasta zajmujących się sportem. Dominik Kodź, wicemistrz Europy w ściganiu się na hulajnogach, był dzisiaj moim gościem.
16: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Unikalny, otwierany dach. Chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura. 1 000 000 antracytowych cegieł. Piękne drewniane wnętrze, a do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze Państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
17: Zgadza się, bardzo mi miło.
1: Edyta Stańczyk z tej strony.
15: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Niektórzy tak podchodzą, przystają i się rozglądają i się zastanawiają, co to takiego.
17: Tak, nawet czasem z dużym niepokojem. Ja też czasem obserwuję, że jak przychodzą do nas grupy, czy to młodzieży, dzieci szczególnie, wiadomo, dzieci są bardzo szczere, to padają takie określenia jak ojej, czy to więzienie, czy to reaktor atomowy, sarkofag, a ostatnio wśród młodzieży bardzo popularna jest budowla z Minecrafta. Uważam, że to jest też kreatywne.
1: Skojarzenia, no tak.
17: Tak, natomiast no trochę tak jest, że nasz architekt, profesor Natorizzi, chciał, żeby ten budynek z zewnątrz był taki niepokojący, taki zaskakujący, może nawet mroczny, dlatego, że on jakby celem i ideą tego potężnego antracytowego muru było to, żeby on przypominał mury obronne.
1: Dokładnie.
17: Więc ta idea jakby nam przyświecała przy odbudowaniu teatru. A to, że on jest taki przepiękny, prześliczny, drewniany w środku, no to są takie jakby etapy chronienia. Tą naszą scenę, która jest serduszkiem i świątynią teatru, chronią mury, tak jak mury chroniły każde dawne miasto, każde świątynie i miejsca święte i ważne dla kultury, tak teraz my mamy te mury obronne, które chronią nasze serce teatru, naszą drewnianą scenę.
1: Scenę, a nawet trzy sceny, prawda? Bo scena elżbietańska i...
17: Scena włoska, scena centralna i każdy inny możliwy układ sceniczny. Przy czym to jest jakby jedna sala główna, która po prostu dzięki systemowi 56 różnych zapadni, które są i na całej podłodze, gdzie normalnie jest widownia, i na całej scenie, dzięki temu my możemy po prostu w dowolny sposób tą scenę i widownię układać. Wynurzać sceny.
1: No ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa, dlatego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie, powiedziałabym, wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu, czy to był przypadek?
17: To znaczy, ja pracowałam przy dziale edukacji. W którymś momencie zaczęło mnie nosić. Ja miałam coraz bardziej szalone pomysły. I przychodziłam na przykład do dyrektorki i mówiłam, że chcę zrobić warsztaty post-apo i zamknąć ludzi na 3 doby w podziemiach teatru. I dostawałam okej, rób to. I w pewnym momencie po prostu naturalne chyba stało się, że ja już nie mogę być w ramach działu, które ma swoje codzienne obowiązki, jakiś taki rytm stabilnej pracy, powiedzmy no grupy, która, na przykład mamy młodzieżową grupę teatralną, która co tydzień się spotyka, opiekujemy się seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, mamy różne rakie warsztaty i projekty. Czasem to są długie procesy, a ja zaczynałam po prostu, tak jak mówię, mnie nosiło. Więc ja zaczynałam myśleć eventowo, wymyślać takie szalone pomysły i w pewnym momencie się jakby oddzieliłam od tego działu, nadal współpracując z edukacją, oczywiście, bardzo blisko, ale też gdzieś na pograniczu działu programowego, na pograniczu promocji, marketingu i taka dziwna nazwa, bo innej nie udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności. I jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
1: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze?
17: Z długofalowych projektów to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, ci gdańszczani, są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało, którzy właśnie mieli różne trudności.
1: Inspirujące, tak, prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
17: To nie jest tak. tak. Łódź wybiera archetyp, a potem losuje postaci.
12: A.
17: Więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet i stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią. Więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane, żeby, szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają. Poznali nową historię.
12: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują, takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska?
17: No tak, oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić. Wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz świętej pamięci już dyrektor. Dokładnie. Także on też ma swoją kartę tutaj. Ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria. Tak. I to jest Włoch, który przypłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli, zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pan. I stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, żeglarze, podróżników, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy tutaj wiele osób oczywiście związanych ze Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
12: Tak, bardzo
17: różnie. Jeszcze mamy archetyp badacza, naukowca, no tutaj nie można było pominąć pana Haweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych znanych lub mniej znanych. No tych postaci, jak mówię, jest 40, także jest z czego wybierać.
15: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
12: Pani Marta Nowicka. Ja bym się jeszcze chciała na chwilę zatrzymać przy postaci pana profesora Jerzego Limona, bo ja pamiętam te pierwsze konferencje prasowe, które odbywały się w malutkim pomieszczeniu, w starej kamieniczce, naprzeciwko właśnie fontanny Neptuna, kiedy pan profesor snuł te wszystkie wizje, opowiadał dziennikarzom o tym, co on ma zamiar tutaj zrobić i jak to pięknie się potem rozwinęło i udało się. To jest niesamowite.
17: Tak, tak. Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr. I pamiętam, że jak otwieraliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było, a naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda. A myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
12: Tak, miłośnik Szekspira.
17: Niesamowity.
12: Niesamowity. Zresztą no, cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas, prawda?
17: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90. ówczesny książę Karol, a już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także jak najbardziej jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
12: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach, to jest jedyny dach na świecie.
17: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu. Natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy dachowa, była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest, tak naprawdę to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
12: Tak. I nagle oto ma
1: mam otwartą przestrzeń, mm-hmm. nie, która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach elżbietańskich tak. się działo, prawda?
17: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo zapach był po prostu tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
1: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. Tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
17: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
1: Czyli takie mobilne warsztaty.
17: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. Każda ma swojego reżysera, ale wszyscy takie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem. Aha. I nagle dzieje się magia. Nagle wydarza się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest po prostu doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają

0: projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy, występują razem na jednej scenie.
1: Pięknie, naprawdę. Mm. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira, on jest dla wszystkich, prawda?
0: Oj tak.
1: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

czym długo opowiada potem lud. Wciąż nie śpi ktoś, by spać mógł ktoś. Bezsenną

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Została ostatnia reklama.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
11: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
9: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
12: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
9: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. A chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dziś duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a burze na północnym wschodzie. Natomiast najpogodniej na południowym zachodzie. Na termometrach dziś od 16 do 20 stopni maksymalnie.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Rajtszula składała się z dwóch połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną całość w formie szlify. W części okrągłej mieścił się maneż, w prostokątnej stajnie. W chwili, gdy Wokulski z Maruszewiczem weszli tam, odbywała się lekcja konnej jazdy. Czterech panów i jedna dama jeździli koń za koniem, wzdłuż ścian maneżu. Na środku stał dyrektor zakładu, mężczyzna z miną wojskową w granatowej kurtce, białych obcisłych spodniach i wysokich butach z ostrogami. Był to pan Miller. Komenderował jeźdźcami, pomagając sobie w tej czynności długim batem, którym od czasu do czasu podcinał źle manewrującego konia, przy czym krzywił się jeździec. Wokulski zauważył na prędce, że jeden z panów, który jeździł bez strzemion, trzymając prawą rękę za plecami, ma minę łobuza, że drugi z nich pragnie zająć na koniu stanowisko środkujące między szyją a zadem, a czwarty wygląda tak, jakby w każdej chwili usiłował zsiąść z konia i już do końca życia nie ćwiczyć się w ekwitacji. Tylko dama w Amazonce jeździła śmiało i zręcznie, co Wokulskiemu nasunęło myśl, że na świecie nie ma dla kobiet pozycji ani niewygodnej, ani niebezpiecznej. Maruszewicz zapoznał swego towarzysza z dyrektorem. Właśnie czekałem na panów i natychmiast służę. Panie Schulz? Wbiegł pan Schulz, młody blondyn, odziany również w granatową kurtkę, lecz jeszcze wyższe buty i obciślejsze spodnie. Z wojskowym ukłonem wziął do ręki symbol dyrektorskiej władzy i zanim Wokulski opuścił maneż, przekonał się, że Schulz mimo młodego wieku energiczniej włada batem, aniżeli sam dyrektor. Drugi bowiem, pan, aż syknął, a czwarty rozpoczął formalną kłótnię. Pan, rzekł dyrektor do Wokulskiego, przyjmuje klacz barona z wszelkimi przynależnościami, siodłami, derami i tak dalej? Naturalnie. W takim razie mam u pana 60 rubli za stajnię, której pan Krzeszowski nie opłacił. Trudna rada. Weszli do stajenki, widnej jak pokój, nawet ozdobionej dywanami, niezbyt zresztą cennymi. Żłób był nowy i pełny, drabina tożsamo, na podłodze leżała świeża słoma. Pomimo to bystre oko dyrektora dojrzało jakąś niestosowność, krzyknął bowiem: cóż to za porządek, panie Ksawery, do 100 par diabłów? Czy i w pańskiej sypialni konserwują się takie rzeczy? Drugi pomocnik dyrektora ukazał się tylko na chwilę. Spojrzał, zniknął i z korytarza zawołał: Wojciech, do 100 000 diabłów zaraz mi zrób porządek, bo ci to wszystko każę położyć na stole. Szczepan, cholero jakiś, odezwał się trzeci głos za przepierzeniem, jak mi jeszcze raz pieskie nasienie tak stajnie zostawisz, to ci każę zbierać zębami. Jednocześnie rozległo się kilka tępych uderzeń, jakby ktoś pochwycił kogoś drugiego za głowę i uderzał nią o ścianę. Niebawem zaś przez okno stajni zobaczył Wokulski młodzieńca z metalowymi guzikami przy kurtce, który wybiegł na podwórze po miotłę i znalazłszy takową, mimochodem zwalił przez łeb gapiącego się Żydka. Jako przyrodnik podziwiał Wokulski tę nową formę prawa zachowania siły, gdzie gniew dyrektora w tak szczególny sposób zawędrował aż do istoty znajdującej się poza rajtszulą. Tymczasem dyrektor kazał wyprowadzić klacz na korytarz. Było to piękne zwierzę na cienkich nóżkach, z małą główką i oczyma, z których przyglądał dowcip i rzewność. Klaczka w przechodzie zwróciła się do Wokulskiego, wąchając go i chrapiąc, jakby w nim odgadła pana. Już pana poznała, rzekł dyrektor. Niech jej pan da cukru. Piękna klacz. To mówiąc, wydobył z kieszeni kawałek brudnej substancji, nieco zalatującej tytuniem. Wokulski podał to klaczy, która bez namysłu zjadła. Zakładam się o 50 rubli, że wygra, zawołał dyrektor. Trzyma pan? Owszem, odpowiedział Wokulski. Wygra niezawodnie, dam doskonałego dżokeja, a ten poprowadzi ją według mojej instrukcji, ale gdyby została przy baronie Krzeszowskim, niech mnie piorun trzaśnie, przywlokłaby się trzecia do mety, zresztą nawet nie trzymałbym jej na stajni. Dyrektor jeszcze nie może uspokoić się, wtrącił ze słodkim uśmiechem Maruszewicz. Uspokoić się, krzyknął dyrektor, czerwieniejąc z gniewu. No niech pan Wokulski osądzi, czy mogę nadal utrzymywać stosunki z człowiekiem, który opowiadał, że ja sprzedałem w Lubelskie konia, co miał koler? Takich rzeczy, wołał coraz mocniej podnosząc głos, nie zapomina się, panie Maruszewicz, i gdyby hrabia nie załagodził afery, pan Krzeszowski miałby dziś kulę w udzie. Ja sprzedałem konia, co miał koler, żebym miał zapłacić od siebie 100 rubli klacz wygra, żeby miała paść. Przekona się pan baron, koń miał koler. Ha, ha, ha! Wybuchnął demonicznym śmiechem dyrektor. Po obejrzeniu klaczy panowie udali się do kancelarii, gdzie Wokulski uregulował należne rachunki, przysięgając sobie nie mówić o żadnym koniu, że ma koler. Na pożegnanie Zosiu odezwał się: czy nie mógłbym, dyrektorze, wprowadzić ten klacz na wyścigi bezimiennie? Zrobi się. Ale o, niech pan będzie spokojny, odparł dyrektor, ściskając go za rękę. Dla dżentelmena dyskrecja jest pierwszą cnotą. Spodziewam się, że i pan Maruszewicz... O! Potwierdził Maruszewicz, trzęsąc głową i ręką w taki sposób, że o tajemnicy pogrzebanej w jego piersiach nie można było wątpić. Wracając obok maneżu, Wokulski znowu usłyszał trzaśnięcie batem, po którym czwarty pan znowu rozpoczął kłótnię z zastępcą dyrektora. To jest niedelikatność, mój panie, krzyczał czwarty. Odzienie mi popęka. Wytrzyma, odparł flegmatycznie pan Szulc, trzaskając batem w kierunku drugiego pana. Wokulski opuścił rajtszulę. Gdy pożegnawszy się z Maruszewiczem siadał w dorożkę, przyszła mu szczególna myśl do głowy. Jeżeli ta klacz wygra, to panna Izabela pokocha mnie. I nagle zawrócił się. Jeszcze przed chwilą obojętne zwierzę stało mu się sympatycznym i interesującym. Wchodząc powtórnie do stajenki, usłyszał znowu charakterystyczny łoskot głowy ludzkiej, uderzanej o ścianę. Jakoż istotnie z sąsiedniego przedziału wybiegł mocno zarumieniony chłopak stajenny, Szczepan, z włosami ułożonymi w taki wicherek, jakby mu dopiero co wyjęto z nich rękę, a zaraz po nim ukazał się i furman, Wojciech, który ocierał o kurtkę nieco zatłuszczone palce. Wokulski dał starszemu 3 ruble, młodszemu rubla i obiecał im na przyszłość gratyfikację, byle tylko klaczka nie miała krzywdy. Będę jej, panie, doglądał lepiej niż własnej żony, odpowiedział Wojciech z niskim ukłonem. Ale i stary jej nie skrzywdzi, owszem, na wyścigu, panie, pójdzie kobyłka jak szkło. Wokulski wszedł do stajenki i z kwadrans przypatrywał się klaczy. Niepokoiły go jej delikatne nóżki i sam drżał na widok dreszczów przebiegających jej aksamitną skórę, myślał bowiem, że może zachorować. Potem objął ją za szyję, a gdy oparła mu na ramieniu główkę, całował ją i szeptał: gdybyś ty wiedziała, co od ciebie zależy, gdybyś wiedziała. Odtąd po parę razy na dzień jeździł do maneżu, karmił klacz cukrem i pieścił się z nią. Czuł, że w jego realnym umyśle zaczyna kiełkować coś jakby przesąd. Uważał to za dobrą wróżbę, gdy klacz witała go wesoło, lecz gdy była smutna, niepokój poruszał mu serce. Już bowiem jadąc do maneżu, mówił sobie, jeżeli zastanę ją wesołą, to mnie panna Izabela pokocha. Niekiedy budził się w nim rozsądek, wówczas opanowywał go gniew i pogarda dla samego siebie. Cóż to, myślał, czy moje życie ma zależeć od kaprysu jednej kobiety? Czy nie znajdę stu innych? Alboż pani Meliton nie obiecywała, że mnie zapozna z 3, 4 równie pięknymi? Raz do licha, muszę się ocknąć. Ale zamiast ocknąć się, coraz głębiej zapadał w opętanie. Zdawało mu się w chwilach świadomości, że na ziemi jeszcze chyba istnieją czarodzieje i że jeden z nich rzucił na niego klątwę. Wtedy mówił z trwogą: ja nie jestem ten sam, ja robię się jakimś innym człowiekiem, zdaje mi się, że mi ktoś zamienił duszę. Chwilami znowu zabierał w nim głos przyrodnik i psycholog. Oto, szeptał mu gdzieś w głębi mózgu, oto jak mści się natura za pogwałcenie jej praw. Za młodu lekceważyłeś serce, drwiłeś z miłości, sprzedałeś się na męża starej kobiecie, a teraz masz. Przez długie lata oszczędzany kapitał uczuć zwraca ci się dziś z procentem. Dobrze to, myślał, ale w takim razie powinienem zostać rozpustnikiem. Dlaczegoż więc myślę o niej jednej? Licho wie, odpowiadał oponent. Może właśnie ta kobieta najlepiej nadaje się do ciebie. Może naprawdę, jak mówi legenda, dusze wasze stanowiły kiedyś przed wiekami jedną całość. Więc i ona powinna by mnie kochać, mówił Wokulski. A potem dodawał, jeżeli Klacz wygra na wyścigach, będzie to znakiem, że mnie panna Izabela pokocha. A, stary głupcze, wariacie, do czego ty dochodzisz?
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
14: Zaraz wracam.
1: Została ostatnia reklama.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Na parę dni przed wyścigami złożył mu w mieszkaniu wizytę hrabia Anglik, z którym zaznajomił się podczas sesji u księcia. Po zwykłym powitaniu hrabia usiadł sztywnie na krześle i rzekł: z wizytą i z interesem, tek, czy wolno? Służę hrabiemu. Baron Krzeszowski, ciągnął hrabia, którego klacz nabył pan zresztą najzupełniej prawidłowo, tek, ośmiela się najuprzejmiej prosić pana o ustąpienie mu jej. Cena nie stanowi nic. Baron porobił duże zakłady. Proponuje 1200 rubli. Wokulskiemu zrobiło się zimno. Gdyby sprzedał klacz, panna Izabela mogłaby nim pogardzić. A jeżeli i ja mam moje widoki na te klacz, panie hrabio? Odparł. W takim razie pan ma słuszne pierwszeństwo. Tek, wycedził hrabia. Zdecydował pan kwestię, rzekł Wokulski z ukłonem. Czy tek? Bardzo żałuję barona, ale pańskie prawa są lepsze. Wstał z krzesła jak automat na sprężynach i pożegnawszy się dodał: kiedyż do rejenta, drogi panie, z naszą spółką? Namyśliwszy się, przystępuje z 50 000 rubli, tek. To już zależy od panów. Bardzo pragnąłbym widzieć ten kraj kwitnącym i dlatego, panie Wokulski, posiada pan całą moją sympatię i szacunek, tek, bez względu na zmartwienie, jakie pan robi baronowi, tek. Był pewnym, że mu pan ustąpi konia. Nie mogę. Pojmuję pana, zakończył hrabia. Szlachcic, choćby się odział w skórę przemysłowca, musi wyleść z niej przy lada okazji. Pan zaś, proszę mi wybaczyć śmiałość, jesteś przede wszystkim szlachcicem i to w angielskiej edycji, jakim każdy z nas być powinien. Mocno uścisnął mu rękę i wyszedł. Wokulski przyznawał w duszy, że ten oryginał, udający marionetkę, ma jednak dużo sympatycznych przymiotów. Tak, szepnął, z tymi panami przyjemniej żyć aniżeli z kupcami. Oni są naprawdę ulepieni z innej gliny. A potem dodał: i dziwić się, że panna Izabela pogardza takim jak ja, wychowawszy się wśród takich jak oni. No ale co oni robią na świecie i dla świata? Szanują ludzi, którzy mogą dać 15% od ich kapitałów. To jeszcze nie zasługa. Tam do licha, mruknął strzelając z palców. A skąd oni wiedzą, że ja kupiłem klacz? Bagatela, przecież kupiłem ją od pani Krzeszowskiej za pośrednictwem Maruszewicza. Zresztą za często bywam w maneżu, wie o mnie cała służba. Zaczynam już palić głupstwa, jestem nieostrożny. Nie podobał mi się ten Maruszewicz. Nareszcie nadszedł dzień wyścigów, pogodny, ale nie gorący, właśnie jak potrzeba. Wokulski zerwał się o 5 i natychmiast pojechał odwiedzić swoją klacz. Przyjęła go dość obojętnie, ale była zdrowa, a pan Miller pełen otuchy. Co? Śmiał się, trącając Wokulskiego w ramię. Palisz się pan, co? Ocknął się w panu sportsmen. My, panie, przez cały czas wyścigów jesteśmy w gorączce. Nasz zakładzik o 50 rubli stoi, co? Jakbym je miał w kieszeni, mógłbyś je pan natychmiast zapłacić. Zapłacę z największą przyjemnością, odparł Wokulski i myślał, czy klacz wygra? Czy go panna Izabela kiedy pokocha? Czy się coś nie stanie? A jeżeli klacz złamie nogę? Ranne godziny wlokły mu się, jakby do nich zaprzężono woły. Wokulski na chwilę tylko wpadł do sklepu, przy obiedzie nie mógł jeść, potem poszedł do Saskiego Ogrodu, ciągle myśląc, czy klacz wygra i czy go panna Izabela pokocha? Przemógł się jednak i wyjechał z domu dopiero około 5. W alejach ujazdowskich był już taki natłok powozów i dorożek, że miejscami należało jechać stępa. Przy rogatce zaś utworzył się formalny zator i musiał czekać z kwadrans, pożerany niecierpliwością, zanim ostatecznie powóz jego wydostał się na mokotowskie pola. Na skręcie drogi Wokulski wychylił się i przez mgłę żółtawego kurzu, który gęsto osiadał mu twarz i odzienie, przypatrywał się wyścigowemu polu. Plac wydawał mu się dzisiaj nieskończenie wielkim i przykrym, jakby nad nim unosiło się widmo niepewności. Z daleka przed sobą widział długi sznur ludzi uszykowanych w półkole, które ciągle zwiększało się dopływającymi gromadami. Nareszcie dojechał na miejsce I znowu upłynęło z 10 minut, nim służący powrócił z kasy z biletem. Dokoła powozu tłoczyła się ciżba bezpłatnych widzów i huczał gwar tysiąca głosów, a Wokulskiemu zdawało się, że wszyscy mówią tylko o jego klaczy i drwią z kupca, który bawi się w wyścigi. Nareszcie powóz puszczono wewnątrz toru. Wokulski zeskoczył na ziemię i pobiegł do swojej klaczy, usiłując zachować powierzchowność obojętnego widza. Po długim szukaniu znalazł ją na środku wyścigowego placu, a przy niej panów Millera i Schulza, tudzież dżokeja z wielkim cygarem w ustach, w czapce żółtej z niebieskim i w paltocie narzuconym na ramiona. Jego klacz wobec ogromnego placu i niezliczonych tłumów wydała mu się tak małą i mizerną, że zdesperowany chciał wszystko rzucić i wracać do domu. Ale panowie Miller i Schulz mieli fizjonomię jaśniejące nadzieją. Nareszcie jest pan, zawołał dyrektor maneżu i wskazując oczyma na dżokeja dodał: zapoznam panów, pan Jung, najznakomitszy w kraju dżokej, pan Wokulski. Dżokej podniósł dwa palce do żółto-niebieskiej czapki, a wyjąwszy drugą ręką cygaro z ust, plunął przez zęby. Wokulski przyznał w duchu, że tak chudego i tak małego człowieka jeszcze w życiu nie widział. Zauważył przy tym, że dżokej ogląda go jak konia. Ode łba do pęcin i wykonywa krzywymi nogami ruchy, jakby miał zamiar wsiąść i przejechać się na nim. Niechże pan powie, pani Jung, czy nie wygramy? Spytał dyrektor. O, odpowiedział dżokej. Tamte dwa konie są niezłe, ale nasza klacz znakomita, mówił dyrektor. O, potwierdził dżokej. Wokulski odprowadził go na stronę i rzekł: jeżeli wygramy, będę panu winien 50 rubli ponad umowę. O, odparł dżokej, a przypatrzywszy się Wokulskiemu dodał: pan jest czysty krew sportsmen, ale jeszcze pan trochę gorączkuje. Na przyszły rok będzie spokojniejszy. Znowu plunął na długość konia i poszedł w stronę trybuny, a Wokulski, pożegnawszy panów Millera i Schulza, popieściwszy klaczkę, wrócił do swego powozu. Teraz zaczął szukać panny Izabeli. Obszedł długi łańcuch powozów ustawionych wzdłuż toru, przypatrywał się koniom, służbie, zaglądał pod parasolki damom, ale panny Izabeli nie dostrzegł. Może nie przyjedzie? Szepnął i zdawało mu się, że cały ten plac napełniony ludźmi zapada wraz z nim pod ziemię. Miał też po co wyrzucać tyle pieniędzy, jeżeli jej tu nie będzie? A może pani Meliton, stara intrygantka, okłamała go na współkę z Maruszewiczem? Wszedł na schodki, wiodące na trybuny sędziów, i oglądał się na wszystkie strony. Na próżno. Gdy schodził stamtąd, zatamowali mu drogę dwaj tyłem stojący panowie, z których jeden wysoki, z wszelkimi cechami sportsmena, mówił podniesionym głosem: czytając, od 10 lat, jak łają nas za zbytki, już chciałem poprawić się i sprzedać stajnie. Tymczasem widzę, że człowiek, który wczoraj dorobił się majątku, dziś puszcza konia na wyścigach. Ha! Myślę, toście wy takie ptaszki. Nas moralizujecie, a gdy się uda, robicie to samo. Otóż nie poprawię się, nie sprzedam stajni, nie... Jego towarzysz, spostrzegłszy Wokulskiego, trącił mówcę, który nagle urwał. Korzystając z chwili, Wokulski chciał ich minąć, ale wysoki pan zatrzymał go. Przepraszam, odezwał się, dotykając kapelusza, że ośmieliłem się robić tego rodzaju uwagi. Jestem Wrzesiński. Z przyjemnością słuchałem ich, odpowiedział z uśmiechem Wokulski, ponieważ w duchu mówię sobie to samo. Zresztą staję na wyścigach pierwszy i ostatni raz w życiu. Podali sobie ręce z wysokim sportsmenem, który, gdy Wokulski odsunął się na parę kroków, mruknął: dziarski chłop.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta pianek, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoqui Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Reklama.
13: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

Ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Ach, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Teraz dopiero Wokulski kupił program i z uczuciem jakby wstydu czytał, że w trzeciej gonitwie biega klacz sułtanka po Alim i Klarze, należąca do XX, jeżdżona przez jockeya Junga w żółtej kurtce z niebieskimi rękawami. Nagroda 300 rubli. Koń wygrywający ma być na miejscu sprzedany. Oszalałem, mruknął Wokulski, dążąc w stronę galerii. Myślał, że chyba tam jest panna Izabela i projektował, że natychmiast wróci do domu, jeżeli jej nie znajdzie. Opanował go pesymizm. Kobiety wydawały mu się brzydkimi, ich barwne stroje dzikimi, ich kokieteria wstrętną. Mężczyźni byli głupi, tłum ordynarny, muzyka wrzaskliwa. Wchodząc na galerię, śmiał się z jej skrzypiących schodów i starych ścian, na których było widać ślady deszczowych zacieków. Znajomi kłaniali mu się, kobiety uśmiechały się do niego, tu i ówdzie szeptano – patrz, patrz! Ale on nie uważał. Stanął na najwyższej ławie galerii i ponad pstrym, a huczącym tłumem patrzył przez lornetę na drogę, aż het po drogatkę, widząc tylko kłęby żółtego kurzu. Co te galerie robią przez cały rok, myślał. I przywidziało mu się, że na próchniejących ławach zasiadają tu co noc wszyscy zmarli bankruci, pokutujące kokoty, wszelkiego stanu próżniacy i utracjusze, których wypędzono nawet z piekła. I przy smutnym blasku gwiazd przypatrują się wyścigom szkieletów koni, które poginęły na tym torze. Zdawało mu się, że nawet w tej chwili widzi przed sobą zbutwiałe stroje i czuje zapach stęchlizny. Zbudził go okrzyk tłumu, dzwonek i brawo. To odbył się pierwszy wyścig. Nagle spojrzał na tor i zobaczył wjeżdżający do szranków powóz hrabiny. Siedziały hrabina z prezesową, a naprzedzie pan Łęcki z córką. Wokulski sam nie wiedział, kiedy zbiegł z galerii i kiedy wszedł do koła. Kogoś potrącił, ktoś pytał go o bilet, pędził prosto przed siebie i od razu wpadł na powóz. Lokaj hrabiny ukłonił mu się z kozła, a pan Łęcki zawołał – otóż i pan Wokulski. Wokulski przywitał się z paniami, przy czym prezesowa znacząco ścisnęła go za rękę, a pan Łęcki spytał – czy naprawdę kupiłeś, panie Stanisławie, klacz Krzeszowskiego? Tak jest. No, wiesz co, żeś mu spłatał figla, a mojej córce zrobiłeś miłą niespodziankę. Panna Izabela zwróciła się do niego z uśmiechem. Założyłam się z ciocią, rzekła, że baron nie utrzyma swojej klaczy do wyścigów i wygrałam, a drugi raz założyłam się z panią prezesową, że klacz wygra. Wokulski okrążył powóz i zbliżył się do panny Izabeli, która mówiła dalej. Naprawdę to przyjechałyśmy tylko na ten wyścig, pani prezesowa i ja. Bo ciocia udaje, że gniewa się na wyścigi. Ach, panie, pan musi wygrać. Jeżeli pani zechce, wygram. Odparł Wokulski, patrząc na nią ze zdumieniem. Nigdy nie wydała mu się tak piękną, jak teraz w wybuchu niecierpliwości. Nigdy też nie marzył, ażeby rozmawiała z nim tak łaskawie. Spojrzał po obecnych. Prezesowa była wesoła, hrabina uśmiechnięta, pan Łęcki promieniejący. Na koźle lokaj hrabiny półgłosem zakładał się z furmanem, że Wokulski wygra. Dokoła nich kipiały śmiech i radość. Radował się tłum, galerie, powozy. Kobiety w barwnych strojach były piękne jak kwiaty i ożywione jak ptaki. Muzyka grała fałszywie, ale raźnie. Konie rżały, sportsmeni zakładali się, przekupnie zachwalali piwo, pomarańcze i pierniki. Radowało się słońce, niebo i ziemia, a Wokulski poczuł się w tak dziwnym nastroju, że chciałby wszystko i wszystkich porwać w objęcia. Odbył się drugi wyścig, muzyka znowu zagrała. Wokulski pobiegł do trybuny, a spotkawszy Junga, który z siodłem w ręku powracał w tej chwili odwagi, szepnął mu – Panie Jung, musimy wygrać 100 rubli na dumowe, niech bodaj klacz padnie. O, jęknął jockey, przypatrując mu się z odcieniem chłodnego podziwu. Wokulski kazał dojechać swemu powozowi bliżej hrabiny i wrócił do pań. Uderzyło go to, że przy nich nikt nie stał. Wprawdzie marszałek i baron zbliżyli się do ich powozu, ale obojętnie przyjęci przez pannę Izabelę niebawem odsunęli się. Lecz młodzież kłaniała się z daleka i omijała. Rozumiem, pomyślał Wokulski. Oziębiła ich wiadomość o licytacji domu, a teraz, dodał w duchu, patrząc na pannę Izabelę, przekonaj się, kto naprawdę kocha ciebie, nie twój majątek. Zadzwoniono na trzeci wyścig. Panna Izabela stanęła na siedzeniu, na twarz jej wystąpiły rumieńce. O parę kroków od niej przejechał na sułtance Jung z miną człowieka, który się nudzi. Spraw się dobrze, ty śliczna, zawołała panna Izabela. Wokulski wskoczył do swego powozu i otworzył lornetę. Był tak pochłonięty wyścigiem, że na chwilę zapomniał o pannie Izabeli. Sekundy rozciągały mu się w godziny, zdawało mu się, że jest przywiązany do trzech koni, mających się ścigać i że każdy ich ruch, niepotrzebny, szarpie mu ciało. Uważał, że jego klacz nie ma dość ognia i że Jung jest zanadto obojętny. Mimo woli słyszał rozmowy otaczających go. Jung weźmie. Ale przypatrz się pan temu gniademu. Dałbym 10 rubli, żeby Wokulski wygrał. Utarłby nosa hrabiom. Krzeszowski wściekłby się. Dzwonek. 3 konie z miejsca ruszyły cwałem. Jung na przodzie. To właśnie głupstwo. Już minęli zakręt. Pierwszy zakręt, a gniady tuż za nim. Drugi. Znowu wysunął się. Ale gniady idzie. Pąsowa kurtka w tyle. Trzeci zakręt. Ależ Jung nic sobie z nich nie robi. Gniady dopędza. Patrzcie, patrzcie, Pąsowy bierze gniadego. Gniady na końcu. Przegrałeś, pan. Pąsowy bierze Junga. Nie weźmie, już ćwiczy konia. Ale, ale, brawo, Jung, brawo, Wokulski. Klacz idzie jak woda. Brawo, brawo, brawo! Dzwonek. Jung wygrał. Wysoki sportsmen wziął klacz za uzdę i zaprowadziwszy przed trybunę sędziów zawołał: Sułtanka, jeździec Jung, właściciel anonim. Co to anonim? Wokulski! Brawo, Wokulski! Wrzeszczał tłum. Właściciel, pan Wokulski, powtórzył wysoki dżentelmen i odesłał klacz na licytację. Wśród tłumu zbudził się szalony zapał dla Wokulskiego. Jeszcze żaden wyścig tak nie rozruszał widzów. Cieszono się, że warszawski kupiec pobił 2 hrabiów. Wokulski zbliżył się do powozu hrabiny. Pan Łęcki i damy starsze winszowały mu, panna Izabela milczała. W tej chwili przybiegł wysoki sportsmen. Panie Wokulski, rzekł, oto są pieniądze, 300 rubli nagrody, 800 za klacz, którą ja kupiłem. Wokulski z paczką banknotów zwrócił się do panny Izabeli. Czy pozwoli pani, ażebym na jej ręce złożył to dla ochrony pani? Panna Izabela przyjęła paczkę z uśmiechem i prześlicznym spojrzeniem. Wtem ktoś potrącił Wokulskiego. Był to baron Krzeszowski. Blady z gniewu zbliżył się do powozu i wyciągając rękę do panny Izabeli zawołał po francusku: Cieszę się, kuzynko, że twoi wielbiciele triumfują. Przykro mi tylko, że na mój koszt. Witam, panie, dodał kłaniając się hrabinie i prezesowej. Twarz hrabiny powlokła się chmurą, pan Łęcki był zakłopotany, panna Izabela zbladła. Baron w impertynencki sposób osadził spadające mu binokle i ciągle patrząc na pannę Izabelę mówił: Tak jest, mam szczególniejsze szczęście do wielbicieli kuzynki. Baronie, wtrąciła prezesowa. Przecież nie mówię nic złego, mówię tylko, że mam szczęście do... Stojący za nim Wokulski dotknął jego ramienia. Słówko, panie baronie, rzekł. Ach, to pan, odparł baron, przypatrując mu się. Odeszli na bok. Pan mnie potrącił, panie baronie. Bardzo przepraszam, to mi nie wystarcza. Czyżby pan chciał satysfakcji? Spytał baron. Właśnie. W takim razie służę, rzekł baron, szukając biletu. Do licha, nie wziąłem biletów. Może pan ma notatnik z ołówkiem, panie Wokulski? Wokulski podał mu bilet i notatnik, w którym baron zapisał adres i swoje nazwisko, nie omieszkawszy zrobić przy nim zakrętu. Miło mi będzie, dodał kłaniając się Wokulskiemu, dokończyć rachunku za moją sułtankę. Postaram się zadowolnić pana barona. Rozstali się, wymieniając najpiękniejsze ukłony. Rzeczywiście, awantura, rzekł zmartwiony pan Łęcki, który widział wymianę grzeczności. Zirytowana hrabina kazała jechać do domu, nie czekając końca wyścigów. Wokulski ledwo miał czas dopaść powozu i pożegnać się z damami. Nim konie ruszyły, panna Izabela wychyliła się i podając Wokulskiemu końce palców szepnęła: Merci, monsieur. Wokulski osłupiał z radości. Był jeszcze na jednym wyścigu, nie widząc, co się koło niego dzieje i korzystając z pauzy, opuścił tor.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: To wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16:10 w TVP2.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Reklama.
4: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu, jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
5: Przede wszystkim prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
4: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr. Wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w parku miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
6: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi. Dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. Po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć.
4: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quyen Nguyen Zheng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
4: Silny wiatr także dziś, poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu większe rozpogodzenia, miejscowe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie, a na termometrach od 16 do 20 stopni.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Prosto z wyścigów Wokulski pojechał do Szumana. Doktor siedział przy otwartym oknie w watowanym, obdartym szlafroku i robił korektę 30-stronicowej broszurki etnograficznej, do napisania której użył przeszło 1000 obserwacji i 4 lat czasu. Była to rozprawa o kolorze i formie włosów ludności zamieszkującej Królestwo Polskie. Uczony doktor głośno twierdził, że praca ta rozejdzie się najwyżej w kilkunastu egzemplarzach, ale po cichu kazał odbić ich 4000 i był pewnym drugiej edycji. Pomimo drwin ze swej ulubionej specjalności i narzekań, iż nikogo nie interesuje, w głębi duszy Szuman wierzył, że w świecie ucywilizowanym nie ma człowieka, którego by w najwyższym stopniu nie interesowała kwestia koloru włosów i stosunki długości ich średnic. I w tej właśnie chwili zastanawiał się, czy by na czele rozprawy nie należało napisać aforyzmu: pokaż mi twoje włosy, a powiem ci, kim jesteś. Gdy Wokulski wszedł do jego pokoju i zmęczony upadł na kanapę, doktor zaczął. Co to za profany z tych korektorów? Mam tu paręset cyfr o 3 znakach dziesiętnych i wyobraź sobie, połowa jest błędna. Oni myślą, że jakaś 1000 albo nawet 100 część milimetra nic nie znaczy, a nie wiedzą laiki, że tam właśnie mieści się cały sens. Niech mnie diabli porwą, jeżeli w Polsce byłoby możliwym nie tylko wynalezienie, ale nawet drukowanie tablic logarytmicznych. Dobry Polak poci się już przy 2 cyfrze dziesiętnej, przy 5 dostaje gorączki, a przy 7 zabija go apopleksja. Cóż u ciebie słychać? Mam pojedynek, odparł Wokulski. Doktor zerwał się z fotelu i tak prędko przybiegł do kanapy, że rozrzucone poły szlafroka robiły się podobnym do nietoperza. Co? Pojedynek? Krzyknął z błyszczącymi oczyma. I może myślisz, że pojadę z tobą w roli lekarza? Będę patrzył, jak 2 dudków strzela sobie we łby i może jeszcze będę musiał którego z nich opatrywać? Ani myślę mieszać się do tych błazeństw, wrzeszczał, chwytając się za głowę. Zresztą nie jestem chirurgiem i od dawna pożegnałem się z medycyną. To też nie będziesz lekarzem, tylko sekundantem. A, to co innego, odparł doktor bez zająknięcia. Z kimże? Z baronem Krzeszowskim. Dobrze strzela, mruknął doktor, wysuwając dolną wargę. O cóż to? Potrącił mnie na wyścigach. A cóżeś ty robił na wyścigach? Puszczałem konia i nawet wziąłem nagrodę. Szuman uderzył się ręką w tył głowy i nagle, rozsunąwszy Wokulskiemu jedną i drugą powiekę, zaczął mu pilnie badać oczy. Myślisz, żem zwariował? Spytał go Wokulski. Jeszcze nie. Czy to, dodał po chwili, ma być żart czy serio? Zupełnie serio. Nie chcę absolutnie żadnych układów i proszę o ostre warunki. Doktor wrócił do swego biurka, usiadł, oparł brodę na ręku i rzekł po namyśle. Spódnica, co? Nawet koguty biją się tylko... Szuman, strzeż się! Przerwał mu Wokulski zduszonym głosem, prostując się na kanapie. Doktor znowu przypatrzył mu się badawczo. Więc już tak? Mruknął. Dobrze, będę twoim sekundantem. Masz rozbić łeb, rozbij go przy mnie, może ci co pomogę. Przyślę ci tu zaraz Rzeckiego, odezwał się Wokulski, ściskając go za rękę. Od doktora udał się do swego sklepu, krótko rozmówił się z panem Ignacym i wróciwszy do mieszkania, położył się przed 10. Znowu spał jak kamień. Dla jego lwiej natury potrzebne były silne wzruszenia. Przy nich dopiero dusza szarpana namiętnością odzyskiwała równowagę. Na 2 dzień, około 5 po południu, Rzecki z Szumanem jechali już do hrabiego Anglika, który był świadkiem Krzeszowskiego. Obaj przyjaciele Wokulskiego milczeli w drodze, raz tylko odezwał się pan Ignacy. I cóż doktor na to wszystko? To, co już raz powiedziałem, odparł Szuman. Zbliżamy się do 5. aktu. Jest to albo koniec dzielnego człowieka, albo początek całego szeregu głupstw. Najgorszych, bo politycznych, wtrącił Rzecki. Doktor wzruszył ramionami i patrzył na 2 stronę dorożki. Pan Ignacy, ze swoją wieczną polityką, wydawał mu się nieznośnym. Hrabia Anglik czekał na nich w towarzystwie innego dżentelmena, który nieustannie wyglądał przez okno na obłoki i co kilka minut poruszał krtanią w taki sposób, jakby coś przełykał z trudnością. Miał minę nieprzytomnego, W rzeczywistości był niepospolitym człowiekiem jako myśliwiec na lwy i głęboki znawca egipskich starożytności. W gabinecie hrabiego Anglika stał na środku stół przykryty zielonym suknem i otoczony czterema wysokimi krzesłami. Na stole leżały cztery arkusze papieru, cztery ołówki, dwa pióra i kałamarz tak wielkich rozmiarów, jakby był przeznaczony do sitzbadów. Gdy wszyscy usiedli, hrabia zabrał głos. Proszę panów, rzekł, baron Krzeszowski przyznaje, że mógł potrącić pana Wokulskiego, ponieważ jest roztargniony, tek. W konsekwencji zaś na nasze żądanie, tu hrabia spojrzał na swego towarzysza, który z uroczystą miną coś przełknął, na nasze żądanie, ciągnął hrabia, baron jest gotów przeprosić nawet listownie pana Wokulskiego, którego wszyscy szanujemy, tek. Cóż panowie na to? Nie mamy upoważnienia do żadnych kroków pojednawczych, odparł Rzecki, w którym ocknął się były oficer węgierski. Uczony egiptolog szeroko otworzył oczy i przełknął dwa razy, raz po raz. Na twarzy hrabiego mignęło zdumienie, w tej chwili jednak opanował się i odpowiedział tonem suchej grzeczności. W takim razie słuchamy warunków. Niech panowie raczą je podać, odparł Rzecki. O, bardzo prosimy panów, rzekł hrabia. Rzecki odchrząknął. W takim razie ośmielę się proponować. Przeciwnicy stają o 25 kroków, idą naprzód po 5 kroków. Tak, pistolety gwintowane z muszami, strzały do pierwszej krwi, zakończył Rzecki ciszej. Tak, termin jeżeli można jutro, przed południem. Tak. Rzecki ukłonił się, nie wstając z krzesła. Hrabia wziął arkusz papieru i wśród ogólnego milczenia przygotował protokół, który Szuman natychmiast przepisał. Oba dokumenty poświadczono i niespełna w trzy kwadranse interes był gotowy. Świadkowie Wokulskiego pożegnali gospodarza i jego towarzysza, który znowu zatopił się w rozpatrywaniu obłoków. Gdy już byli na ulicy, Rzecki odezwał się do Szumana. Bardzo mili ludzie ci panowie z arystokracji. Niech ich diabli porwą, niech was wszystkich diabli porwą z waszymi głupimi przesądami, wrzeszczał doktor, wywijając kułakiem. Wieczorem pan Ignacy, sprowadziwszy pistolety, wstąpił do Wokulskiego. Zastał go samotnego przy herbacie. Rzecki nalał sobie herbaty i odezwał się. Uważasz, Stachu, to są ludzie wysoce honorowi. Baron, który, jak wiesz, jest bardzo roztargniony, gotów cię przeprosić. Żadnych przeprosin. Rzecki umilkł, pił herbatę i tarł czoło. Po długiej pauzie rzekł, naturalnie zapewneś pomyślał o interesach, na wypadek. Nie spotka mnie żaden wypadek, odparł z gniewem Wokulski. Pan Ignacy posiedział jeszcze z kwadrans w milczeniu, herbata nie smakowała mu, głowa go bolała. Dokończył szklanki i spojrzawszy na zegarek opuścił mieszkanie przyjaciela, mówiąc na pożegnanie, jutro wyjedziemy o 7:30 rano. Dobrze. Gdy pan Ignacy wyszedł, Wokulski usiadł do biurka, na arkusiku listowego papieru napisał kilkadziesiąt wierszy, a na kopercie położył adres Rzeckiego. Zdawało mu się, że wciąż słyszy niemiły głos barona.
2: Cieszę się, kuzynko, że triumfują twoi wielbiciele. Przykro mi tylko, że na mój koszt. A gdziekolwiek spojrzał, widział piękną twarz panny Izabeli, oblaną rumieńcem wstydu. W sercu gotowała mu się głucha wściekłość. Czuł, że jego ręce stają się jak żelazne sztaby, a ciało nabiera tak dziwnej tęgości, że chyba nie ma kuli, która by, uderzywszy go, nie odskoczyła. Przemknął mu przez głowę wyraz śmierć i na chwilę uśmiechnął się. Wiedział, że śmierć nie rzuca się na odważnych, staje tylko naprzeciw nich jak zły pies i patrzy zielonymi oczyma, czy nie zmrużą powieki.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Została ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Tej samej nocy, jak każdej zresztą innej nocy, baron grał w karty. Maruszewicz, który również był w klubie, przypominał mu o 12, o 1 i o 2, ażeby szedł spać, gdyż z rana zbudzi go o 7. Roztargniony baron odpowiadał: zaraz, zaraz. Ale przesiedział do 3, o której to godzinie odezwał się jeden z jego partnerów. Basta, baronie, prześpij się choć parę godzin, bo będą ci drżały ręce i spudłujesz. Słowa te, a jeszcze bardziej opuszczenie stolika przez partnerów, otrzeźwiły barona. Wyszedł z klubu, wrócił do domu i swemu kamerdynerowi Konstantemu kazał zbudzić się o 7 rano. Pewnie jaśnie pan robi jakieś głupstwo, mruknął obrażony sługa. Cóż tam znowu? Pytał gniewnie, rozbierając barona. A ty błaźnie jakiś, oburzył się baron. Myślisz, że ja będę się przed tobą tłumaczył? Mam pojedynek, no, bo mi się tak podoba. O 9 rano będę się strzelał z jakimś szewcem czy fryzjerem, no. Może mi zabronisz? A niech się jaśnie pan strzela nawet ze starym diabłem, odparł Konstanty. Tylko mi ciekawy, kto weksle jaśnie pana zapłaci. A komorne? A utrzymanie domu? Dlatego, że jaśnie pan co kwartał ma ciekawość na powązki, to gospodarz nasyła nam rejentów, a ja boję się, żebym z głodu nie umarł. Dobra służba.
2: Pójdziesz mi ty!
1: Wrzasnął baron i pochwyciwszy kamasz, rzucił nim za cofającym się kamerdynerem. Kamasz trafił w ścianę i o mało nie zwalił brązowego posążka Sobieskiego. Załatwiwszy się z wiernym sługą, baron legł na łóżku i począł zastanawiać się nad swoim opłakanym położeniem. Trzeba szczęścia, wzdychał, ażeby mieć pojedynek z kupczykiem. Jeżeli ja go trafię, będę jak myśliwiec, który wyszedł na niedźwiedzie, a zabił chłopu cielną krowę. Jeżeli on mnie trafi, wyjdzie na to, jak gdyby mnie zwalił batem dorożkarz. Jeżeli z obu stron pudło, nie, mamy przecież strzelać się do krwi. Niech mnie roztratują, jeżeli nie wolałbym tego osła przeprosić, choćby w kancelarii rejenta, ubrawszy się na tę uroczystość we frak i biały krawat. Ach, podłe czasy liberalne. Mój ojciec kazałby takiego zucha ćwiczyć swoim psiarczykom, a ja muszę dawać mu satysfakcję, jak gdybym sam sprzedawał cynamon. Niechże już raz przyjdzie ta głupia rewolucja socjalna i wytłucze albo nas, albo liberałów. Począł usypiać i marzył, że Wokulski zabił go. Widział, jak jego trupa dwuposłańców niesie do mieszkania żony, jak żona mdleje i rzuca mu się na zakrwawione piersi, jak płaci wszystkie jego długi i asygnuje 1000 rubli na pogrzeb i jak on zmartwychwstaje i zabiera owe 1000 rubli na drobne wydatki. Błogi uśmiech zaigrał na zniszczonej twarzy barona i zasnął jak dziecię. O 7 ledwie go zbudzili Konstanty i Maruszewicz. Baron w żaden sposób nie chciał wstawać, mrucząc, że woli być zhańbionym i niehonorowym, aniżeli zrywać się tak wcześnie. Dopiero widok karafki z zimną wodą opamiętał go. Baron wyskoczył z łóżka, uderzył Konstantego, zwymyślał Maruszewicza, a w duchu przysiągł, że Wokulskiego zabije. Lecz gdy był już ubrany, wyszedł na ulicę, zobaczył piękną pogodę i wyobraził sobie, że widzi wschód słońca, nienawiść do Wokulskiego osłabła w nim i postanowił tylko przestrzelić mu nogę. A tak, dodał po chwili, drasnego, a on będzie kulał do końca życia i będzie opowiadał: tę śmiertelną ranę otrzymałem w pojedynku z baronem Krzeszowskim. To mnie urządzi. Co oni mi narobili, ci moi kochani sekundanci? Jeżeli już jakiś kupczyk gwałtem chce do mnie strzelać, niech strzela przynajmniej wtedy, kiedy idę na spacer, ale nie w pojedynku. Straszne położenie. Wyobrażam sobie, jak moja droga małżonka będzie opowiadać, że bije się z kupcami. Zajechały powozy. Do jednego wsiadł baron z hrabią, Anglikiem, do drugiego milczący egiptolog z pistoletami i chirurgiem. Ruszyli w stronę Bielan, a w parę minut popędził za nimi lokaj barona Konstanty w dorożce. Wierny sługa klął, na czym świat stoi, i obiecywał, że w dwójnasób policzy swemu panu koszta tej wycieczki. Był jednak niespokojny. W Lasku Bielańskim baron i trzej jego towarzysze znaleźli już partię przeciwną i dwoma grupami udali się w gęstwinę tuż nad brzegiem Wisły. Doktor Szuman był zirytowany, Rzecki sztywny, Wokulski posępny. Baron, gładząc swój rzadki zarost, przypatrywał mu się z uwagą i myślał. On musi dobrze karmić się, ten kupczyk. Wyglądam przy nim jak austriackie cygaro przy byku. Niech mnie diabli wezmą, jeżeli nie strzelę temu błaznowi nad głową, albo wcale nie strzelę. Tak będzie najlepiej. Ale wnet przypomniał sobie, że pojedynek ma doprowadzić do pierwszej krwi. Wtedy baron rozzłościł się i nieodwołalnie postanowił zabić Wokulskiego z miejsca. Niech raz te łyki oduczą się wyzywać nas, mówił sobie baron. O kilkadziesiąt kroków od niego Wokulski chodził między dwoma sosnami, tam i na powrót jak wahadło. Teraz nie myślał o pannie Izabeli, słuchał świergotu ptaków, którym kipiał cały las, i pluskania Wisły podmywającej brzegi. Na tle odgłosów spokojnego szczęścia natury dziwnie odbijało szczękanie stępli w pistoletach i trzask odwodzonych kurków. W Wokulskim obudziło się drapieżne zwierzę. Cały świat zniknął mu sprzed oczu, a został tylko jeden człowiek, baron, którego trupa miał zawlec do nóg obrażonej panny Izabeli. Postawiono ich na mecie. Baron był ciągle zakłopotany niepewnością, co zrobić z kupczykiem, i ostatecznie zdecydował się przestrzelić mu rękę. Na twarzy Wokulskiego malowała się taka dzika zajadłość, że zdumiony hrabia Anglik pomyślał: tu chyba nie chodzi ani o klacz, ani o potrącenie na wyścigach. Milczący dotychczas egiptolog zakomenderował, przeciwnicy wycelowawszy pistolety ruszyli. Baron zmierzył Wokulskiemu w prawy obojczyk i zniżając pistolet delikatnie przycisnął cyngiel. W ostatniej chwili pochyliły mu się binokle, pistolet zboczył na włos, wypalił i kula przeleciała o kilka cali od ramienia Wokulskiego. Baron zasłonił twarz lufą i patrząc spoza niej myślał: nie trafi osioł, mierzy w głowę. Nagle uczuł mocne uderzenie w skroń, zaszumiało mu w uszach, czarne płatki przeleciały przed oczyma. Wypuścił broń z ręki i przyklęknął. W głowę! Krzyknął ktoś. Wokulski rzucił pistolet na ziemię i zeszedł z mety. Wszyscy pobiegli do klęczącego barona, który jednakże zamiast umierać, mówił wrzaskliwym głosem: szczególny wypadek, mam dziurę w twarzy, ząb wybity, a kuli nie widać. Przecie jej nie połknąłem. Wtedy egiptolog podniósł i obejrzał starannie pistolet barona. A, zawołał, to jasne, kula w pistolet, a zamek w szczękę. Pistolet zdezelowany, bardzo interesujący strzał. Czy pan Wokulski zadowolony? Spytał hrabia Anglik. Tak. Baronowi chirurg obandażował twarz. Z pomiędzy drzew nadbiegł wystraszony Konstanty. A co? Mówił. Przepowiadałem, że się jaśnie pan doigra.
2: Milcz, błaźnie! Wybełkotał baron. Jedź mi zaraz do pani baronowej i powiedz kucharce, że jestem ciężko ranny.
1: Proszę, rzekł uroczyście hrabia Anglik, ażeby przeciwnicy podali sobie ręce. Wokulski zbliżył się do barona i uścisnął go. Piękny strzał, panie Wokulski, mówił z trudnością baron, mocno potrząsając Wokulskiego za rękę. Zastanawia mnie, że człowiek pańskiego fachu, ale może pana to obraża? Wcale nie. Otóż, że człowiek pańskiego fachu, bardzo zresztą szanownego, tak dobrze strzela. Gdzie moje binokle? A, są, panie Wokulski, proszę o słówko na osobności. Oparł się na ramieniu Wokulskiego i odeszli kilkanaście kroków w las. Jestem oszpecony, mówił baron. Wyglądam jak stara małpa chora na fluksję. Nie chcę z panem drugiej awantury, bo widzę, że masz szczęście. Więc powiedz mi pan, za co właściwie zostałem kaleką, bo nie za potrącenie. Dodał, patrząc mu w oczy. Obraziłeś pan kobietę, odparł cicho Wokulski. Baron cofnął się o krok. Aha, c'est ça, rzekł. Rozumiem, jeszcze raz przepraszam pana, a tam wiem, co mi należy zrobić. I pan mi przebacz, baronie, odpowiedział Wokulski. Mała rzecz, bardzo proszę, nic nie szkodzi, mówił baron, targając go za rękę. Nie powinienem być oszpecony, a co do zęba? Gdzie mój ząb, doktorze? Proszę zawinąć go w papierek, a co do zęba, od dawna już powinienem wprawić sobie nowe. Nie uwierzysz pan, panie Wokulski, jak mam popsute zęby. Pożegnali się wszyscy bardzo zadowoleni. Baron dziwił się, skąd człowiek tego fachu tak dobrze strzela. Hrabia Anglik więcej niż kiedykolwiek był podobny do marionetki, a egiptolog znowu zaczął obserwować obłoki. W drugiej zaś partii Wokulski był zamyślony, Rzecki zachwycony odwagą i uprzejmością barona, a tylko Szuman zły. I dopiero gdy ich kareta zjechała z górki obok klasztoru Kamedułów, doktor spojrzał na Wokulskiego i mruknął: a to bydlęta, i że ja na takich błaznów nie sprowadziłem policji.
3: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W 3 dni po dziwnym pojedynku siedział Wokulski zamknięty w gabinecie z niejakim panem Williamem Collins. Służący, którego od dawna intrygowały te konferencje, odbywające się po kilka razy na tydzień, ścierał kurze w pokoju obocznym i od czasu do czasu przysuwał bądź oko, bądź ucho do dziurki od klucza. Widział na stole jakieś książki i to, że jego pan coś pisze na kajecie, słyszał, że gość zadaje Wokulskiemu jakieś pytania, na które on odpowiada czasem głośno i od razu, czasem półgłosem i nieśmiało. Ale o czym by rozmawiali w tak niezwykły sposób? Lokaj nie mógł odgadnąć, ponieważ rozmowa toczyła się w obcym języku. Już ci, to nie po niemiecku, mruczał służący, bo przecie wiem, że się mówi po niemiecku bitte mein Herr, a nie po francuszku, bo nie mówią monsieur, bonjour, lundi, i nie po żydowsku, i nie po nijakiemu, więc po jakiemu? Musi stary wymyślać teraz fajne spekulacje, kiedy gada tak, że go sam diabeł nie zrozumie. I wspólnika znalazł. Niech go wątroba. Wtem zadzwoniono. Czujny sługa odsunął się na palcach ode drzwi gabinetu, z hałasem wszedł do przedpokoju i po chwili wróciwszy zapukał do pana. — Czego chcesz? — niecierpliwie zapytał go Wokulski, wychylając głowę z pomiędzy drzwi. — Przyszedł ten pan, co już u nas bywał — odparł służący i zapuścił wzrok do pracowni. Ale oprócz kajetu na stole i rudych faworytów na obliczu pana Collinsa nie dopatrzył nic szczególnego. — Dlaczegoż nie powiedziałeś, że mnie nie ma w domu? — spytał gniewnie Wokulski. — Zapomniałem — odparł służący, marszcząc brwi i machając ręką. — Proś, że go ośle do sali — rzekł Wokulski i zatrzasnął drzwi gabinetu. Niebawem w sali ukazał się Maruszewicz. Już był zmieszany, a zmieszał się jeszcze bardziej, poznawszy, że Wokulski wita go z wyraźną niechęcią. — Przepraszam, może przeszkadzam, może ważne zajęcia — Nie mam w tej chwili żadnego zajęcia, odpowiedział pochmurnie Wokulski i lekko zarumienił się. Maruszewicz dostrzegł to. Był pewny, że w mieszkaniu albo kluje się coś, albo jest kobieta. W każdym razie odzyskał odwagę, którą zresztą miał zawsze wobec ludzi zakłopotanych. Chwileczkę tylko zabiorę szanownemu panu, mówił już śmielej, zniszczony młody człowiek, wdzięcznie wywijając laseczką i kapeluszem. Chwileczkę. Słucham, rzekł Wokulski, usiadł z impetem na fotelu i wskazał gościowi drugi. Przychodzę przeprosić drogiego pana, mówił z afektacją Maruszewicz, że nie mogę służyć mu w sprawie licytacji domu państwa Łęckich. A pan skąd wiesz o tej licytacji? Nie na żarty zdziwił się Wokulski. Nie domyśla się pan? Zapytał z całą swobodą przyjemny młody człowiek, nieznacznie mrugając okiem, bo jeszcze nie był pewnym swego. Nie domyśla się drogi pan? To ten poczciwy Schlangbaum. Nagle zamilkł, jakby w otwartych ustach ugrzązł mu niedokończony frazes, a lewa ręka z laseczką i prawa z kapeluszem opadły na poręcze fotela. Tymczasem Wokulski nawet nie poruszył się, tylko utopił w nim jasne spojrzenie. Śledził nieznacznie fale przebiegające po obliczu Maruszewicza, jak myśliwy śledzi ugór, po którym przebiegają płochliwe zające. Przypatrywał się młodzieńcowi i myślał. Ach, więc to on jest tym porządnym katolikiem, którego Schlangbaum wynajmuje do licytacji za 15 rubelków, ale nie radzi dawać mu wadium do ręki. Oho. I przy odbiorze 800 rubli za klacz Krzeszowskiego był jakiś zmieszany. Aha. I wiadomość o nabyciu przeze mnie klaczy on rozgłosił. Służy od razu dwom bogom, baronowi i jego małżonce. Tak, ale on za dużo wie o moich interesach. Schlangbaum popełnił nieostrożność. Tak rozmyślał Wokulski i spokojnym wzrokiem przypatrywał się Maruszewiczowi. Zniszczony zaś młody człowiek, który w dodatku był bardzo nerwowy, wił się pod jego spojrzeniem jak gołąbek pod wzrokiem okularnika. Naprzód nieco pobladł, potem chciał oprzeć znużone oczy na jakimś obojętnym przedmiocie, którego na próżno szukał po suficie i ścianach pokoju, a nareszcie, oblany zimnym potem, uczuł, że nie może wyrwać swego błędnego wzroku spod wpływu Wokulskiego. Zdawało mu się, że chmurny kupiec kleszczami pochwycił mu duszę i że niepodobna mu się oprzeć. Więc jeszcze parę razy ruszył głową i nareszcie z całym zaufaniem utonął w spojrzeniu Wokulskiego. Panie, rzekł słodkim głosem, widzę, że z panem muszę grać w otwarte karty, więc powiem od razu, niech pan się nie fatyguje, panie Maruszewicz. Ja już wiem, co potrzebuję wiedzieć. Bo pan dobrodziej złudzony plotkami wyrobił sobie o mnie nieprzychylną opinię, a tymczasem ja, słowo honoru, mam jak najlepsze skłonności. Niech pan wierzy, panie Maruszewicz, że moich opinii nie opieram na plotkach. Wstał z fotela i spojrzał w inną stronę, co pozwoliło Maruszewiczowi nieco oprzytomnieć. Młody człowiek szybko pożegnał Wokulskiego, opuścił mieszkanie i pędem, biegnąc przez schody, myślał: no słyszał kto? Taki kramarz chce mi imponować. Była chwila, słowo honoru, że chciałem go uderzyć kijem. Impertynent, słowo honoru. Gotów pomyśleć, że ja się go boję. Słowo honoru, o Boże, jak ciężko karzesz mnie za lekkomyślność. Podli lichwiarze nasyłają mi komornika. Za parę dni muszę spłacić dług honorowy, a ten kupczyk, ten łajdak. Ja bym tylko chciał wiedzieć, co się takiemu zdaje, co on sobie o mnie wyobraża. Nic, tylko to. Ale słowo honoru? On musiał kogoś zamordować, bo takiego spojrzenia nie może mieć człowiek przyzwoity. Naturalnie przecie o mało nie zabił Krzeszowskiego. Ach, nędzny zuchwalec. On śmiał w taki sposób patrzeć na mnie. Na mnie. Jak Boga kocham. Mimo to na drugi dzień przyjechał znowu z wizytą do Wokulskiego, a nie znalazłszy go w mieszkaniu, kazał dorożkarzowi stanąć przed sklepem. W sklepie przywitał go pan Ignacy, rozkładając ręce w taki sposób, jakby cały sklep oddawał mu do rozporządzenia. Wewnętrzny głos jednak mówił staremu subiektowi, że gość ten nie kupi przedmiotu droższego nad 5 rubli i kto wie, czy jeszcze nie każe zapisać sobie na rachunek. Pan Wokulski? Spytał Maruszewicz, nie zdejmując kapelusza z głowy. W tej chwili nadejdzie, odpowiedział pan Ignacy z niskim ukłonem. W tej chwili, to znaczy? Najpóźniej za kwadransik, odparł Rzecki. Zaczekam, każ pan wynieść rubla dorożkarzowi, mówił młody człowiek, niedbale rzucając się na krzesło. Nogi mu jednakże zastygły na myśl, że stary subiekt może nie kazać wynieść rubla dorożkarzowi. Ale Rzecki polecenie spełnił, choć już nie kłaniał się gościowi. W parę minut wszedł Wokulski. Maruszewicz, zobaczywszy wstrętną figurę kupczyka, doświadczył tak rozmaitych uczuć, że nie tylko nie wiedział, co mówi, ale nawet o czym myśli. Pamiętał tylko, że Wokulski zaprowadził go do gabinetu za sklepem, gdzie znajdowała się żelazna kasa, i powiedział sobie, że uczucia, jakich doznaje na widok Wokulskiego, są lekceważeniem pomieszanym ze wzgardą. Później przypomniał sobie, że afekta te starał się zamaskować wyszukaną grzecznością, która nawet w jego oczach wyglądała na pokorę. Co pan każe? Spytał go Wokulski, gdy już usiedli. Maruszewicz nie umiałby ściśle oznaczyć chwili aktu zajmowania miejsca w przestrzeni. Mimo to zaczął, niekiedy zacinając się, chciałem szanownemu panu dać dowód życzliwości. Pani baronowa Krzeszowska, jak pan wie, chce kupić dom państwa Łęckich. Otóż jej małżonek, baron, położył weto na pewnej części jej funduszów, bez których kupno nie może mieć miejsca. Otóż dziś baron chwilowo znajduje się w kłopocie. Brak mu 1000 rubli. Chciałby zaciągnąć pożyczkę, bez której, pojmuje pan, nie będzie mógł dość energicznie opierać się woli żony. Maruszewicz otarł pot z czoła, widząc, że Wokulski znowu przypatruje mu się badawczo. Więc to baron potrzebuje pieniędzy? Tak. Szybko odparł młody człowiek. 1000 rubli nie dam, ale tak 300, 400 i to na kwit z podpisem barona. 400? Powtórzył machinalnie młody człowiek i nagle dodał, za godzinę przywiozę kwit barona. Pan tu będzie? Będę. Maruszewicz opuścił gabinet i za godzinę istotnie wrócił z kwitem podpisanym przez barona Krzeszowskiego. Wokulski, przeczytawszy dokument, włożył go do kasy i w zamian dał Maruszewiczowi 400 rubli. Baron postara się w jak najkrótszym czasie, mruczał Maruszewicz. Nic pilnego, odpowiedział Wokulski. Podobno baron chory. Tak, trochę. Jutro lub pojutrze wyjeżdża, zwróci w najkrótszym... Wokulski pożegnał go bardzo obojętnym ruchem głowy. Młody człowiek prędko opuścił sklep, zapomniawszy nawet zwrócić Rzeckiemu rubla wziętego na dorożkę. Gdy zaś znalazł się na ulicy, odetchnął i począł myśleć. Ach, podły kupczyk, ośmielił się dać mi 400 rubli zamiast 1000. Boże, jak srogo karzesz mnie za lekkomyślność. Bylem się odegrał, słowo honoru, cisnę mu w oczy te 400 rubli i tamtych 200. Boże, jak nisko upadłem. przyszli mu na myśl kelnerzy różnych restauracji, markierzy, bilardów i Szwajcarzy hotelowi, od których również bardzo rozmaitymi sposobami wydobywał pieniądze. Ale żaden z nich nie wydał mu się tak wstrętnym i godnym pogardy jak Wokulski. Słowo honoru, myślał, dobrowolnie wlazłem mu w te obrzydliwe łapy. Boże, jak karzesz mnie za lekkomyślność.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.
2: Raz, dwa, trzy.

0: Dzień dobry Państwu, jest 10, niedziela, niedzielny koncert życzeń w Radiu Pogoda. Za chwilkę zaczniemy po wiadomościach i po prognozie pogody. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Władimir Putin przyjął amerykańskich negocjatorów w Moskwie. Polskie siatkarki grają dziś o brąz Mistrzostw Europy. W grze jest także Iga Świątek w US Open, przeszła do kolejnej rundy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Wołodymirem Zełenskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Po południu ukraiński prezydent ma przedstawić szczegóły negocjacji z amerykańskimi negocjatorami. Jeśli i tym razem nie uda się osiągnąć porozumienia, to kolejne podejście do negocjacji odbędzie się dopiero wiosną. Polskie siatkarki musiały uznać wyższą formę Włoszek, które są mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Wczoraj Polki przegrały z Włoszkami półfinał. Dziś na Mistrzostwach Europy powalczą więc o brązowy medal z reprezentacją Serbii, o czym Błażej Kulesza.
3: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszkami.
4: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
3: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
4: Dużo wyciągniemy lekcji i wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
3: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
1: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finału Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marię Buzkową.
5: W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te 2 sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
1: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wenzheng.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Mamy chłodny i wietrzny początek dnia, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Dopiero po południu czekają nas większe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a burze na północnym wschodzie. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
0: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Przed nami 4 godziny. 4 godziny koncertu życzeń dla wszystkich, którzy są z nami po raz pierwszy. Małe przypomnienie ważnych adresów i zasad. Do programu zgłaszamy się mailowo, czyli piszecie do mnie maila robert@radiopogoda.pl lub wchodzicie na naszą stronę radiową radiopogoda.pl i tam jest formularz do wypełnienia, bardzo prosty. Albo dzwonimy pod numer 22 444 4004 i nagrywamy swoje życzenia. Koncert życzeń to jest miejsce dla Państwa. Na życzenia dla Waszych bliskich, na dobre słowo, pozdrowienia dla

0: znajomych, przyjaciół, jakieś wyjątkowe wyznania, święta. I to również jest miejsce dla najpiękniejszych melodii, takich jak ta. Bobby Darin, Dream Lover.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I pierwszy telefon dzisiaj do Bogdana. Dzień dobry, panie Bogdanie.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Twoja żona Hanka się postarała. Życzenia ci wysyła, bo 1 września, proszę pana, wspaniałe urodziny.
2: A, tak, prawda.
1: 61.
2: Tak, już niestety 61.
1: Tak, ty młodzieniec jesteś, chłopie, przy mnie. Ciesz się.
2: No cieszę się, i za życzenia, i że mogę z panem porozmawiać.
1: Pewnie, że tak. Masz być zdrowy, macie mieć pociechę z wnuków oraz, słuchaj, i Hanka pisze, oraz podziękować chciałabym panie Robercie za spełnienie mojego marzenia. Ale nic więcej nie napisała. To mnie zaintrygowało.
2: Na pewno, że mogę z panem rozmawiać, a dwa, że już raz załatwiła sprawę kuzyna i pan też by tam dzwonił do kuzyna,
1: a,
2: i
1: widzisz.
2: Bardzo był zadowolony.
1: A widzisz.
2: No to dobrze. Była największa niespodzianka dla niego.
1: Bo ty będziesz miał 61, a ja się w 61 urodziłem. Więc coś nas łączy już, Bogdan. 61,
2: tak.
1: Dobry rocznik.
2: Same szóstki.
1: No widzisz, bo same szóstki to akurat niedobry symbol jest.
2: Znaczy nie, ale chodzi mi, że 61, 65, same no, szóstki.
1: Dokładnie tak, no. Ja już jestem emerytem, ty jeszcze gonisz mnie.
2: No już pomału, no jeszcze parę dni i już będziemy na ochronce, ja będę.
1: Troszkę. Gdzie mieszkacie z Hanią, powiedz?
2: Mieszkamy w Rabowicach, to jest pod Sarzędzem, koło Poznania.
1: A no wiem.
2: Córy mieszkają, bo to są bliźniaczki notabene, mieszkają bardzo blisko nas. Także tam 700 metrów niecałe może.
1: Bogdan, trzymaj się. Taką piosenkę Hanka prosiła, żebym ci puścił. Już ją przygotowałem. No dobrze, no domyślam się, że te 61 szybciej minęło niż przypuszczałeś.
2: O, tak. Patrząc do tyłu, to tak.
1: A słuchaj, a do jakiego momentu życie byś się cofnął? Ile miałeś lat, jak się czułeś najlepiej?
2: Cały czas się czuję dobrze.
1: No, a to super odpowiedź.
2: Tym bardziej, że słuchamy radia i fajnych piosenek, więc czego więcej pragnąć?
1: Bogdan, trzymaj się, tak krótko powiem.
2: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę Bogdan Łazuka też dla ciebie za chwilę to zaśpiewa. Trzymaj się, papa.
2: Pozdrowienia dla całego radia.
1: Dziękujemy ci. Papa. Proszę teraz o piosenkę zamówioną dla pana Bogdana. Bogdan, trzymaj się.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na życzenia z mojej skrzynki mailowej robert@radiopogoda.pl, na której mam jeszcze bardzo wiele Państwa wiadomości, tak będę podrzucał je co pewien czas. To jest jedna z nich, nadesłana przez panią Karolinę. Mamo, dziękuję za twoją cierpliwość. I za tę twoją cierpliwość powinna nam dać ci medal. A za pyszne jedzonko co najmniej 3 gwiazdki Michelin. Dziś odrzucamy na bok wszystkie troski i obowiązki. Czas na kawę, ciacho, same przyjemności. Życzę ci świętego spokoju, zwłaszcza ode mnie i od pozostałych dzieci też, żeby każdy dzień zaczynał się słonecznie i przyjemnie. Niech wiek będzie tylko liczbą na papierze, a energia nigdy cię nie opuszcza. Tak zupełnie szczerze, mamusiu. 100 lat dla najfajniejszej mamy, tak napisała pani Karolina, a jak mama ma na imię, to zapomniała napisać, ale nie szkodzi. Pewnie się domyśli, o kogo chodzi. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
2: Popołudnia spędzane na rozmowie. I wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
2: Autopromocja.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz telefon mam do pana Alfreda wykonać.
2: Halo?
1: Dzień dobry, panie Alfredzie. Robert Janowski, Radio Pogoda. Kłaniam się.
2: Dzień dobry.
1: Pana siostra Aleksandra zadbała o to, żebym spojrzał na tę dedykację i zrobił panu przyjemność, bo to chodzi wszystko o pana 70. urodziny, panie Alfredzie. A ja wiem, że pan słucha Radio Pogoda.
2: Słucham, bardzo lubię.
1: Pasjami nawet, tak pisze Ola. I życzę ci wszystkiego najlepszego, no, oczywiście zdrowia, jak najmniej stresu i trosk, zadowolenia z najbliższej rodziny, z twojej żony wspaniałej, z twoich cudnych córek, które już mają mężów, twoich wnuków. Ile macie wnuków?
2: Cztery.
1: No też troszkę tak. Dużo przyjemnych chwil podczas słuchania Radia Pogoda, bo to ty pierwszy zachęciłeś mnie do słuchania tego radia. Za to ci jestem bardzo wdzięczna. Podpisała się Aleksandra, panie Alfredzie.
2: Dziękuję.
1: Mnie bardzo miło, że panu pewnie też jest miło. A chciałem zapytać, a jak na ciebie mówili w szkole?
2: Różnie mówili. Frydek.
1: Alfred.
2: Fred.
1: A w domu? A twoja żona jak do ciebie się zwraca?
2: No różnie, Alfred.
1: Alfred, ładnie. No to piękne imię. A twoja żona jak ma na imię?
2: Bogda. Bogusława.
1: Bogusława. Gdzie mieszkacie, Alfredzie?
2: Na Podbeskidzie.
1: Ojejku, ładnie. A jaki masz widok z okna?
2: Bardzo ładnie. Z jednej strony góry, z drugiej prawie las.
1: Ojejku. A lubisz chodzić na grzyby? Czy tam w ogóle chodzi się na grzyby, czy tylko po prostu się chodzi?
2: Lubię chodzić, ale kompletnie się nie znam na grzyby.
1: A Ola, twoja siostra gdzie mieszka?
2: Niedaleko, 7
1: kilometrów ode mnie. A, to bliziutko. Czasami gdzieś tam siostra gdzieś poleci w drugą stronę Polski. No, tak czy inaczej, wszystkiego dobrego od nas też przyjmij.
2: Dziękuję bardzo.
1: No, trzymaj się w zdrówko. Siódemka z przodu brzmi dumnie. Tak o tym myślimy dzisiaj. Cześć.
2: Dziękuję.
1: Piosenkę dołączamy Krystyny Prońko. Jesteś lekiem na całe zło. Alfredzie, myślę, że tak dla wielu osób.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pan Jarek napisał do mnie króciutko, po męsku, ja to lubię. Ale jednak emocjonalnie, kochanej córce Annie i kochanemu zięciowi Damianowi w pierwszą rocznicę ślubu i wszystkiego, co najlepsze wam życzę. I serdeczności całą moc. Kocham was, pan Jareczek. No, do dzieci zawsze tak trzeba, nie? No to poszło.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę.

0: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesz.
2: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
3: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
2: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożyny, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
2: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
0: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożała zdymisjonowany.
4: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
0: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
4: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
0: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
5: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
0: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
0: Do końca dnia chłodno, miejscami deszczowo, burze możliwe na północnym wschodzie kraju. Po południu co prawda powinno być już więcej rozpogodzeń, ale na termometrach dziś nie więcej niż od 16 do 20 stopni.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
6: Dzień dobry, zaczynamy kolejną godzinę. Muszę koniecznie na początku pozdrowić wspaniałych klubowiczów, pogodnych ludzi, którzy powitali nas i mnie po wakacjach i miło i na pewno słuchają teraz naszej audycji. Pan Dariusz, pani Ela, pani Angelika, pani Iwona, pan Michał, pani Małgorzata, pani Hanna, pani Ewa i pan Andrzej. Wiedzą, o kogo chodzi. Naprawdę wesołą mamy gromadkę w tym naszym klubie. A kto czuje się pogodny? Zapraszam do naszego klubu. A Monika Tarka, przecież wiecie państwo, przyjmuje codziennie nowych członków po 17:00. Więc bądźcie wtedy razem z nami, jeśli macie ochotę być właśnie w naszej rodzinie. A teraz zagramy coś pięknego. Middle of the Road, Soleil Soleil. Boże, ja to pamiętam ze szkoły podstawowej.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Huberta dzwonimy. Witam cię, Hubercie.
2: Witam.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Ponieważ, czekaj, twoje 39 urodziny były, czy będą?
2: Były.
1: Były, to nie szkodzi, prawda? Do dzisiaj, umówmy się, że dzisiaj też jest moment do świętowania. Te życzenia z okazji urodzin przysłał Łukasz, który życzy ci wszystkiego, co najlepsze. Bo to przecież dopiero ostatnie urodziny z trójką z przodu, on pisze. I pamiętaj, że wiek to tylko liczba, a przede wszystkim to życzę ci, abyś był szczęśliwym człowiekiem i zawsze pozostał osobą o dobrym, szczerym i pełnym ciepła sercu. Bo taki właśnie jesteś. I życzę ci również, abyś odnalazł swoją prawdziwą miłość, osobę, która będzie przy tobie zarówno w tych pięknych chwilach, jak i wtedy, gdy życie postawi przed wami wyzwania. Zasługujesz na kogoś, kto będzie cię kochał i wspierał każdego dnia. No i spełnienie marzeń, radości i tak dalej, podpisany Łukasz. Wspierające no, bardzo, co?
2: No tak, tak, bardzo.
1: Bo to z tego, co on pisze, to znaczy, że jakieś przejścia były niedawno.
2: No, po drodze na pewno.
1: Domyślnie. U każdego w życiu, wiesz.
2: Dokładnie.
1: Po to są te przejścia, żebyśmy się na nich czegokolwiek mogli nauczyć, nie? I wyciągnąć wnioski.
2: No dokładnie. Oby życzenia się spełniły.
1: Tak, no właśnie.
2: Bardzo.
1: Dobre słowa twoje. Tak, niech to będzie puentą, Hubercie. No to pozdrow Łukasza, ja cię serdecznie pozdrawiam i cieszę się z twoich doświadczeń, bo tylko te gorsze powodują, że potrafimy znaleźć rozwiązania w swoim życiu. A jak są dobre, no to nas bardzo rozleniwia, to przecież pewnie już zauważyłeś.
2: Zgadza się. No, bardzo pozdrawiam Łukasza i bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się, cześć. I dołączamy piosenkę Urszuli Sipińskiej. Komu weselne dzieci? No każdemu chyba.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Lucyna i pan Marek napisali do mnie wiadomość z życzeniami dla pani Alicji. Droga siostro i najmilsza szwagierko, w dniu urodzin życzymy tobie dużo słońca i uśmiechu, wielu radosnych chwil w rodzinnym gronie, dobrego zdrowia, spokoju w pracy, no dużo tych szczęść, nieustającej dumy, pociechy z wnucząt, a także jak najmniej trosk i kłopotów. No tak, jakby tak do kupy to wziąć, to po prostu sielanka, a nie życie przed tobą by była. Pani Alicjo, pozdrawiamy serdecznie. Za chwilkę, proszę państwa, wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj już od jutra o 15.30.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pięknie napisane. Piotr dla Oli, dla swojej żony. No to może dlatego tak pięknie. Ale też dla mamy z okazji urodzin. Właśnie z okazji twoich urodzin chcemy ci powiedzieć, że jesteś sercem naszej rodziny. Kocham cię całym sercem i zawsze chcę być przy tobie. Nie tylko jako mąż, ale także jako osoba, na którą możesz liczyć w każdej sytuacji, która będzie cię wspierać, słuchać i dzielić z tobą zarówno codzienne chwile, jak i te największe marzenia. Jako mama jesteś dla naszych dzieci najpiękniejszym wzorem miłości i oddania. Niech nigdy nie zabraknie ci tej naszej miłości, a nasze serce zawsze przypominają ci, jak bardzo jesteś kochana. No Piotr, no Piotrek, napisałeś dla żony naprawdę coś pięknego. Jak ona tego słucha, no to na pewno chusteczkę musi wyciągnąć z torebki. Ja bym wyciągnął. I piosenka zamówiona zresztą dla ciebie, Olu, przez twojego męża, Alicja Majewska i Michał Bajor. Moja miłość największa. Posłuchajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Może kiedyś po latach jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mama Maria, proszę Państwa, składa życzenia swojej córci. Droga Aniu, dzisiaj świętujemy, więc od serca Cię winszujemy. Córka z Ciebie niezastąpiona, siostra kochana, zawsze oddana, mamę troskliwie otaczasz opieką, z wielkim sercem i czułą ręką. 100 lat, Aniu, uśmiechu bez liku, samych pięknych chwil w każdym roku. To dla Pani Ani od jej mamusi, Pani Marii. To my też chcemy tak, żeby tak tam Pani Ani tak miała. Ale my też byśmy chcieli tak mieć. Niech nam nie zwróżył jeszcze życzeń w tym sezonie. Może to się stanie. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i wrócimy, ale już będzie po 13.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.

0: Chodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Robert Janowski, miło mi jest poprowadzić dla Państwa dzisiejszy koncert i wczorajszy, ten pierwszy powakacyjny, i za chwilkę chętnie do niego wrócę. Pewnie Państwo również. Ale najpierw wysłuchajmy wiadomości i prognozy pogody.

0: w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
1: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
0: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
2: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zagrzmi.
0: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
3: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
0: Po południu i wieczorem wiatr już ma stopniowo słabnąć. Zachmurzenie duże utrzymuje się, ale więcej rozpogodzeń przed nami w najbliższych godzinach, chociaż wciąż może przelotnie padać deszcz. A na północnym wschodzie wciąż możliwe burze. Na termometrach dziś przeważnie od 16 do 20 stopni.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
5: Przed nami ostatnia godzina, proszę Państwa, pierwszego niedzielnego programu po wakacjach. Urlop był oczywiście wspaniały. Słuchajcie, 3 tygodnie. Morze, plaża, słońce, wow. I owoce morza, i sałatki śródziemnomorskie, powietrze, po prostu, ale wypocząłem. No nic. Ale niezmiernie się cieszę, że do Państwa już wróciłem i będziemy się tak spotykać co tydzień i wymieniać dobrymi słowami. A teraz jeszcze szybko przypomnę, kto dzisiaj świętuje swoje imieniny. Beatka, Eugeniusz, Michał i Tomek. Dla Was zaśpiewają teraz Skaldowie, Szanujmy Wspomnienia.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pisze, kto to pisze. Julia. Chciałbym bardzo prosić o przekazanie życzeń dla moich rodziców, Wiesio i Bogdan. 50. rocznica ślubu. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Ślubowaliście sobie 50 lat temu. Wspominamy, jak przez te wszystkie lata, małżeńskie lata, najlepiej jak umieliście, wypełnialiście przysięgę małżeńską. Kochani, z całego serca życzymy wam zdrowia, byście by mogli w radości dotrwać do kolejnych jubileuszy. Córka Julia z wnuczką Gabrysią i całą rodziną. Czy mogłabym prosić o piosenkę pod tytułem Moja droga, ja cię kocham, Zbigniewa Wodeckiego? No pewnie, to z przyjemnością posłucham. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Przydal był i niezły drań, a sukcesy miał u pań. Jak on to robił, jak? Przez to takie wzięcie miał, że zaklęcie

ale nikt nie pozna na nim się. Chyba że spróbuję i sam, nim minie kilka dni.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A to teraz mam wnuczek Adam dla dziadka swojego. Pisze, który obchodził swoje urodziny podczas wakacji. Dziadku, kochany dziadku, z okazji 73. rocznicy urodzin chciałbym życzyć ci dużo zdrowia i szczęścia i pomyślności w życiu i spełnienia marzeń. Takie klasyczne, nie? Klasyczne dla dziadka. A, będzie mu miło. Dziadek Rysiek od Adama.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: autopromocję.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek. Reklama.

Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież, że...

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak.

0: rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: To będzie dla pani Janiny, będą życzenia od Izabeli. Kochana mamo, babciu Jasiu. A i tak mówią na nią, na panią Janinę, babcia Jasia. Z okazji twojego święta życzymy ci dużo zdrowia, spokoju oraz radosnych dni. Niech zawsze otacza cię miłość, ciepło i bliscy ci ludzie. Dziękujemy za twoje dobre serce i za troskę. Jesteś dla nas bardzo ważna. Wszystkiego najlepszego. Życzą kochające córki z rodzinami. Dla pani Janiny. Pięknie. I Demis Russo zaśpiewa jeszcze piękniej My Friend the Wind.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Już się więcej dzisiaj nie zmieści, ale jeszcze naprawdę mamy dużo czasu, mamy wiele miesięcy przed sobą. Więc będę tak sukcesywnie wracał do tych wakacyjnych Państwa próśb i życzeń. O, jaki był piękny weekend ten pierwszy. Tak długo na niego czekałem, całe wakacje. Dobrze jest wrócić. Bardzo dziękuję, że byliście Państwo ze mną i z nami. I jeszcze będzie moje najpiękniejsze melodie będą za chwilkę po 14. Asia Kruk oczywiście jak zwykle porozmawia z jedną z członkiń Klubu Pogodnych Ludzi i posłuchamy sobie, posłuchacie Państwo wybranych przez nią najpiękniejszych melodii, a ja dziękuję za ten weekend. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie. Aflofarm.
14: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
18: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
0: Została ostatnia reklama.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
20: Reklama.

0: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
4: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Reklama. Radio Pogoda, dzień dobry, już 14, więc najważniejsze wiadomości przy niedzieli, a później wrócił wrzesień, więc wraca audycja Moje Najpiękniejsze Melodie.
8: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOSZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie, z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy.

0: mieście mówił o tym podczas spotkania z Witkoffem i Kushnerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
1: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
2: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
1: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
3: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
1: Do końca dnia chłodno, dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wciąż możliwe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie kraju. Silny wiatr, już nie tak porywisty jak wczoraj, ale wciąż dający się we znaki do końca tego dnia.
4: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
5: Jak ja się cieszę, że wszystko wróciło, no że tak powiem, do wakacyjnej normy. Moje najpiękniejsze melodie, czyli rozmowy z słuchaczami Radia Pogoda, klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi o ich najpiękniejszych melodiach. No i tutaj witamy pierwszą naszą uczestniczkę takiej rozmowy we wrześniu i w tym sezonie. Dzień dobry pani Haniu.
6: Dzień dobry pani Asiu.
5: Pani Hanno, proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach my się w tej chwili spotykamy, gdzie pani jest i co pani robi?
6: Tak się złożyło, że jestem w tej chwili w Starzewie, a na wczasach w Jastrzębiej Górze.
5: Ale fajnie.
6: Z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
5: O, to pięknie.
6: Jeżdżam tu wielokrotnie, jest to piękne miejsce i no, bardzo się cieszę, że mogę z panią Asią porozmawiać.
5: Czyli to są dla pani już takie znajome kąty?
6: Znajome kąty, tak, ale akurat jest wycieczka.
5: I akurat jest pani na tej wycieczce?
6: Jestem na wycieczce w tej chwili w Starzewie.
5: Aha.
6: Po ziemi puckiej w ogóle. Tu piękne wycieczki mamy właśnie z Uniwersytetu.
5: Tak, trzeba żyć. Proszę państwa, to jest przy okazji zachęta dla państwa. Jeżeli mają państwo gdzieś w swojej okolicy Uniwersytet Trzeciego Wieku, to proszę się zapisać. Będą państwo mieć tak fajnie jak pani Hania dzisiaj. No dobrze, pani Haniu, za chwileczkę zaczniemy rozmowę o pani najpiękniejszych melodiach. Muszę pani powiedzieć, że wspaniale sobie pani wybrała. Naprawdę, za chwileczkę zaczynamy.
4: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moich najpiękniejszych melodiach. Spotykamy się dzisiaj z panią Hanią, która jest akurat na wczasach, ale świetnie, że znalazła chwilkę, żeby podczas wypoczynku porozmawiać z Radiem Pogoda o swoich ulubionych piosenkach. I tutaj część tych piosenek bardzo wakacyjna. Zbigniew Wodecki, Chałupy, Welcome to pani Haniu. Dlaczego ten wybór i dlaczego to jest numer jeden dla pani?
1: Zbigniew Wodecki w ogóle był wyjątkowym człowiekiem i wszystkie jego piosenki są piękne, ale akurat Chałupy też śpiewam w zespole w Bydgoszczy i śpiewaliśmy Chałupy. Jest mi to po prostu bliskie, a uwielbiam morze, no tak wybrałam.
0: Ale to mi pani o sobie kolejne karty odkrywa. Jaki to zespół? Co to za śpiewanie?
1: No, w Bydgoszczy śpiewam też w senioralnym zespole. Nazywa się Feniks. Mhm.
0: Zbigniew Wodecki dla pani, pani Haniu i Chałupy Welcome tu, ponieważ ma pani tak bliskie związki z tą piosenką. Świetnie.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, zaraz wracamy do moich najpiękniejszych melodii. Ech, nad morzem jest w tej chwili nasza słuchaczka, z którą mamy przyjemność rozmawiać. To dlatego tak od czasu do czasu no, szumu fal nie słychać, ale takie podmuchy wiatru. Świetnie. Może Państwo też gdzieś na wakacjach wrześniowych czy nawet październikowych. Warto wypoczywać już wtedy, kiedy nie ma tłumów. A wszędzie Państwu może towarzyszyć Radio Pogoda. Mogą Państwo nas słuchać najpiękniejszych melodii z aplikacji do słuchania Radia Pogoda. Wystarczy telefon z internetem. No ale dzisiaj mamy takie czasy, że właściwie, no nie powiem, że każdy, ale prawie każdy go ma. Albo przynajmniej ma taką możliwość mieć. Za chwilę wracamy do Pani Hani.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj już od jutra o 15.30.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Wyjazd na maksa.
10: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W moich najpiękniejszych melodiach z panią Hanią się dzisiaj spotykamy i pani Hania wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek. Jedna już była, teraz będzie numer 2, Wojciech Młynarski, Nie ma jak u mamy. Dlaczego akurat tę piosenkę Wojciecha Młynarskiego pani wybrała? Jest ich przecież mnóstwo, a może ma pani do niej jakiś specjalny stosunek?
2: Pochodzę z rodziny, gdzie nas było 4, więc jest to dla mnie bliska ze względu na rodzeństwo, z którym nie mam w tej chwili kontaktu i wspominam, jak to było u mamy.
1: Aha, rozumiem.
2: No. Jest to bardzo, bardzo, bardzo bliskie dla mnie.
1: Rozumiem, rozumiem. No, różne są koleje dziejów i koleje losu. Ta muzyka zostaje jako taki pewnik, się okazuje, u nas za plecami. Tak. Gdzieś mamy te piosenki z tyłu głowy. Więc tak, tak, warto je sobie przypominać. Pani Haniu, Nie ma jak u mamy i Wojciech Młynarski. Ale ja tutaj widzę, że to nie ostatni Wojciech Młynarski na pani liście, więc tak, za chwileczkę będzie kolejny. Proszę z nami zostać koniecznie.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pani Hania opowiada dzisiaj o swoich najpiękniejszych melodiach w Radiu Pogoda. Było Nie ma jak u mamy Wojciecha Młynarskiego, będzie Kartoflanka Wojciecha Młynarskiego. Jada pani, czy to po prostu wspomnienie muzyczne?
2: Jadam i wspomnienie muzyczne. Jadam, bo to taka stara polska zupa treściwa, może być składką. Również u mamy była. No lubię tę piosenkę.
1: Po prostu pani lubi. Nie jest pani jedyna, słuchacze Radia Pogoda też tę piosenkę uwielbiają i czasem proszą, ojejku, no teraz taka nie wiem co dzisiaj na obiad, nie wiem co tam zrobić, to puśćcie może Kartoflankę, to mnie zainspiruje. A to może tym razem też tak będzie, w każdym razie super piosenka za moment w Radiu Pogoda, a do Wojciecha Młynarskiego i do pani najpiękniejszych melodii, to my wracamy też po godzinie 15. Proszę nie odchodzić od radia.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Reklama. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
20: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
21: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
22: Raz, dwa, trzy.
21: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
19: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
23: Została ostatnia reklama.
24: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
25: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia.
0: pochodzenia przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Zawsze w niej parę pływało skwarek. Ty je ze mną łykałaś ukradkiem. Z wszystkich zup nam najlepiej smakowała, przyprawiona z umiarem, acz pikantna. Taka posilna, taka przymilna, kartoflanka, kochana kartoflanka. Niestety krótko miało trwać to wszystko. W innej stołówce dziś pod palmą siedzisz. Przenieśli cię na dyrektorskie stanowisko, a ja samotny płaczę nad talerzem kartoflanki, biurowej kartoflanki, która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Widzę tych parę mizernych skwarek, których ze mną nie przełkniesz ukradkiem. Choć się zmuszam, dokończyć jej nie mogę. Nie uważam, by była zbyt pikantna, ale wodnista i nienawistna kartoflanka, ohydna kartoflanka. I nagle dzwonisz do mnie, ukochana, do swej stołówki mnie zapraszasz dzisiaj. Więc patrzę na te palmy i dywany i w jadłospis, a w tym jadłospisie potato so up, pomdeter krem. Tak tam było napisane. Ja to czytam i szalenie się denerwuję, bo tak pierwszy raz jestem u nas w takiej wytwornej stołówce dla dyrektorów. Języków obcych nie posiadam. Więc tak patrzymy sobie z tą najdroższą panią dyrektor długo w oczy i w tym momencie kelnerka przynosi nam dwa talerzyki z tym całym pomdeter. Nieważne. I ja się orientuję, że to jest nic innego jak tylko kartoflanka. I tutaj kartoflanka znów jest twoich i moich westchnień świadkiem. Znowu w niej parę żegluje skwarek. Ty znów łykasz je ze mną

Że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niżni jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

cieniuteńką stróżką zdobi sufit szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, chlup, chlup, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap, to mi weselutko. Z deszczykiem moim jest...

naiwnie, na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

sufit w szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlap, chlap, to mi chlap, chlap, chlap, to mi plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap, to mi weselutko z deszczykiem moim jest.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl,

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, czyli
1: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Została ostatnia reklama.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama.
3: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk. Za chwilę wracamy do moich najpiękniejszych melodii i do dzisiejszej bohaterki tej rozmowy, pani Hani, która wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek. No ale najpierw wiadomości o 15.
14: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy. Chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Władimira Załońskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, między innymi z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
15: Uważam,
16: że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
15: Ale już zrobili, jak zrobili.
16: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
14: W Kijowie są obecni dziś także doradcy

0: naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
1: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo, że kadra Lawariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
2: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
1: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
2: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
1: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
0: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
0: Dziś i jutro jeszcze chłodno. We wtorek temperatury jednak podskoczą nawet do 30 stopni na południu Polski. Ale zanim ten wrześniowy upał nadejdzie na kilka dni, to jeszcze poniedziałek z temperaturą od 17 do 22 stopni, a lokalnie na południu jutro do 23. Pogodnie, a deszcz spadnie jedynie na północ.
3: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: To Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie, bo zaczęliśmy nowy sezon i dzisiaj tak tylko przypomnę, gdyby się Państwo włączyli w tej chwili właśnie do tego programu, to dzisiaj rozmawiamy z panią Hanią, która tak się zdarzyło, jest na wczasach w Jastrzębiej Górze, ale dzisiaj akurat na wycieczce po ziemi puckiej, tak? Dobrze zrozumiałam?
5: Tak.
4: Niech zostaną najpiękniejsze wspomnienia, pani Haniu, a za chwilę wracamy do pani najpiękniejszych melodii.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panią Hanią i Wojciech Młynarski, którego chyba wyjątkowo pani lubi jako artystę.
2: Tak, bo to był wyjątkowy człowiek, mhm. bardzo pracowity, bardzo. Skromny, no i śpiewał pięknie i treściwie.
1: A nie ma pani takiego wrażenia, bo jak się słucha dużo muzyki i zna się tych twórców, i akurat tutaj przykład Wojciecha Młynarskiego, nie wiem jak pani, ale ja słyszę, którą piosenkę napisał, nawet nie musiał śpiewać, tylko napisał Wojciech Młynarski. Jest to charakterystyczny rytm, jakieś takie połączenia słowne, wyrażenia. Nie ma pani takiego wrażenia?
2: Tak, tak.
1: No świetnie. A ten Tupot Białych Mew, bo pani sobie akurat to wybrała na kolejną pani najpiękniejszą melodię.
2: Tak, ze względu na to, że uwielbiam morze i spacery kilometrowe po plaży, boso oczywiście.
1: O.
2: No i ten Tupot Białych Mew to jest po prostu relaks na maksa.
1: A wie pani, w jakim sensie weszło to do naszego języka potocznego, ten Tupot Białych Mew?
2: Tak.
1: Jak ktoś się rano budzi po ciężkim wieczorze, to nawet mewy tupią. No, ale my dzisiaj nie o tym,
2: Tak, tak.
1: No właśnie, w tym pierwotnym znaczeniu, czyli no, przepięknych tak. spacerów nad morzem dzisiaj Wojciech Młynarski dla pani Hani. Ale pani zazdroszczy, że sobie pani może w tej Jastrzębiej teraz powędrować brzegiem morza tam i z powrotem. Wspaniale.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

pod biały chmer. O pusty pokład w dali morza zer. Na głowie okład rozpalona krew wdziera się do trzew i gnie o tych mew, tu pod mew wzbiera gniew, tu pod białych mew.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Jeszcze dwie piosenki ma pani Hania do wyboru, bo dzisiaj rozmawiamy z pierwszą w sezonie, jak to się ładnie mówi, słuchaczką, klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi. Gdyby państwo chcieli się zgłosić do moich najpiękniejszych melodii, zapraszam serdecznie. Proszę się zapisać do klubu, no chyba, że są już państwo klubowiczami, to wtedy po prostu proszę dać mi znać, nawet teraz przez telefon 22 444 4004 i nagrać na automatycznej sekretarce taki komunikat. Hej, jestem klubowiczką, klubowiczem. Chcę opowiedzieć o swoich 6 ulubionych piosenkach na antenie Radia Pogoda. A Asiu, proszę do mnie zadzwonić, no i wtedy sobie porozmawiamy. I ja wtedy zadzwonię. I będzie na pewno miło. Zapraszam. To jest Radio Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Mon.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Zaraz wracam.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Pani Hania opowiada o swoich ulubionych piosenkach. Był Młynarski razy 3, będzie Santor razy 2. Irena Santor i Powrócisz tu, to jest kolejny pani muzyczny wybór, pani Haniu. Skąd ten wybór?
2: Dużo podróżuję, a powroty są najprzyjemniejsze. Dlatego wybrałam akurat tą melodię, chociaż wszystkie są piękne, ale te powroty są zawsze najpiękniejsze.
1: Mm-hmm. Czyli jest pani z tych turystów, którzy fajnie, ale jak się wraca do domu i wyśpi we własnym łóżku, to najlepiej?
2: Tak, i wraca się szybciej i najlepiej jest w domu jednak.
1: No dobrze, a jak wyjeżdża pani na dłużej, to ktoś się zajmuje pani roślinami domowymi?
2: Tak, jest sąsiadka, która ma klucze i jest cudowna, wspaniała i domem się zajmuje i wszystkim. Spokojnie mogę wyjechać.
1: Pozdrawiamy serdecznie sąsiadkę. Ja panią pytam, bo wie pani co, ja też czasem wyjeżdżam na 2 tygodnie na przykład. Nie mam kogoś takiego, kto by mi kwiatki podlewał. No mam taki system tam zasilania w wody, są takie nowoczesne, te bombki takie, co się wstawia do doniczek. Ale mam wrażenie... No właśnie, mam wrażenie, że jak wracam po tych 2 tygodniach, to te roślinki mają się o wiele lepiej niż wtedy, kiedy się nimi zajmuję. Nie wiem dlaczego, może one po prostu między sobą się komunikują. Nie zróbmy Asi przykrości, jak wróci tam powiedzmy 12.
2: Tak, one tęsknią za Asią, dlatego dobrze się mają.
1: Lubię, że pani to powiedziała i też chcę tak myśleć.
2: To prawda. Moje też sąsiadka nie ma kwiatów, nie bardzo umie się opiekować, ale zawsze są piękne.
1: No to pięknie. To pięknie sobie zagramy też. Powrócisz tu, Ireny Santor, teraz dla pani, a za chwilę finał rozmowy w moich najpiękniejszych melodiach.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w każdą niedzielę, już tak będzie, jesienią, zimą i wiosną, będziemy się spotykać i Państwo będą opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach. Dziś pani Hanna, jeszcze o Irenie Santor, Tych lat nie odda nikt. Bardzo lubię tę piosenkę, pani zakładam też, ale to panią pytam, za co?
2: Jestem już w wieku senioralnym, więc wspomnienia tych lat możliwego życia zawsze najcieplejsze. No lubię wracać do tych dobrych i niedobrych czasów. One już nie wrócą, więc piosenka jest adekwatna.
1: Najważniejsze, że są wspomnienia i oby to były jak najlepsze wspomnienia i też te wspomnienia. I pani jest przykładem takiej osoby. Tworzy sobie cały czas, choćby teraz, na wczasach w Jastrzębiej Górze.
2: Tak.
1: To życzę pani raz jeszcze wspaniałego wypoczynku. Dla współuczestniczek też wszystkiego najlepszego. Dużą grupę tam macie z tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
2: 54 osoby.
1: Łamacko!
2: No. Ale wspaniała, wesoła bardzo grupa.
1: Fantastycznie. Nie wiem, jak pani to zrobi.
2: Jak w rodzinie.
1: No właśnie, nie wiem, jak pani to zrobi, pani Haniu, ale każdego z osobna proszę pozdrowić od Radia Pogoda, dobrze?
2: Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze powiem, że mieszkam pośrodku Heniu. To jest najlepszy w całej Jastrzębiej Górze.
1: Dobrze, ja uznam, że to nie była reklama, tylko po prostu pani rekomendacja.
2: Całego serca, tak.
1: No jasne, tak trzeba żyć. Pani Haniu, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam całe Radio Pogoda i panią przytulam serdecznie.
1: Przytulam panią również, do usłyszenia, pa.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Może jasna maksa.
8: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Została ostatnia reklama.
18: Pan Rębiszewski?
19: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie.

0: Reklama. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
10: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
11: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
10: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginął.

0: Czy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy bawełny na miejsce do każdej szkoły.
1: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
2: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
1: Od wtorku do czwartku ma wrócić upał z temperaturami do nawet 30 stopni. Jutro jeszcze chłodno, od 17 do 22 przeważnie, lokalnie na południu kraju do 23. Jutro już pogodnie, a deszcz spadnie jedynie na północy Polski.

0: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
1: Przeżyłam z tobą tyle lat.
0: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
2: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj już od jutra o 15.30.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage.
8: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Została ostatnia reklama.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Kiedy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Reklama. Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
14: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
13: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
15: Radio Pogoda.
11: Pogoda.
13: Chłodniej jeszcze.

Nie jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

wicher wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
7: Już jesteśmy.
6: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
8: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
9: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
10: i Klemens prawy
9: meldują się na breloczkach.
8: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Ten moment, gdy nowe atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
15: O Boże, co byście tu zrobili?
16: Czy możemy zwolnić go?
17: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
16: Michel, ty jesteś już mój asystent.
14: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
24: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
25: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
26: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
27: Raz, dwa, trzy.
26: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
24: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
28: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
29: Została ostatnia reklama.
30: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: Że to tak dla mnie?
30: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
31: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
32: Włączamy niskie ceny.

już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
9: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Wyjazd na maksa.
10: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Tutaj, szybko! Mamy go!
14: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
15: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
20: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Reklama.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

Złogoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek.

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: promocje.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pan Rembiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Została ostatnia reklama.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
19: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta. Ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, a o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
20: Dzień dobry państwu.
21: Co jest grane?
2: w Trójmieście.
19: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
20: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie. Tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku, życzymy na pewno
19: powodzenia,
20: gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie dziesięcioma, zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie, to wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
19: Nasz wewnętrzny zegar.
20: Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy Bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, Bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
19: Tak, nalewki na bursztynie, nie, tak, nacieranie dokładnie, się dokładnie znamy. Tak.
20: No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
19: No właśnie.
20: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem.

0: o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunaścioro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do Kuźni Wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy Park Oliwski.
1: I mijamy, prawda?
0: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają ponad 100 lat, porozmawiać z kuratorem i kustoszem tego miejsca, czyli Remigiuszem Pacerem. No, on, jeżeli idzie o wiedzę, o zaangażowanie, o know-how, jak takie przedmioty wykonywać, no to chłopak ma wiedzę, można powiedzieć, wyjątkową. A jeszcze do tego, jak pójdziemy tam w weekend, to spotkamy Kowala. On też opowie o swojej pracy. Pokaże, jak to wszystko wygląda, więc bardzo fajne rzeczy.
1: Bardzo fajne rzeczy. Tak trochę fajnie nam się zrobiło, bo poszliśmy też trochę w stronę takich dźwięków, prawda, jeśli chodzi o muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
0: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni.
1: Multisensoryczni,
0: to tak.
1: Prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o Carillonach, no bo...
0: Oj, kolejne sensoryczne.
1: Właśnie,
0: cudo.
1: Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
0: No, tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne Carillony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach Ratusza Głównego Miasta i Kościoła Świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te Carillony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię zwierzy, no to to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to to już było w ogóle coś, tak? Było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży Ratusza Głównego Miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, po najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży Kościoła Świętej Katarzyny, ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje coś takiego od 20 paru lat, jak Gdański Festiwal Carillonowy. I to jest święto tego instrumentu, który być może każdy z Państwa w Gdańsku słyszał, ale nie każdy z Państwa o nim wie, że coś takiego w ogóle jest. Więc można sobie zajrzeć na taką stronkę internetową Gdańskich Carillonów, posłuchać przygód muzycznych. Bo to nie jest tak, że ten dzwon, ten instrument, te dzwony będą nam wygrywały. To jest zawsze taki miks pewnego rodzaju przygód, impresji, wrażeń, bo muzykę carillonową mieszamy też z innymi dźwiękami.
1: No tak, carilloniści mierzyli się tutaj ze współczesną i z klasyczną i z różnymi wariacjami na temat, czego tam już nie było, prawda? Odważni są.
0: Są odważni.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska.
0: Czasem też możemy zobaczyć podczas tego festiwalu taki instrument jak carillon mobilny. No, on się nazywa Gdańsk i to jest

0: Taki Carillon, który może pojechać praktycznie w każdy zakamarek Europy, tudzież też Azji, jeżeli jest droga i można nią pojechać. To jest też takie narzędzie, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, do propagowania tej kultury carillonowej w miejscach, w których ona naturalnie nie występuje. Czyli może pojechać do Wrocławia, może pojechać do Krosna, może pojechać do Krakowa. Można go też właśnie zobaczyć na tym gdańskim festiwalu carillonowym.
1: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że również w Trójmieście można spotkać i przy okazji porozmawiać z carillonistką fantastyczną, tak, która pięknie opowie o historii tego instrumentu.
0: Monika zawsze pięknie opowiada o swoim instrumencie, tego jej nigdy nie odmówimy. Jeżeli możecie Państwo też spotkać ten carillon mobilny w dzielnicach Gdańska, to wtedy akurat są to takie okoliczności, w których można nawet do tej kabiny, jeżeli odpowiednio z carillonistką porozmawiamy, wejść, zobaczyć, jak się gra na takim instrumencie, bo to jest coś innego niż gra na fortepianie czy na pianinie, tak? Tutaj to już potrzebujemy tylko w tym drugim wypadku palców, a tutaj już gramy pięściami, tak? Uderzamy pięściami i wtedy dopiero z pewnym opóźnieniem, to też jest sztuka, te dźwięki się wtedy wydobywają. Mhm. A są inne, szczerze mówiąc, niż większość instrumentów. No kiedy dzwon wydaje z siebie dźwięk, to jest z natury coś donośnego, coś... co wykracza troszeczkę poza skalę.
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska, bardzo dziękuję. W tym tygodniu w Trójmieście nie brakowało ciekawych wydarzeń, co za chwilę potwierdzą Natalia Kuśmierz i Iwona Weciślok, czyli specjalistki od lokalnych serwisów.
2: Istotne dla Trójmiasta.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Gdańsku trwa budowa Nowej Świętokrzyskiej oraz nowego mostu nad Potokiem. Powstająca ulica połączy Aleję Hawla z ulicą Kampinoską, a po obu stronach jezdni będą chodniki i droga rowerowa. Obecnie trwają prace przy podporach mostu, budowa muru oporowego i układanie nawierzchni. Pozostajemy w temacie nowości. Lekarze ze szpitala w Wejherowie jako pierwsi w Polsce wykonali 1000 operacji z użyciem nowej technologii, a chodzi o robota Mako, mówi Dariusz Nałęcz, prezes szpitali pomorskich.
4: Mamy coraz więcej pacjentów, pacjenci się dopytują o zabiegi robotyczne, czyli robotyka to przyszłość, tak jak już od paru lat jest to nasze główne motto w szpitalach pomorskich.
3: Łącznie przeprowadzono już około 1500 takich zabiegów. A w Gdyni podpisano umowę na projekt magazynu ratunkowego z zapleczem dla OSP w Wiczlinie. Dokumentacja będzie kosztować prawie 500 000 zł i zostanie sfinansowana z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Projekt ma być gotowy jeszcze w grudniu. Ponad 430 milionów złotych z KPO i budżetu państwa trafiło na inwestycje Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Pieniądze przeznaczono na leczenie onkologiczne, kardiologiczne oraz cyfryzację, a to ma poprawić jakość i komfort opieki nad pacjentami. Gdańsk inwestuje też w nowy tabor tramwajowy. Władze podpisały umowę na zakup pojazdów, które mają być najdłuższymi tramwajami kursującymi w Polsce, mówi Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów.
5: Te tramwaje będą dłuższe, uwaga, szersze, bo będą miały 2,46 m, a do tej pory wszystkie mają 2,40 m. Będą również cichsze.
3: Nowe pojazdy mają pojawić się na początku 2029 roku.
2: Tydzień w Trójmieście.
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Biegły nie potrafił ustalić, czy odkręcenie się śrub montażowych w kołach samochodu prezydentki Gdyni Aleksandry Kosiorek było skutkiem wadliwego montażu, czy też celowej ingerencji osób trzecich. Do poluzowania się śrub w kołach pojazdu doszło, kiedy autem podróżowała rodzina prezydentki. On zepsuł wielu rodzinom wakacje. Teraz będzie odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali 21-latka, który zarabiał na fikcyjnym wynajmie apartamentów w Krynicy Morskiej. Na jego koncie jest co najmniej 7 oszustw. Grozi mu do 8 lat więzienia. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. W Gdańsku miejska inauguracja odbyła się w szkole podstawowej numer 38. Początek roku to nowe wyzwania nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli.
7: Jesteśmy pełne nadziei, że wszystko będzie spokojnie przebiegało, że dzieci będą zadowolone.
6: Od tego roku w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów i obowiązkowy stał się przedmiot z edukacji zdrowotnej. Umorzono śledztwo w sprawie incydentu z września ubiegłego roku z udziałem gdańskiej radnej KO Sylwii Cisoń i kierowcy taksówki. Strony oskarżały się o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie. Teraz zawarły ugodę mediacyjną, pojednały się i wniosły o zakończenie postępowania karnego. Skończyły się wakacje, skończył się też remont węzła Huciskow. Prace prowadzone były tam nowym, dotąd niewykorzystywanym w Gdańsku sposobem, mówi Weronika Korol z Gdańskiego Zarządu Dróg.
8: Po raz pierwszy w Gdańsku zastosowaliśmy prefabrykowane elementy. zaklęte torowiska. To rozwiązanie pozwoliło znacząco przyspieszyć pracę.
3: Remont całej infrastruktury tramwajowej na węźle Hucisko kosztował ponad 15 milionów złotych. Wystartowała kolejna edycja gry rowerowej w Kręcie w Sopot. Przez wrzesień i październik pracownicy sopockich firm będą kręcić kilometry w drodze do pracy. W tym roku wyjeżdżone punkty można wymienić nie tylko na nagrody, ale również na karmę dla zwierząt ze schroniska Sopotkowo. We wrześniu, w październiku i listopadzie mieszkanki i mieszkańcy Gdańska będą mogli ponownie wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności i reagowania w sytuacjach zagrożenia. W ramach jesiennej części programu zaplanowano kilkadziesiąt warsztatów w różnych dzielnicach miasta. Obowiązują zapisy.
9: Iwonie i Natalii dziękuję. Zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza. Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
10: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia po raz 14 zorganizowano w Gdańsku. O tym, co ciekawego w tym roku, rozmawiam z jego organizatorem, panem Markiem Brantem. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Dobijamy do brzegu.
11: Nie ma problemu.
1: 14 edycja, już, prawda? Tyle lat.
11: No tak, poleciał ten czas, nawet nie wiemy kiedy.
1: I co w tym roku właśnie, czego się możemy spodziewać, bo zawsze są to naprawdę różnorodne formy, bo są to i właśnie przedstawienia, i spotkania z autorami książek, i występy muzyczne, i też różne warsztaty, w których można uczestniczyć.
11: Staramy się, żeby ta nasza oferta była co roku bardzo atrakcyjna i ciekawa. To jest trudne, niemniej jednak festiwal będzie trwał na prawie 5 dni. W ofercie mamy 3 koncerty, warsztaty, spacery z przewodnikami właśnie śladami gdańskich Żydów, premierę spektaklu. Mamy również warsztaty, które kierujemy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. I mamy też spotkania z autorami, no, mam nadzieję, ciekawych pozycji literackich, książek.
1: Oczywiście szczegółowy program państwo znajdziecie na stronie. Są jeszcze wolne miejsca, można się zapisywać na wydarzenia?
11: Wydaje mi się, że na wydarzenia, które są opatrzone uwagą, obowiązują zapisy, nie ma już miejsc. Ale można próbować do nas pisać i próbować dostać się na listę rezerwową. Zauważyliśmy niestety albo stety taką tendencję, że ludzie z rozpędu zapisują się na wiele rzeczy, po czym na nie nie przychodzą. I czasami mamy 20 miejsc, listę i z tej listy pojawia się 5 osób, a 15 osób jest, które czeka, żeby wejść. No taka tendencja, nic nie poradzimy.
1: Dokładnie.
11: Byłoby dobrze, gdyby ludzie, którzy zapisują się na takie warsztaty, które są zamknięte, czy spotkania, jeżeli nie przychodzą, informowali nas w jakiś sposób o tym. Możemy wtedy wpuszczać ludzi, którzy są na liście rezerwowej. My oczywiście, to jest zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Nie prowadzimy jakichś zapisów na takie wydarzenia typu koncerty czy spotkania literackie, no ponieważ wtedy również musielibyśmy stwarzać listy i znowu zacząłby się to takie błędne koło przychodzimy, nie przychodzimy.
1: Co pan szczególnie poleca? Co jest panu
11: bliskie?
1: Jest
11: mi naprawdę bardzo trudno powiedzieć, co ja szczególnie polecam, bo wydaje mi się, że każda pozycja jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca, w zależności od tego, kto się czym interesuje. No, fanom koncertów mogę polecić wszystkie 3.
1: Tak, dokładnie, każdy inny, prawda?
11: Pierwszy koncert, czyli Aspa Anogiatti i Klez Moriot. Pierwszy, mam wrażenie, polski, chyba w Polsce jedyny zespół klezmerski założony i prowadzony przez kobiety, bo to jest kobiecy zespół klezmerski. W tym roku z grecką instrumentalistką i wokalistką będzie koncert poświęcony takim tureckim śladom w muzyce sefardyjskiej. Takie trochę połączenie z wschodu i zachodu, orientu i tego, co nazywamy kulturą żydowską. Zobaczymy, jak to dziewczyny prześledzą. Z kolei Maria K. w koncert The Machine to z kolei jej wizja tradycyjnych utworów żydowskich, które gdzieś tam się tam kojarzą z Majsztejte Webeus, czy Majdisze Mamy. Tymczasem okazuje się, że można te piosenki przełożyć na język współczesny, zagrać je tak, że współcześni mówią tak, to nas teraz bierze, nie jest to już jakieś ckliwe. Oczywiście nie mamy nic przeciwko ckliwości i tradycji, ale tak jak Polska długa i szeroka, te piosenki są śpiewane zawsze tak samo. Natomiast Maria proponuje zupełnie inne podejście do tego. No i z kolei koncert Simchy Kellera, tradycyjny koncert muzyki hasyckiej.
2: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia.
11: Jeżeli chodzi o spotkania literackie, no na przykład mamy tutaj spotkanie z panią Ewą Kobylińską-Dechę, psycholożką, która napisała książkę Psychoanalityczne losy dwóch żydowskich psychologów, Szalita i Bychowskiego. Bychowski i Szalita, to takie dwa nazwiska są. Wydawałoby się, że to jest pozycja skierowana na przykład tylko dla psychologów. Otóż nie. Jest to bardzo dobra książka, jeżeli chodzi o literacką, taką akcyjną nawet formę. Czy na przykład spotkanie z Janną Degler, która będzie opowiadała o żydowskich ogłoszeniach matrymonialnych dawnych, jak to wyglądało, co oczywiście jest samo w sobie zabawne i dziwne, no bo generalnie środowiska żydowskie obywały się kiedyś bez takich instytucji jak jakieś ogłoszenia, bo były swatki, to one. I teraz tą rolę swatek przejmują redakcje, ogłoszenia. Można zobaczyć, jak to, w jaki zabawny sposób to w ogóle wygląda. Czy spotkanie na przykład wokół poezji sefardyjskiej, słowa gasnącego języka, czy spotkanie z Bellą Schwarzman, wspaniałą tłumaczką, która będzie mówiła o nieistniejącym takim dzienniku Kadi Mołodowskiej, bardzo ważnej pisarki żydowskiej, która odcisnęła swój ślad i piętno w zasadzie na literaturze kobiecej. Więc to tutaj jest, no wydaje mi się, że dość ciekawe. Interesujące są spacery, tak jak już mówiliśmy. Od razu jakby uprzedzam tych, którzy się na nie wybierają, że jeżeli byli w zeszłym roku, to trasa jest taka sama. My mamy bardzo dużo zapytań o te trasy. Z jednej strony nie ma też, nowe się nie pojawiają.
1: Tak.
11: Ale mamy bardzo dużo zapytań od ludzi, którzy nie byli na takich spacerach. Zauważyliśmy, że co roku zapisuje się pewna ilość osób, która już była. I czasami jak ich pytamy dlaczego, albo myśleliśmy, że to inna trasa. Ale jedni mówią, ale bo to bardzo fajnie, ja bym chciał pójść jeszcze raz. No zachęcam, ale też uprzedzam, tak? Żeby nie było potem zdziwienia, że to jest ta sama trasa. Oj, ja już tutaj byłem, nie?
1: A co na warsztaty bierzecie w tym roku?
11: W tym roku robimy tak. Hania Kosowska będzie robiła warsztaty z chusty takiej tradycyjnej, którą przykrywa się chałkę na szabat. Różne przepiękne wzory. Będzie można zobaczyć, jak się to różni, jakie te wzory mogą być. Ona też oczywiście będzie opowiadała o tym, trochę o szabacie, trochę o koszerze, trochę o tradycji. Dla dzieci z domów dziecka mamy właśnie przygotowane warsztaty prowadzone przez Magdalenę Lelwic, artystkę z Pomorza tutaj, która będzie z dziećmi robiła ozdoby, czy na Hanukę, czy na Purim, czy i będzie wykorzystywała różnego rodzaju elementy, wzięte oczywiście z tradycji żydowskiej, typu chamsa, typu drzewo. Mamy też to jest taki warsztat, spotkanie z Simcha Keller będzie prowadził nas przez szabat. Jak to wygląda? Jakie są tradycyjne modlitwy? Czemu tak? Czemu inaczej? Co i dlaczego ten szabat jest taki ważny w życiu żydowskich społeczności? No bo to w zasadzie jedno z najważniejszych świąt. Co my tutaj jeszcze mamy z warsztatów? Warsztaty komiksowe właśnie. Doktor Anna Kuchta będzie opowiadała nam o takim zjawisku jak Holopolo, czyli o Holokauście, ale innym spojrzeniu troszeczkę. I będzie też prowadziła warsztaty właśnie związane z tym zjawiskiem. Myślę, że warto na to przyjść i zobaczyć, jak to jest postrzegane. Jakimi metodami ona się posługuje, jak do tego podchodzi. Bo chodzi o taką komercjalizację tego Holokaustu i ona będzie o tym opowiadała właśnie. No myślę, że ta nasza propozycja jest różnorodna i szeroka.
1: Zainspirował mnie pan, zaciekawił. Myślę, że naszych słuchaczy również. Zapraszamy państwa.
11: Tak,
1: warto się wybrać.
11: Zapraszam.
1: Jak każdego roku zresztą. bo sporo się dzieje. Jeszcze się zapytam, bo to 14 lat to już jakiś czas, prawda? Jak pan to wszystko obserwuje, jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
11: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale, no ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też no, takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze dwie, trzy, cztery edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę, dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
1: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa.
11: Kłaniam się
1: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
11: Witam jeszcze raz.
2: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
11: Tak, tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co, gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festi, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
1: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki m.in. Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
11: Tak, oczywiście.
1: I można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
11: Tak, można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu w cieniu Wielkiej Synagogi. Opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady.
1: Zachęcamy państwa. Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło mi było pana gościć.
11: Dziękuję bardzo.
10: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Dzisiaj nie będziemy państwa zachęcać do karkołomnych wyczynów, ale skoncentrujemy się na czymś realnym, na przykład na pierwszych krokach w bieganiu, a może w pływaniu, a może w jeździe na rowerze. Bo od tego zwykle wszystko się zaczyna. Edyta Stańczyk, witam między innymi wszystkich gdańskich biegaczy. Dzisiaj jest ze mną pan Jacek Gwoźniak, gdański triatlonista. Witam pana bardzo serdecznie.
12: Witam, dzień dobry.
1: My tutaj sobie już małe gadu-gadu przedwstępnie zorganizowaliśmy i w ogóle cała ta historia pana jest bardzo ciekawa. I kiedy to się zaczęło?
12: No, ja zawsze byłem aktywny sportowo, zawsze taka żyłka rywalizacji też włączała i jeszcze na boisku, bo to też były trochę inne czasy mojej młodości. Jestem z 1980 roku, wychowałem się na osiedlu Chełm tutaj w Gdańsku i gdzieś tam zawsze była jakaś rywalizacja między blokami czy między klasami, więc to gdzieś tam w piłkę na początku. Gdzieś ta piłka później przeszła w koszykówkę, ja zawsze aktywny byłem, ale do pewnego momentu. W późniejszym trochę etapie człowiek się gdzieś trochę zapuścił, zapomniał o tym sporcie, były inne rzeczy w głowie. Jakbym miał tak w sobie gdzieś mniej więcej podsumować, to i przyczyną tych wszystkich moich takich tych właśnie odejść od sportu i powrotu były kontuzje. Tak paradoksalnie, bo to jest też ciekawe. I chyba to tak czasem jest, że człowiek dopiero zaczyna się za siebie brać, kiedy coś mu zaczyna dolegać. Potknięcie czy problem nas motywuje do tego, żeby z tej przysłowiowej kanapy się ruszyć. Próbowałem właśnie biegając, bo to tak najłatwiej założyć buty i wyjść sobie gdzieś tam pobiegać, tak? Natomiast to też robiłem właśnie tak jak taki trochę przysłowiowy Janusz, można powiedzieć, czyli bez żadnego jakiegoś tam specjalistycznego obuwia, czy w ogóle bez jakiegoś takiego przygotowania, rozgrzewki, rozciągania. I to niestety, jeżeli ktoś cały czas ma taki drive, żeby biegać szybciej, mocniej, więcej, no to się z czasem mocno gdzieś tam odbija, no bo pojawiają się kontuzje, tak? I gdzieś tam to u mnie też występowało, bo to niestety tak już jest.
1: Czyli rozciąganko zawsze.
12: Tak,
1: po porządne przygotowanie.
12: Przed dynamiczne, przed właśnie jakimś tam bieganiem, a po bieganiu takie statyczne rozciąganie. Jest potrzebne i to naprawdę, i w ogóle jakby jeszcze wracając może teraz do tego, co w tej chwili ja już wiem o sobie i też o swoim ciele, to też bardzo mocno trzeba właśnie też postawić na takie ćwiczenia stabilizujące w ogóle tutaj miednicę, biodra, kręgosłup, bo to ten core tak naprawdę, bo to też ma bardzo duży wpływ na to, jak nasze ciało się potem zachowuje, chociażby podczas tego biegania i czasami jak się patrzy na kogoś, kto biega i się tak rusza jak taki trochę pingwin w lewo, w prawo, no to znaczy, że on po prostu nie ma tych mięśni brzucha i takich tam jakby głębokich mięśni dobrze ustabilizowanych, co potem też może rodzić różne konsekwencje. Warto zwracać uwagę na takie właśnie rzeczy. Ja wiem, że zawsze mamy tam ograniczony czas, nie wiem, chcemy godzinkę poświęcić na to bieganie, to lepiej naprawdę z tej godzinki biegania odjąć te 10-15 minut na to, żeby sobie przed i po poćwiczyć się, porozciągać, niż tą bitą godzinę biegać.
1: Panie Jacku, pan mówi tutaj kontuzje, ale tu przecież jak pan się rozhulał, jeśli mogę tak powiedzieć, no to nie tylko bieganie, ale i pływanie, i jazda na rowerze, triatlon, bo no właśnie, mówimy triatlon, tak. Ale być może nie wszyscy wiedzą, na czym ta dyscyplina polega, prawda?
12: Moja historia, można powiedzieć, taka już rzeczywiście tego powrotu do zdrowia, tak jak dlatego powiedziałem, że u mnie to zawsze był taki etap związany z kontuzjami, jakby to powstawanie z martwych, ponieważ przed taką operacją trzeba się dobrze przygotować, jakby człowiek zaczyna ćwiczyć, po to, żeby później łatwiej się było zrehabilitować. No i ja zacząłem właśnie rehabilitację jeszcze przed operacją. Zacząłem chodzić na takie ćwiczenia wzmacniające mięśnie. 5 operacji tego jednego kolana. I to spowodowało, że ja po prostu tak miałem taki tryb Padni powstań, bo po każdej przed każdą operacją musiałem się właśnie mocno przygotować, potem była ta operacja. Po takiej operacji to się tam kilka tygodni dochodzi do siebie, kiedy lekarz dał mi zielone światło, ja zacząłem realizować swój plan, który sobie uknąłem gdzieś tam w głowie, że ja zrobię zawody w Gdyni, tam są zawody Ironmana od wielu lat. Zawody sprint to jest jakby taki najkrótszy, prawie że najkrótszy dystans, który można zrobić i ja sobie po prostu kupiłem pakiet na te zawody i powiedziałem, że muszę to zrobić, to mam tam 8 miesięcy, żeby się do tego przygotować i to był mój cel. Powiedziałem Agnieszce, żonie, ona się popukała w głowę, powiedziała, co ty kurczę. I sobie gdzieś tam zacząłem w głowie układać, że tu będę chodził pływać, tam będę sobie jakby jeździł na rowerze.
1: Ważne, żeby się podnieść tyle razy, ile się upadło, mimo wszystko, nie poddawać się.
12: Dokładnie.
1: I tak naprawdę czasami to, co wydaje nam się czymś fatalnym, tak jak na przykład choroba, jest taką motywacją do tego, że można zmienić swoje życie na lepsze i dużo bardziej poprawić swoją kondycję fizyczną, tak jak widać.
12: Gdzieś tam to, te endorfiny to nie jest tylko taki mit, tak? To gdzieś tam rzeczywiście się ujawnia. Są różne dni, takie kiedy się nie chce, takie kiedy się chce bardzo, a nie wychodzi. No różnie to jest, bo to jakby to nie jest tak, że zawsze jest super, tak? I są dni, kiedy dziecko choruje albo płacze w nocy i trzeba się nim zająć, kiedy są inne sprawy tam wagi takiej, że praca po prostu wzywa i nie da rady, ale trenuję teraz akurat w takim teamie, gdzie mamy ludzi, którzy są zawodowcami wręcz, tak? Mają jakby to jest ich główne źródło, że tak powiem, utrzymania ten sport. Są tacy profesjonalni amatorzy, do których trochę mogę siebie zaliczyć w tej chwili. No i są tacy ludzie, którzy po prostu sobie tam dla fanu od czasu do czasu gdzieś tam startują.
1: I tutaj, powracając do triatlonu, to jest taka trójdyscyplina, tak? Mhm. Najpierw jest pływanie, tak. Potem jest rowerek, tak. A potem jest bieganie, tak? Tak to w kolejności wygląda.
12: Tak jest. Z triatlon, ale jakbyśmy tak mieli wchodzić w szczegóły, to tych, w cudzysłowie, dyscyplin jest jeszcze więcej w tym sporcie, bo tu jeszcze dochodzi do tego kwestia strefy zmian, bo trzeba się też przebrać raz, dwa i czasami się przegrywa, bo to też się śmiejemy czasami, że ktoś się gołzdrał tam w tej strefie, bo czasami się przegrywa o kilka sekund, tak, z drugim zawodnikiem, albo z kilkoma zawodnikami. To jest czasami kwestia tego, że właśnie ktoś, no buta nie był w stanie założyć szybko, albo gdzieś tam coś mu wypadło i musiał się wracać. I tak to czasami jest, więc tutaj wszystko jest ważne i tam kolejną dyscypliną, między innymi taką, która się też, o której się głośno mówi, to jest odżywianie. Natomiast, no bo on jest bardzo ważny, trzeba pamiętać o tym, trzeba się suplementować, tak, no i przed i w trakcie, tak, żeby się nie odwodnić, bo potem jak już się zaczyna chcieć pić, albo człowiek zaczyna chcieć jakby czuć jakieś łaknienie, czy uczucie zmęczenia takiego dziwnego, no to już jest problem, bo to wtedy już jest za późno. To trzeba robić też jakoś na bieżąco. Natomiast wracając do tych trzech dyscyplin podstawowych, no tak, pływanie. Ja jak zaczynałem, to jakby nie byłem w stanie, jakby dystans ten, który sobie założyłem do realizacji właśnie w tej Gdyni, to był sprint, czyli to jest 750 metrów pływania, 20 km rower i 5 km biegania. W sumie, jak na to spojrzeć, no, dramatu nie ma, natomiast wiele osób się boi tego pływania. Każdy gdzieś chodzi, biega, na rowerze też większość osób jeździ, no ale z tym pływaniem to jest różnie, tak? I ludzie się tego boją, szczególnie w wodach otwartych, bo to wiadomo, różna może być pogoda. Ja się nie ukrywam, też tego bałem, szczególnie, że ja w ogóle nie miałem ani techniki. Pływałem na basenie jakby od młodości, natomiast w jakimś momencie tak człowiek głównie pływa tą żabką albo nie wiem, albo gdzieś tam jakimś trochę innym takim stylem, no i tego crawl takiego klasycznego to jest mało i człowiek się jak nieumiejętnie pływa, to się bardzo męczy. Bo zacząłem chodzić na basen, tak? I jakby dla mnie celem pierwszym było przede wszystkim, żeby spróbować podczas jednego takiego treningu przepłynąć ciągiem właśnie te 750 metrów. Czyli to był dla mnie taki pierwszy mój jakiś tam cel. Jak już do tego doszedłem, to już byłem, dobra, spokojny. Mówię, dobra, to w sumie nie ma dramatu.
10: Audycja poradnicza.
1: Pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska.
12: No i tak zacząłem na ten basen chodzić właśnie tutaj przed pracą, tam 6 rano. Żona w ogóle się patrzy na mnie, gdzie ty idziesz, a z kim ty się tam spotykasz, nie? Już tak byłem podejrzewany o różne tam rzeczy, że dla kogo ty zrobisz w ogóle? Ona nie mogła zrozumieć, nie, może teraz teraz też nie do końca rozumie, że ja to robię tak naprawdę w jakimś stopniu dla siebie, tak? Żeby się czuć gdzieś tam trochę spełnionym. po prostu sam sobie tam tak, nie wiem, z głowy układałem, że dzisiaj będę pływał, a dzisiaj to sobie pobiegam, a to tego sobie pojeżdżę na rowerze.
1: Ale na początek to jest dobry chyba cel,
12: no,
1: nie?
12: Żeby myślę, sobie, że tak. No, bo
1: taki pomysł, żeby sobie stawiać jakieś cele, nie? Że właśnie pójdę na ten basen, spróbuję przepłynąć tam te ileś metrów na początek, zobaczę, czy mam kondycję, czy nie, prawda? A potem krok po kroku zawsze można skorzystać z profesjonalnego trenera na przykład.
12: No, bo to nigdy człowiek na początku nie wie, co się wydarzy. Ja teraz jak patrzę z perspektywy czasu trochę to żałuję, że na przykład trochę za późno gdzieś tam kogoś nie poprosiłem o pomoc, nie? Też no, miałem jakiś budżet, tak? I musiałem sobie kupić rower. Bo nie miałem roweru, ja w ogóle byłem, powiem szczerze, nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja po prostu jak byłem młodszy, to miałem jakiś rower, jakiegoś takiego Pegaza małego, którego dostałem na komunii, ale później nie miałem tej kolażówki, jakiegoś roweru MTB. To dla mnie też była jakaś taka zagadka, bo ja generalnie rzecz biorąc, nawet teraz czasami jak na jakichś zjazdach, to się trochę boję. Nie mam takiej pewności, którą tam gdzieś zyskiwałem z czasem. Natomiast paradoksalnie ten rower to jest moja najsilniejsza dyscyplina. Też radziłem się różnych osób, co kupić, jaki rower kupić. Kupiłem jakiś tam, powiedzmy, nie najgorszy, nie najlepszy. I dopiero z czasem, jak już tam po roku czy po dwóch, jak już rzeczywiście zobaczyłem, że mi się to podoba, to zainwestowałem trochę więcej w lepszy taki triathlonowy rower specjalny, no bo one to są takie rowery, na które się tak naprawdę leży. I tutaj też wchodzimy w takie już szczegóły. Nie wiem, czy chcemy tutaj kogoś w to wdrażać. Też warto, jak się kupi rower, to udać się do osoby czy do takiego serwisu, który zajmuje się bike fittingiem, bo to jest tak, że czasami jak rower, no wiadomo, każdy gdzieś tam kiedyś jak kupował rower, sobie siodełko ustawiał tak, żeby tam było na odpowiedniej wysokości i to było tyle, tak? Natomiast jak ktoś już zaczyna trenować i jeździć trochę więcej czasu, to musi zadbać o to, żeby ten rower był dopasowany do jego budowy ciała, do jego wysokości, długości ramion, nóg. Ponieważ można sobie też robić kontuzję, tak? Można sobie zrobić krzywdę i gdzieś zaczynają ramiona boleć, drętwieją palce podczas jazdy takiej dłuższej. To jest wszystko związane z tym właśnie, że rower nie jest do końca dobrze ustawiony. I co? I powiem tak, bo to jest też śmieszne. Ja wystąpiłem w 8 zawodach przed tą Gdynią. Ja w międzyczasie w 8 różnych zawodach wystąpiłem, bo się już nie mogłem tego doczekać. Już byłem taki gotowy i taki byłem pewny, że to jest to, co ja bym chciał robić.
1: Nasz challenge gdański.
12: Tak. Są bardzo dobrze zorganizowane zawody, tak? To są jakby, mam perspektywę też kilku imprez międzynarodowych i powiem szczerze, że te zawody w Gdańsku naprawdę no, stoją na najwyższym poziomie. Tutaj organizator, którego również pozdrawiam, staje na wysokości zadania. W ogóle jest bardzo dużo wolontariuszy, to wszystko jest dobrze zabezpieczone, jest super ta strefa finishera, czyli na sam koniec ten bufet dla wszystkich zawodników i w ogóle obsługa jest, no naprawdę, to tego nie ma nawet na innych zawodach międzynarodowych, więc ja z chęcią i ja zawsze z radością startuję w Gdańsku. Dzięki temu Gdańskowi, to powiem szczerze, też tak trochę się wbiłem na trochę wyższy, można powiedzieć przynajmniej w mojej świadomości level, bo jakby te zawody takie właśnie, które są cykliczne, czy na przykład challenge, bo challenge jest na całym świecie w różnych miastach. Na tych zawodach można dostać kwalifikacje na takie, nazwijmy to, mistrzostwa ich wewnętrzne. No i ja właśnie też na takie mistrzostwa w Gdańsku dostałem kwalifikacje. No jest to taka też fajna nobilitacja, czy taki też trochę kop motywacyjny, no bo jednak gdzieś tam się człowiek zakwalifikował. Jest druga organizacja Ironman, też bardziej znana może. I to są zawody, które są między innymi w Gdyni organizowane, która jest bardziej prestiżowa pewnie i jest trudniej się gdzieś tam się trudniej na te mistrzostwa dostać, natomiast mi się również udało.
1: Żona przekonała się.
12: Nie, już
1: kibicuje.
12: Tak, żona jest myślę, że najwierniejszym kibicem i to ją też bardzo mocno pozdrawiam. Kibicuje to jest po pierwsze, natomiast ona mi pozwala w ogóle na to. Kilkanaście godzin w tygodniu treningów, tak? Ja trenuję codziennie, czasami nawet dwa czy więcej razy dziennie. Staram się czasami te treningi łączyć właśnie też z jakimiś aktywnościami z moją żoną albo z dzieciakami. Jak chodzimy na basen, to czasem chodzę na basen właśnie z młodym albo z młodą, mam dwójkę dzieci, również je pozdrawiam. Czasami jeździmy razem na rowerach.
1: Życzę panu cały czas tego zapału, który ma pan w sobie. I oczywiście nie życzę już kontuzji żadnych.
12: Znaczy kontuzje cały czas są, to też nie będę ukrywał, to jest taki chleb powszedni. Ci fizjoterapeuci i rehabilitanci są nasi najlepsi przyjaciele.
1: Niektórzy powiedzą, że jest to kwestia jakichś kompleksów, tak, że musimy sobie coś udowadniać, a może to nie o kompleksy chodzi, może to właśnie jest jakaś ciekawość świata, potrzeba, pasja, która jest jakąś siłą napędową w nas samych.
12: Ambicja,
1: No, ambicja. Są różne rzeczy, które nami kierują. Taki nasz wewnętrzny duch. Każdy coś tam ma, każdy coś innego. To, co mu sprawi przyjemność. A gdyby przy okazji chciał spróbować triatlonu, to zawsze można. Rower można wypożyczyć, nie zawsze od razu trzeba kupować.
12: Można, prawda? Piankę można wypożyczyć.
1: Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że moimi Państwa gościem był pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska. Dziękuję za te wszystkie wskazówki.
10: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Wspominałam na naszej antenie o gdańskich Carillonach, o nowych miejscach, które warto odwiedzić w Gdańsku, w tym o nowej odsłonie Poczty Polskiej w Gdańsku. Byliście już tam Państwo? Jeśli nie, serdecznie polecam. Warto uzupełnić tę wiedzę przed quizem Wiedza o Gdańsku, na który zapraszam razem z Moniką Tarką. Monika już zmierza w moją stronę, a to zapowiada dobrą zabawę. Edyta Stańczyk, zapraszam.
10: Audycja rozrywkowa.
13: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę do quizu, no i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
14: Dzień dobry, cześć.
13: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
14: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
13: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też Państwo ze sobą radio. Słuchali Państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
14: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie Państwo nadajniki tu i tu.
13: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
14: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc że tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
13: To prawda, rzeczywiście morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata. W każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
14: Tak, jestem gotowa.
13: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
14: Wydaje mi się, że...
13: No nie jest...
14: 1815?
13: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej, mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919 czy w 1920?
14: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
13: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
14: Mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może... Skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
13: Tak, 1920, brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
14: Tak, to były strajki chyba wszędzie, grudzień 70. To już
13: tak, grudzień 70 oczywiście, były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
14: Te gwiazdy, wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
13: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
14: byłam
13: tak?
14: Byłam w Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
13: tak, to się zgadza.
14: To bym wyeliminowała.
13: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
14: Chyba dostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
13: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, no, rzeczywiście. Super. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
14: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe. Odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
13: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
14: No super, tak.
13: Na pewno będzie dumny.
14: Tak, mam nadzieję.
13: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
14: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
13: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
15: Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Jak dużo wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Możesz to sprawdzić.
2: Audycja rozrywkowa.
15: Już są nabijane pierwsze kilometry na rzecz Gdańska. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o akcji, ogólnopolskiej akcji, która ruszyła, takiej akcji rowerowej. Natomiast my tutaj w Gdańsku nazwaliśmy ją bardzo ładnie. Ona się nazywa 5 kilometry dla Gdańska.
2: Ciekawe Trójmiasto.
16: Patrycja.
17: Wojtek.
16: Jesteście państwo z Gdańska?
17: Tak, ja jestem z dzielnicy Chełm dokładnie, gdzie już w końcu udało się nam wywalczyć budowę ekostrady wzdłuż Alei Armii Krajowej, właśnie prowadząca właśnie do naszej dzielnicy i na cały Gdańsk Południe. W końcu wreszcie pokonamy tę drogę, w końcu bez ciężkich podjazdów, bez nachyleń.
16: No bo wiadomo, samorządowcy ciągle się chwalą tym, że coraz fajniej, jeśli chodzi o to poruszanie się rowerami po Gdańsku. A państwo jako mieszkańcy oceniacie, jak to oceniacie? Naprawdę zmienia się ta przestrzeń na im plus, jeśli chodzi o rowerzystów?
18: Jeżeli chodzi o moje zdanie, to na pewno na tak. Bardzo dużo jest ścieżek rowerowych, coraz więcej jest rowerzystów, także widzimy na plus. Zmiany są na plus i jesteśmy bardzo zadowoleni.
16: Są jeszcze braki, ale no wiadomo, nie wszystko naraz, jak wszędzie, ale jest bardzo duży progres na plus.
17: Ja również oceniam pozytywnie, aczkolwiek no, mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, na przykład jak chociażby tu podwale przedmiejskie, gdzie no niestety mamy tylko kawałek pasów rowerowych, tylko tu między tutaj ulicą Łąkową a Chmielną. Drugie właśnie takie niedociągnięcie to jest Kartuska, gdzie również są spore dziury w infrastrukturze rowerowej. Tutaj miejsce niedaleko stąd, Jana Skolna, owszem powstała fajna droga rowerowa, ale kończy się na SKM Stocznia. Nie dojedziemy nią do dworca Gdańsk Główny, a okolice właśnie Placu Solidarności, Pomnika Poległych Stoczniowców to jest najbardziej chyba antyrowerowe miejsce w ogóle w Gdańsku. Tam naprawdę nie wiadomo w ogóle jak jeździ, są tylko chodniki, ruchliwa jezdnia. Tam naprawdę poruszanie się rowerem jest bardzo ciężkie. No i inny taki palący, inne takie jeszcze najbardziej palący punkt to brak połączenia osowej z Oliwą. To jest już naprawdę od wielu, wielu lat ten problem do zrobienia. No w końcu pojawiło się jakieś światełko w tunelu, że jest projekt buspasa na spacerowej, który będzie zawierał w końcu trasę rowerową. Ale pytanie właśnie, jak zostanie właśnie rozwiązane połączenie przez obwodnicę trójmiejską. No, na samej osowej powstała też no, droga rowerowa z ulicy Kielnieńskiej, ale no też nie łączy się z Chwaszczynem. ciągle pieszo rowerowi, tu jest tak, w Faszczynie i. No i też Gdańsk Południe, tam są naprawdę też spore braki, rzeczywiście, gdzie trzeba naprawdę sporo do zrobienia. No, Nowa Świętokrzyska, która ma się przede wszystkim no, rozpocząć, no tak tych problemów nie rozwiąże. No aczkolwiek też są inwestycje fajne, jak chociażby no, Nowa Warszawska, która naprawdę no, jest jednym z najlepszych chyba no, dróg rowerowych w Gdańsku w ostatnich latach, jakie po prostu powstały. No i taka nasza duma to Wiślana Trasa Rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej. To jest naprawdę, no to jest jak możemy być naprawdę dumni. No czekamy na ten odcinek w Minie Suchy Dom, żeby w końcu można było do Tczewa wreszcie dojechać. Stąd prosto właśnie.
1: Słyszę, że państwo naprawdę sporo kilometrów na tych dwóch kółkach spędzacie.
18: Tak, ja jestem gdańszczanką z urodzenia, ale mieszkam teraz poza Gdańskiem i chcę powiedzieć, że dojeżdżam do pracy 22 kilometry w jedną stronę codziennie, także dojeżdżam spod Trąbek Wielkich. Mogę powiedzieć, że ścieżkę rowerową mam od praktycznie samego domu do pracy i mam tylko jedne światła, gdzie ktoś, kto mieszka w Gdańsku, dojeżdża do pracy, nie wiem, 3-5 kilometrów, ma tych świateł 11, a ja przejeżdżam i mam tylko jedne, także ja doceniam ścieżki rowerowe także poza Gdańskiem i wielkie szacun za nie.
1: Wielki szacunek dla państwa. Dzisiaj do przejechania ile będzie kilometrów w sumie?
18: 12.
1: To pewnie pewnie.
17: To taka rozgrzeweczka. No i ja tak jeszcze dodam właśnie a propos właśnie słów koleżanki. Tu właśnie jeszcze inny problem Gdańska to jest właśnie brak połączeń, takich właśnie połączeń z gminami ościennymi, bo koleżanka powiedziała ścieżki na przykład tu z Trąbek Wielkich. Kończy się ona po prostu no, na tablicy Gdańsk w zasadzie od Ronda do Niepołomickiej. Dalej jest ruchliwa, niebezpieczna ulica Starogardzka. Brak połączenia tej trasy z Łóżka na Uraduni. No, drugie to oczywiście Chwaszczyno. No i trzecia też powiedzmy no gmina Kolbudy, gdzie ścieżka tam prowadząca z Kolbud skończy się na granicy Kowal z Gdańskiem, no po stronie Gdańska ruchliwa, niebezpieczna ulica Świętokrzyska, także to też jest taki jeden z problemów właśnie, że taki brak tych połączeń właśnie tutaj miasta właśnie z infrastrukturą w gminach ościennych, aczkolwiek mamy wyjątki jak chociażby no trasa do Pruszcza czy chociażby no tu wzdłuż Pasa Nadmorskiego do Sopotu, nie, ale to są wyjątki niestety od reguły tu.
1: W takim razie co? Postulujemy, tak? Żeby nam te ścieżki ładnie połączyć.
17: Tak, tak. Żeby po prostu się wreszcie ta infrastruktura była spójna nie tylko tu w samym mieście, no ale też były połączenia z gminami ościennymi, bo tego tu właśnie no, bardzo też brakuje na mnie.
2: Aktywnie w Trójmieście.
1: Córa taka zaprawiona w bojach, naprawdę?
19: Tak, lubi ćwiczyć, na rowerze też lubi jeździć, więc jestem dumny z niej.
1: A pan też jeździ na rowerze?
19: Tak, jeżdżę. Teraz troszkę mniej, bo była kontuzja kolana, ale staram się coraz częściej, głównie do pracy, no i w wolnych chwilach.
1: Siostra, rozumiem, tak?
19: Tak, też ma własny rowerek, ale no, że jeszcze jest tak malutka, to dzisiaj akurat w przyczepce będzie jechała na przejeździe, ale tak to czy hulajnogą, czy rowerem do przedszkola jeździła.
1: Nie, czyli po prostu zachęca pan tak. Córy do tego, żeby chciały w zdrowy sposób dojeżdżać.
19: Aktywnie, tak.
2: Aktywnie w Trójmieście.
1: Na rowerach zna się jak nikt inny, pan Jacek Tysarczyk. Czy pan tak osiadł w tej tradycji, bo to jest pasja rodzinna, nie było innego wyjścia, czy naprawdę to pana tak zafascynowało, że postanowił pan, że jednak te dwa kółka to będzie to, co chce pan w życiu robić?
20: Ja myślę, że to jakoś naturalnie weszło w krew od dzieciństwa. Zarówno przez to, że towarzyszyliśmy tacie przy firmie od maleńkości i też dużo jeździliśmy na rowerach z tatą.
1: Jako cykliści robicie takie wspólne wypady, może nie rekreacyjne, ale takie bardziej zaawansowane, będące wyzwaniami większymi.
20: Tak, mamy takie regularne wydarzenie, które nazywamy Stuwa przed śniadaniem. Idea jest taka, że tacy tatusiowie i mężusiowie grzeczni jak ja, a jest takich wielu okazuje się, którzy jednocześnie lubią pojeździć na rowerze, no mogą rano wcześnie w niedzielę wybrać się na rower, zrobić tą właśnie stówę na rowerze szosowym i o 10 być w domu na śniadaniu i resztę mieć niedzieli dla rodziny. Spotykamy się o 6 rano na pętli Łyścisko tam przy ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. I powiedziałbym, że dla średnio zaawansowanych jest to zbiórka. Też formuła jest taka, że czekamy na siebie, kiedy ktoś odstaje. Zdarzało nam się robić jakieś takie wypady z transportem, bo fajnie jest czasem zapakować rowery i odjechać od tych ścieżek już objechanych. Chociaż pół godziny od miasta i właśnie pojeździć gdzieś indziej, pozbierać inne trasy palcem po mapie.
1: Najważniejsze myślę sobie, że chyba jest to, żeby każdy znalazł co coś dla siebie, prawda?
20: Tak,
1: i to nie muszą być jakieś od razu wyzwania na 100 kilometrów, mogą być trochę mniejsze, może to być przy domu. No ważne, żeby się ruszać, zwłaszcza jak aura sprzyja. Pan Jacek Tysarczyk podzielił się z nami swoimi pomysłami na wypady rowerowe po Gdańsku i po okolicach. Polecam dwa kółka. Tylko pamiętajcie proszę o bezpieczeństwie na drodze. Edyta Stańczyk, przyjemności życzę.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
9: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
10: Reklama.
11: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
12: Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa. Hevelianum łączy nowoczesną naukę z historią, ale jest też pięknym miejscem, z którego roztacza się cudowny widok na nasz piękny Gdańsk, więc gdańszczanie chętnie odwiedzają nasze Hevelianum, a ja dzisiaj goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych właśnie w tymże Hevelianum. Witam panią bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry, witam.
14: Ciekawe Trójmiasto.
12: Czy gdańszczanie są zainteresowani nauką? Czy może kiedyś bardziej, teraz bardziej?
13: Ja myślę, że to jest stałe zainteresowanie. Mhm. Absolutnie tak. Natomiast ono bardzo się zmienia. Hevelianum gdzieś zaczynało swoją ofertę tworzyć głównie z myślą o dzieciach, rodzicach, tak, grupach rodzinnych. Natomiast to zainteresowanie nauką przechodzi na kolejne poziomy. Tak jakby osoby dorosłe również mają swoje zainteresowania. One też dotyczą świata nauki, ponieważ ta nauka ma olbrzymi wpływ i my coraz bardziej sobie uświadamiamy, jaki jest wpływ nauki na nasze codzienne życie. W sferze też mediów społecznościowych pojawia się bardzo dużo różnych informacji, z którymi czasami mamy problem z weryfikacją tych informacji. Dokładnie. Na ile to jest prawdziwe, na ile to są jakieś mity, czy po prostu kłamstwa. Więc nagle wszyscy jako społeczeństwo zdaliśmy sobie sprawę, jak ta nauka jest ważna i jak ważne są instytucje, organizacje, czy też ludzie, którzy tą naukę popularyzują, tak? Starają się wyjaśniać często dosyć skomplikowane tematy, zagadnienia w prosty sposób i jak najlepiej docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Więc to jest fantastyczny czas dla popularyzacji nauki i czujemy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu.
12: To pięknie, prawda? Mhm. Ja myślę, że dorośli też czasami nawet przez swoje dzieci są inspirowani, nie?
13: Och, bardzo często. My to obserwujemy na co dzień, bo to jest ten fantastyczny efekt takiej nauki, która nie jest związana czysto szkolnie, tak? Bo to jest pewna funkcja edukacji w szkołach, a potem nagle mamy ten moment, kiedy przychodzą do nas grupy rodzinne, zapoznają się z jakimś zjawiskiem, uruchamiają któreś z naszych stanowisk i nagle się pojawia fajna interakcja między rodzicem, dzieckiem. Rodzic trochę może być przewodnikiem swojego dziecka, dziecka, dziecko może coś powiedzieć, o miałem to, o wiem, o co w tym chodzi. I to jest taki fantastyczny obszar do też takiego dialogu rodzinnego, wymiany tej swojej wiedzy, zainteresowań, ale też poszukiwania odpowiedzi, bo czasami na tym nam też zależy, żeby trzeba było je znaleźć, odkryć, troszeczkę się postarać.
12: Stawiać pytania i odpowiadać na nie.
13: Szukać, bo jakby szukanie jest najważniejsze, na tym polega nauka w nauce. Przecież nie mamy gotowych odpowiedzi, tylko w zasadzie to są same pytania, tak, na które próbujemy znaleźć właśnie odpowiedź, jakieś rozwiązanie danego problemu.
12: Różne wydarzenia czy ludzie, pasji nas inspirują, bo chociażby właśnie Polak w kosmosie ostatnimi czasy. Tak. Jakie to było ruszenie, prawda, na Górze Gradowej?
13: To było bardzo inspirujące. To taki moment, no myślę, który długo będziemy pamiętać. Takie momenty są strasznie ważne, właśnie z tego względu, że jakby przybliżają świat naukowy, też technologiczny, bliżej ludzi, pokazują, że to realnie dzieje się obok nas, tak, że to nie są jak

0: pokoleń, nowe zawody, które się pojawią, tak? Też dziedziny naukowe, które coraz bardziej i mocniej będą się angażować w poszukiwanie rozwiązań, by człowiek faktycznie i realnie w tym kosmosie się znalazł.
1: A sam fakt, że Bursztyn Gdański, nie? Poleciał w kosmos.
0: Cudowne.
1: To dopiero wszystkich Gdańszczan poruszyło,
0: tak,
1: prawda?
0: Jeżeli chodzi o Bursztyn, to akurat Gdańsk ma tyle fantastycznych historii i miejsc, które ten Bursztyn jakby pokazują, przybliżają, że ten jeden mały bursztynek z kosmosu, to tylko taka wisienka na torcie.
1: Wisienka na torcie, właśnie. A ja bym chciała teraz właśnie z tego kosmosu na Ziemię, tutaj naszą gdańską zejść, albowiem przecież piękne, interaktywne wystawy pani tworzy poświęcone nauce. Chciałabym się nad nimi teraz pochylić.
0: Tak. Ja mam tą olbrzymią przyjemność, żeby w Hevelianum współtworzyć i koordynować pracę nad wystawą Nauka to My. Ona ma fantastyczną historię, ponieważ jej początkiem była wystawa Uczona, czyli wystawa poświęcona naukowczyniom. Chcieliśmy pokazać kobiety w nauce, bo ich reprezentacja w nauce nadal nie jest jakby równa reprezentacji wśród mężczyzn i bardzo nam zależało, żeby przybliżyć wszystkim postać naukowczyni, kobiety zajmującej się nauką zawodowo. Troszeczkę zmienić ten obraz, który czasami nam się pojawia jak taka kalka w głowie, gdzie mówimy naukowiec, osoba badająca jakieś zjawiska i widzimy mężczyznę, jakby broda Einsteinów, roztrzepane włosy.
1: Szaleństwo w oczach.
0: Tak, to są te takie kalki z kultury, które nam się pojawiają. I ten obraz należy zmieniać, tak? My też nad tym pracujemy, że kobiety również mają swój niesamowity udział w świecie nauki. I taki był początek tego działania.
1: A gdańszczanki pojawiły się?
0: Absolutnie, bo jakby my się skoncentrowaliśmy tutaj na gdańskiej nauce. Jakby współpracujemy z gdańskimi uczelniami. W pierwszej edycji mieliśmy 3 uczelnie. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczne, bo też mocno współpracujemy z tymi uczelniami, które się tworzą Związek Uczelni Fahrenheita, więc to jest jedno z niewielu działań, które wspólnie realizujemy. Poszerzyliśmy ten zakres, więc jakby do wystawy, jako bohaterów wystawy dopuściliśmy również mężczyzn, zmieniając nazwę, chociaż serce nam krwawiło, bo myślę, że nazwa Uczone była naprawdę bardzo, bardzo trafna. Fajna. Natomiast wystawa Nauka to My ma olbrzymi potencjał, tak? Jakby mamy też mężczyzn naukowców i mamy możliwość ich prezentacji na wystawie. Też zaprosiliśmy do współpracy pozostałe gdańskie uczelnie, czyli Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. I to dało nam niesamowite pole do popisu, do działania, bo jakby obszar, zakres naukowców, z którymi możemy współpracować, jest naprawdę bardzo szeroki.
1: Goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych.
2: Ciekawe Trójmiasto.
0: Pod tytuł wystawy Nauka to My, to jest teraz przyszłość. I jakby postanowiliśmy, żeby te wystawy miały pewien taki element też narracyjny, żeby za każdym razem nie tworzyć jakby powtarzalnego schematu wystawy pokazującej różnorodność świata nauki, tylko już tworzyć pewne opowieści wokół tego, bo naprawdę...
1: No właśnie, jaka opowieść?
0: Przyszłość. Jakby to tam właśnie na uczelniach ta przyszłość się troszeczkę tworzy. To są te miejsca, które bardzo często na długie lata, zanim my jakby w pewną nowość, zmianę zaczynamy doświadczać czy obserwować, one są już projektowane, przygotowywane, badane.
1: Politechnika Gdańska chociażby, wspaniałe medyczne projekty.
0: Absolutnie,
1: różne.
0: Absolutnie. My mamy fantastycznego naukowca Uniwersytetu Medycznego, który ma bardzo taką nietypową dziedzinę obszaru swoich badań, bo to jest medycyna, ale medycyna kosmiczna, trochę w obszarze diagnostyki, tak? Możliwość zajrzenia w nowe obszary badań, które się tworzą właśnie przez to, że jakby jesteśmy coraz bardziej zainteresowani nowymi eksploracjami, więc tworzą się też nowe dziedziny badań. One są bardzo często interdyscyplinarne i łączą zagadnienia, które wydawałoby się, że się nie da połączyć.
1: To mamy taki jeden przykład, ale przecież tych osób jest dużo więcej.
0: Jest. I każdy w zasadzie tworzy swoją odrębną historię, tak? Tą opowieść. Mamy zebrane 12 postaci na wystawie.

0: I każdy tworzy jakąś historię. Poza jakby tym obszarem też naukowym, który przedstawiamy, to są też żywe osoby. To jest w ogóle bardzo ciekawe w tym projekcie, że mamy taki moment, gdzie mamy dwóch bohaterów, czyli jest nauka, ten obszar badań, zainteresowań naukowych i jest też człowiek. Człowiek, który też jest bardzo odważny, bo zgadza się pokazać się, tak? Pokazać swoją postać, swoją twarz na wystawie i jednocześnie troszeczkę odkryć siebie, też swoją osobowość, bo to fantastycznie jest za każdym razem zobrazowane w tych opisach wystawy, że to jest żywy człowiek, który ma swoje pasje, swoje zainteresowania, który prowadząc te czasami już nudne badania, też w jakiś sposób musi się jakby ładować te swoje baterie.
1: Jak ktoś mieszka na przykład na Żabiance czy na Przymorzu, to niekoniecznie na tą górę gradową musi trafić, nie? Jak jest w Gdańsku.
2: Tak, ale jak przyjedzie do miasta.
1: Zapraszamy po prostu. Pięknie pani dziękuję.
3: Ciekawe Trójmiasto.
1: W studiu widać już Iwonę Wyciślok i Natalię Kuśmierz. To znak, że nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
3: Tydzień w Trójmieście.
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jak co roku o świcie na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mimo wczesnej pory na Westerplatte pojawiły się setki osób.
5: Jako gdańszczanin czuję takie zobowiązanie do tego rodzaju wydarzeń.
6: W zasadzie obowiązek, żeby tu być, pokłonić się tym ludziom, którzy tak dzielnie walczyli. Czyli tak długo.
4: Obrona Westerplatte trwała 7 dni. Było o historii, to teraz o historycznym budynku. Zakończył się remont dawnej portierni Stoczni Gdańskiej przy historycznej bramie numer 2. Obiektowi przywrócono kolorystykę z 1980 roku. Prace objęły również renowację okien, historycznych krat, a także naprawę dachu. 36-letniego oszusta matrymonialnego zatrzymali policjanci z Gdańska. Mężczyzna, pomieszkując u swojej poznanej w internecie partnerki, okradł ją z biżuterii. 47-latce zginęły pierścionki, bransoletki, łańcuszki i kolczyki o łącznej wartości 50 tysięcy złotych. Gdańskie szkoły gotowe do nowego roku szkolnego. Jedną z oficjalnych zmian jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Temat w Trójmieście jednak nie jest nowy, mówi Adam Władek, dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki.
7: No my już to przerabialiśmy wcześniej. Od dłuższego czasu u nas był zakaz używania telefonów komórkowych i naprawdę sprawdzał się.
4: W tym roku do szkół podstawowych i przedszkoli w Gdańsku pójdzie aż 91 tysięcy uczniów. Niektórzy będą dojeżdżać do szkoły na rowerze. Rusza 14. edycja kampanii Rowerem do pracy i szkoły Kręć kilometry dla Gdańska. Potrwa 3 miesiące. Podstawowa zasada pozostaje niezmienna. Im więcej aktywnych podróży do pracy, szkoły czy na uczelnie, tym więcej punktów i możliwości zdobycia nagród. Teatr Miniatura ma nową szefową. Od dziś gdańskim teatrem kierować będzie Celina Zboromirska-Bieńczak, dotychczasowa zastępczyni dyrektora. Funkcję pełnić będzie przez kolejne 4 sezony artystyczne. Zakończył się remont węzła Hucisko w Gdańsku. Polegał przede wszystkim na wymianie torowiska. Teraz większość linii wróciła na swoje trasy, ale przez wrzesień wciąż nie będzie można dotrzeć tramwajem w kierunku Wyspy Portowej. To z powodu remontu na podwalu przedmiejskim. Są też nowe utrudnienia. Rozpoczął się remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Prace między węzłami Gdańsk-Owczarniak i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin mają potrwać do połowy października, mówi rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Mateusz Brożyna.
8: Musimy sfrezować starą nawierzchnię, oczyścić, a następnie ułożyć nową warstwę bitumiczną.
4: Prace prowadzone są pod ruchem w godzinach nocnych. Park w dzielnicy Aniołki na południe od ulicy Traugutta nosi imię Olgi Krzyżanowskiej, wybitnej gdańszczanki z wyboru, lekarki, posłanki, wicemarszałkini Sejmu i działaczki społecznej. Lokalizacja parku nie jest przypadkowa. Olga Krzyżanowska przez część swojego życia mieszkała na Aniołkach.
3: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę na budowę 20 takich pojazdów. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
10: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m.
9: Gotowe tramwaje przyjadą do nas za 3 lata. Policjanci z Gdańska odzyskali BMW warte około 200 tysięcy złotych. Przy okazji zatrzymali 18-latka podejrzanego o jego kradzież. Okazało się, że to syn właściciela auta, a klucze do pojazdu zabrał bez wiedzy i zgody rodziców. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. a od poniedziałku w Gdyni otwarty zostanie odcinek ulicy Wiczlińskiej od szkoły podstawowej nr 37 do Nowego Ronda. Będzie tam obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Na trasę wróci też komunikacja miejska.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowały Iwona Wyciślog i Natalia Kuśmierz, Edyta Stańczyk. Ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Od 2018 roku Gdańska Fundacja Trzymaliny prowadzi aktywne działania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Katarzyna Brążek, prezes Fundacji Trzymaliny, oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn, członkini tejże fundacji. Witam panie bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: No pięknie, Trzymaliny i ich znana akcja Przyjemy z sercem, prawda? Mm. I te piękne, kolorowe poduchy, które trafiły już do pacjentek szpitali naszych pomorskich między innymi.
2: Głównie pomorskich, ale też po Polsce rozsyłamy. Czasami się pacjentki zgłaszają.
1: No właśnie, ale to nie tylko poduchy, prawda? Bo również do tego,
2: że... butelki Redona. Tak, do drenów. Zgadza się, takie nasze malinowe gadżety.
1: Malinowe gadżety, bardzo estetyczne, fajne. Panie chętnie je noszą, prawda?
11: Bardzo chętnie, są bardzo użyteczne, bardzo wygodne. Wiem, sama miałam okazję przetestować, sama je sobie uszyłam, także polecam, w 100% wytestowane. Ale tak, jest to przepiękna akcja i przede wszystkim pacjentki, które się nie spodziewają tego, a po operacji wracają i na ich łóżku leży ten pakiecik, są bardzo często wzruszone, że ktoś pomyślał o nich, ktoś się nimi zaopiekował w taki sposób, o którym one same wcześniej nie pomyślały.
1: Tak, bo to są takie trudne dni, prawda? W szpitalu, stresujące bardzo.
11: Stresujące. To jest nowość, której nikt za bardzo nie chce poznawać, a w momencie, kiedy mierzysz się z chorobą onkologiczną, musisz się mierzyć z tymi nowościami, przekraczać bariery i poznawać siebie na nowo. A tutaj takie wsparcie, którego się nie spodziewasz, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możesz dostać w tym trudnym czasie.
1: Piękne i te piękne kolorowe zdjęcia, które widzę na waszych stronach i te uśmiechy kobiet, także nie da się tego opowiedzieć słowami.
11: Poducha ma za zadanie odciążyć operowaną rękę. Bardzo często przy operacji mastektomii, usunięcia piersi, również operowane są i usuwane są węzły chłonne, więc ten przepływ limfy jest utrudniony, zaburzony, organizm się musi tego nauczyć, a to odbarcza, odciąża, pomaga przepływać, więc to jest pierwsze zadanie poduchy w tym czasie, a potem one się tak dobrze trzymają, że nawet podróżują z naszymi pacjentkami w
2: podkarczek zakładane.
11: Tak, naprawdę jako poduszka taka podróżna się potem sprawdzają.
1: Z każdym rokiem coraz więcej tych poduch szyjecie?
2: Ładnie, przybywa. Niestety przybywa. Mhm. I niestety my więcej tego musimy szyć. Myślę, że gdybyśmy wszystkie rzuciły swoje prace zawodowe, to byśmy spokojnie miały co robić w Malinach. To zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. A my się skupiłyśmy na województwie pomorskim, bo nie da się wszystkim po prostu pomóc. Pracując właśnie zawodowo, a Maliny są naszym takim pięknym dodatkiem do codzienności. No pacjentek jest niestety coraz więcej, też młodszych jest coraz więcej.
11: Niestety tak.
2: Natomiast ja bym się nie chciała na tym skupiać, bo my też mamy coraz więcej osób z problemami, z zaburzeniami psychicznymi, jest coraz więcej samobójstw, jest dużo wszystkiego, bo jesteśmy przebodźcowani, bo nie umiemy odpoczywać, bo nie umiemy się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na bliskich, na odpoczynku. My pędzimy, no nie? Tylko nie wiadomo za czym i czasami ta choroba przychodzi po to też, żebyśmy otrzeźwieli. I to jest trudna lekcja. Myślę, że jedna z trudniejszych. Pytanie, co my z tego wyciągniemy, no nie? To jest jakby my z Kasią ostatnio, jak byłyśmy na takim wyjeździe na Kaszubach, to właśnie rozmawiałyśmy jeszcze z trzecią Kasią i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że paradoksalnie te choroby na plus zmieniły ich życie, no nie? I to jest kolejna historia przez te 7 lat, kiedy ja prowadzę Maliny, kiedy słyszę o tym, że mi żadna dziewczyna nie powiedziała, że ta choroba paradoksalnie zrobiła jej w cudzysłowie dobrze, bo zmieniła głowę, zmieniła sposób życia, zmieniła codzienność, tylko właśnie in plus, no nie? I No pytanie, czy my chcemy, żeby życie trochę nam robiło takiego psikusa w postaci ciężkich lekcji, no nie? Czy bez tego nie jesteśmy w stanie robić dobrego dnia i to w taki mądry sposób? No maliny to jest, ja to wielokrotnie mówię, maliny to jest wielowarstwowa historia, bo to jest historia moja, czyli przekucia straty mamy po śmierci, po chorobie, w stworzenie fundacji. Też tworzenie, w ogóle prowadzenie fundacji jest trudnym projektem i jakby chyba też takim codziennym wybraniem tej drogi. Po drugie poznanie tych dziewczyn, ich historii, tego, że chcą się w ogóle dzielić, chcą przychodzić na te malinowe szycia i też trochę być takimi ambasadorkami tych malin. To są też ludzie, którzy przychodzą, a nie mieli do czynienia nigdy z osobą chorą, a przychodzą dzielić się swoim czasem, swoim talentem, swoim uśmiechem. Więc to też jest wieczne przypominanie o samobadaniu, o badaniach profilaktycznych, więc jak ktoś mówi maliny, poduchy, często zapomina o tych torebkach, które też są szalenie ważne, bo ułatwiają tą codzienność z tymi drenami, to pamiętajmy też o tym, że za tym też niesie się cała masa innego dobra, które się dzieje przy każdej organizacji, bo oczywiście, że jakby naszym głównym beneficjantem jest ta dziewczyna, która słyszy maszaka piersi, czeka cię mastektomia, a my ją zaopatrujemy tymi malinowymi gadżetami, żeby trochę im było łatwiej po tym zabiegu, ale dookoła jest dużo innych działań, bardzo dobrych, bardzo potrzebnych i jakby szkoda by było, jakby tego nie było, ale to też jest duży koszt.
1: Tak, bo wy przecież wokół siebie skupiacie naprawdę różnych ludzi i różne środowiska, od młodych po starszych, mężczyzn, tak. Kobiety, tam po prostu wszyscy szyją, ale też pojawiacie się w różnych miejscach, na przykład w takich placówkach penitencjarnych, tam tak. Również, prawda, angażujecie osoby
2: osadzone. To było super w ogóle doświadczenie, w ogóle to jedno to są areszt, w ogóle to, że jakby chłopacy nam szyli ostatnio torebki i w ogóle poszli tego tyle, że moja piwnica nadal tego nie dźwiga i nadal to układam. Natomiast to było super, no nie? Bo jakby spędzają ten czas, no i tak muszą tam być, ale robią kawał dobrej roboty, bo nam pomagają i nas wspierają w tym. Ja jestem szalenie wdzięczna im za to. Ale też byliśmy w ośrodku, gdzie dzieciaki są rehabilitowane i ich mamy przyszły. Wiecie, to jest tak, że te dziewczyny na co dzień mają ogromne wyzwanie pod tytułem opieka nad dzieckiem, które nie jest zdrowe. Ono wymaga 3 razy więcej energii i pracy niż zdrowy dzieciak. A one mimo tego przychodzą. Ale to też jest ta historia o tym, że my pomagając innym, pomagamy bardzo sobie, bo siebie budujemy, no nie? I ja jestem przekonana, że one spędziły super czas, bo sobie pogadały, pośmiały się, poopowiadały sobie różne historie, oderwały trochę głowę, ale też myślę, że sobie pomyślały, ja mam ciężko, ale inni też mają swoje wyzwania, no nie? Do niesienia, swoje Monteveresty i jak to razem, otoczymy się razem wsparciem, to trochę jest po prostu łatwiej.
1: Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzy Maliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
3: Audycja poradnicza.
12: Ja bym dodała tutaj, że samo szycie tych malin ma wymiar terapeutyczny i ja to mówię ze swojego doświadczenia, ponieważ skupiasz się na drobnej czynności, żeby tą poduchę zszyć jak najładniej, no bo dajesz ją w prezencie komuś.
1: Tak.
12: Więc to ma być jak najładniej, więc jesteś skupiona na tej igle, nitce i poduszce i zapominasz o całym świecie. Właśnie wyłączasz się z tego całego pędu, z tych problemów, bo szyjesz.
1: Świetnie. Więc niewątpliwie to, co robicie, zostało jednak dostrzeżone, zauważone i wyróżnione. Pochwalcie się trochę.
2: Bursztynowym mieczykiem. W ogóle powiem państwu, że pamiętam, że my siedziałyśmy, dostałyśmy wyróżnienie. Organizacja, która dostała główną nagrodę w naszej kategorii zdrowia, zajmuje się wsparciem psychicznym, psychologicznym młodych. Ja się cieszyłam absolutnie z każdej nagrody i wyróżnienia, które tam się pojawiło.
1: To jest wyróżnienie, przepraszam, takie stricte pomorskie.
2: Tak, stricte, bursztynowy mieczyk. To jest bursztynek, więc nasze zdecydowanie, ale na tej sali siedziała cała masa ludzi, która jest po prostu, no, mają ogromne serce, są ogromnymi wariatami w ogóle takimi dobra. I my siedziałyśmy z Alicją i we dwie wyszłyśmy stamtąd. Oczywiście nie zgarnęłyśmy głównej nagrody, no, bo to tam szłyśmy. Ja zawsze jak idę na odbiór nagród, to ja mówię, słuchajcie, idziemy po główną nagrodę, ale tak naprawdę się cieszyłyśmy z tego, że jest tylu dobrych ludzi na świecie. Bo wiecie, ja jak czytam codziennie jakieś newsy, a też czytam, bo zawodowo muszę wiedzieć, co się dzieje, to jestem przerażona, jaki świat jest, no nie? A idę na takie rozdanie nagród, albo idę na malinowe szycie i ja wracam do równowagi, do mojego balansu, bo przypominam sobie informacje w głowie, ludzie są dobrzy. Tylko też myślę, że my musimy ich kreować. My musimy zachęcać, inspirować do dobrych rzeczy i mówić o tym głośno, że dobro się dzieje, że to nie jest tak, że ono jest gdzieś tam schowane pod biurkiem. I czasami jak właśnie zawodowo na przykład zachęcam, żeby ktoś tam z personelu medycznego poszedł do radia, czy tam porozmawiał z dziennikarzem, a ja się nie lubię chwalić, ale to nie chodzi o chwalenie, to chodzi o mówienie o tym, że mamy potencjał, że robimy fajne rzeczy, że umiemy robić fajne rzeczy, że czegoś się nauczyliśmy, coś wiemy i chcemy się tym dzielić, no nie, to chodzi o to, jakby zmienimy myślenie, to jest jak z tymi badaniami, my nie szukamy nowotworu, dbamy o siebie, o swoje zdrowie, wykonujemy regularne badania, że gdyby coś się jednak działo, to byśmy szybko w stanie szybko działać. To o to chodzi. To nie chodzi, my nie bawimy się w Sherlocka, absolutnie.
11: Przede wszystkim ja na malinowych szyciach przeprowadzam samobadanie. W swojej przestrzeni też medialnej raz w miesiącu zachęcam do wykonywania samobadania. Powtarzam, to my jesteśmy największymi ekspertami od swojego ciała.
1: Przecież w Gdańsku nie brakuje miejsc, gdzie przeprowadzane są bezpłatne badania, prawda? Czy tam mamy graficzne?
2: My mamy Fuksa. Słuchajcie, mieszkamy w Trójmieście, w ogromnej aglomeracji. Co chwilę miejsce, gdzie możemy się zbadać. Mamy ośrodki, które się stricte zajmują w ogóle leczeniem, profilaktyką raka piersi, więc to nie jest żadna wymówka. Mamy dużo łatwiej tak naprawdę niż osoba z małej miejscowości, ze wsi, chociaż to też jest jakby, umówmy się, że te mamobusy już wjeżdżają w takie miejsca. Korzystajmy z tego naprawdę, bo to robimy dla siebie tylko i wyłącznie i dajemy sobie dużą szansę po prostu na życie.
11: Jeszcze jedna rzecz, bo a propos samobadania. Jak mamy auto, to my wiemy, że z tym autem raz w roku trzeba pojechać na przegląd.
2: I nikt nie dyskutuje z tym.
11: I nikt nie dyskutuje przecież, jak zapomnisz, to jest afera w domu. Czemu sami ze sobą tak nie potrafimy zrobić? Wpiszmy sobie w kalendarz jeden dzień w roku i zaplanujmy go sobie na siebie, na badania, na przegląd, tak żebyśmy wiedzieli, że wszystko gra.
2: No plany już są do końca roku, tak naprawdę kalendarz malinowy już jest zapełniony. Mamy po dwa szycia w miesiącu, więc już kalendarz mamy zapełniony, więc jeśli ktoś ma ochotę nas odwiedzić, to zapraszamy na Facebooka, na Instagrama Trzech Malin, bo tam już kalendarium zaczyna się pojawiać i miejsca i w ogóle. Także się dzieje. No i zobaczymy, co dalej, no nie? Jakby...
11: I zachęcamy, przychodźcie i naprawdę wymówka, że ja nie umiem szyć, nie załatwia sprawy.
2: Absolutnie, absolutnie. Jest cała masa ludzi, która nie wiedziała, jak szyć i się nauczyli i robią to faktycznie z dużym serduchem i największy prezent dla osoby, której prawdopodobnie nigdy nie poznamy, chociaż jak ja się poznałam przy tej operacji, ona sobie faktycznie sama tą poduchę uszyła, torebkę jej dałyśmy i poszła już na zabieg z gotowym pakietem i tak się zaczęła nasza droga. No znamy kilka dziewczyn, które dostały od nas, napisały i przyszły na szycie i to jest w ogóle ja z jednej strony jestem trochę na nie zła, nie? Bo one wtedy powodują, że ja je nie mogę odpuszczać, a z drugiej strony ja się cieszę, bo ja wiem, po co my to robimy i to są takie żywe dowody tego, jak te takie banalne poduchy i torebki jakieś kolorowe jednak są istotne, bo ja sobie myślę, że są też fundacje, które wspierają bardzo merytorycznie, odwiedzają pacjentki w szpitalach, w ogóle walczą o ich prawa, jakby o to, żeby te leczenia były jak najlepsze, a my się zajmujemy takim fragmentem. Ja myślę, że jak każdy coś tam będzie ogarniał w swoim podwórku, to możemy fajne rzeczy naprawdę robić i zmieniać ten świat, w ogóle go kreować i mieć duży wpływ, bo mamy wpływ po prostu.
1: Zwłaszcza, że przecież i dzieciaki ze szkół gdańskich z wami szyją.
2: Kurczę, no dzieciaki też. Dzieciaki w ogóle dają czadu i to jest w ogóle super, że z tymi dzieciakami przychodzą rodzice, babcie, one ściągają kolejne dzieciaki. No to jest super w ogóle, że w ogóle bardzo fajnie, że szkoły się na to zgadzają, że te dyrekcje i ci nauczyciele są chętni.
11: I przedszkola.
2: I przedszkola, tak, dokładnie. No ale faktycznie areszt śledczy ostatnio wymiótł wszystkich z planszy. Pozdrawiam cię, Ewuniu, i bardzo ci dziękuję za to ogromne zaangażowanie. W ogóle mogę tak jeszcze dodać na koniec, Ewa w ogóle była genialna, bo Ewa z Miłoszem przyjechali z aresztu, przyjechali do mnie służbowo do szpitala i zaczynają mi opowiadać o szyciu podów, bo wie pani, tam jest taka fundacja Trzymalino na Gdańsku, działają i sobie pomyśleliśmy, że poszyjemy dla nich i wam byśmy podrzucili na tą onkologię, więc słuchajcie, to było piękne poznanie, bo ja wtedy uświadomiłam, że tak, maliny to ja nawet znam i nawet mam zaszczyt prowadzić.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzymaliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
13: Badajcie się, tak, badajcie się.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Góra Gradowa, Park Oliwski, Oliwskie Zoo. To bez wątpienia ulubione miejsca spacerów gdańszczan i gdańszczanek. Czy na pewno dobrze Państwo znacie te miejsca? To już sprawdzi moja koleżanka Monika Tarka, która za chwilę poprowadzi kolejny radiowy quiz z wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Audycja rozrywkowa.
14: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach, czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
15: Dzień dobry.
14: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
15: Generalnie tak, ja jestem, mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już no, dorosłą osobą, będąc już...
14: Czyli świadomie, świadomie.
15: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę, naprawdę
14: super. I pyszne jedzenie też jest w Gdańsku przecież. Także dużo atrakcji po prostu, prawda? Zaoferuje Gdańsk.
15: Tak, zdecydowanie jest też ten Jarmark Dominikański, na którym właśnie dwa lata temu
14: byliśmy. Oczywiście.
15: Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
14: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
15: Tak,
14: no dobrze, no to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy Opera Narodowa, czy Opera Bałtycka, czy Opera Leśna?
15: Wydaje mi się, że to będzie... jaka była druga opera?
14: Opera Bałtycka, druga.
15: Opera Bałtycka. Wydaje mi się, że Opera Bałtycka.
14: Tak, Opera Bałtycka i co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
15: Wow, nieźle.
14: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
15: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
14: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
15: Tak właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
14: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
15: Zbrojownia...
14: Zbrojownia, Ratusz, Dwór Artusa. siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
15: Wydaje mi się, że ratusz główny.
14: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o ratusz główny miasta.
15: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, ale nie, właśnie nie. Dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
14: No oczywiście, że tak,
15: ratusz.
14: No, oczywiście. Słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego. Czy brama zielona, czy brama wyżynna, czy brama mariacka?
15: To akurat wiem od razu, brama wyżynna.
14: Brawo,
15: kochana,
14: brawo, brawo.
15: Brawa. Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest brama wyżynna.
14: Zgadza
15: i stare miasto. Tak.
14: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy Klub B19?
15: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
14: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
15: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
14: Scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
15: Powiedziałabym, że scena muzyczna...
14: No i dobrze, tak.
15: Tak? Okej, dobra.
14: Scena muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
15: Jak najbardziej, dziękuję. Bardzo się cieszę i jesteśmy w Gdańsku. Też jakby właśnie będziemy wracać.
14: Wspaniale.
15: I też jakby to było bardzo miłe.
14: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
16: Każdy może wziąć udział w quizie. Wystarczy tylko dobre nastawienie. Spotykamy się niebawem. Do usłyszenia.
3: Audycja rozrywkowa.
16: Jest dzisiaj ze mną wicemistrz Europy w ściganiu na hulajnodze, gdańszczanin Dominik Koć.
17: Dzień dobry.
16: Edyta Stańczek, właśnie, witam ciebie serdecznie, witam naszych słuchaczy.
18: Aktywnie w Trójmieście.
16: Tak naprawdę, jeśli trasy są przygotowane, to hulajnogą można jeździć cały rok, prawda? Tak, również tak. Zimą.
17: Hulajnoga to jest dokładnie to samo, co jazda na rowerze. Jeśli chodzi o jazdę, naprawdę jest to bardzo zbliżone. Można mieć i opony jak w rowerze gravelowym, jak w rowerze terenowym. Można mieć opony szosowe. No, na takich ja akurat jeżdżę. Jedyne, co przeszkadza trochę bardziej przy gorszym terenie w stosunku do roweru, to jest to, że my mamy nisko zawieszony blat. W hulajnogach wyczynowych 3-4 cm nad ziemią. W związku z tym no, hałdy śniegu czy lodu powodują to, że bardzo łatwo to zahaczyć, przez co można się wywrócić.
16: No właśnie, a nie brakowało tego jednak na ulicach i chodnikach.
17: Nie brakowało. Wiadomo, że jest przyjemnie, kiedy świeci słoneczko i jest ciepło i bezwiecznie, no ale no, na to nie mamy wpływu, a jednak gdzieś tą formę trzeba szlifować i w momencie, no, w którym mieliśmy takie warunki, nie inne, trzeba było się ruszać i tak.
16: Opowiedz nam coś o tej swojej hulajnodze, bo nie wiem, czy słuchacze mają świadomość, ale ty nie jeździsz na ani elektrycznej, ani na takiej z małymi kółeczkami. To jest po prostu hulajnoga, która wygląda jak rower właściwie i ma tak duże koła, tylko że no, jednak hulajnoga.
17: Tak, to jest hulajnoga sportowa. Przy haśle hulajnoga sportowa wiele osób od razu myśli o hulajnodze właśnie takiej typowej do jazdy po skateparkach na rampie. Nie, nie jest to tego typu hulajnoga. Jest to hulajnoga, w której są zamontowane koła typowo od roweru szosowego, tylko tyle, że bez przerzutek, więc dwa przednie koła z roweru szosowego montuje się do naszego sprzętu. Niektórzy to nazywają hulajnogą do jazdy szybkiej, hulajnogą rowerową. No, najpopularniejsza nazwa jednak z miejsca, gdzie ten sport jest najbardziej wypromowany, czyli w Czechach, to kołbieszka. Jest to rama hulajnogi, taka duża rama hulajnogi, połączona z kierownicą i widelcem rowerowym, hamulce rowerowe i koła od roweru szosowego, jak już wcześniej wspomniałem. No i polega to na tym, żeby po prostu odpychać się naprzemiennie nogami i wprawiać tą hulajnogę w ruch. Prędkości podczas jazdy może nie są aż tak wysokie jak na rowerze, natomiast są zbliżone, bo Średnie prędkości w trakcie wyścigu potrafią dochodzić do 26-28 km na godzinę. Przy takim tempie treningowym to jest około 23-24 km na godzinę i to jest taka prędkość utrzymywana przez na przykład 20 km przejazdu. No, tak to wygląda bynajmniej w moim przypadku.
16: I tutaj przy ściganiu na hulajnogach, to jak śledziłam te zawody w ramach Olimpiady Zimowej, to tam właśnie na przykład zawodnicy short tracka czy łyżwiarstwa szybkiego na lodzie mieli takie specjalne opływowe kaski. Wy chyba też takie macie, co?
17: Tak, zdarza się, szczególnie na krótszych dystansach. To jak najbardziej też mamy kaski aerodynamiczne. Natomiast to już zależy tak naprawdę od upodobań zawodnika. Jeśli chodzi o kaski aerodynamiczne, one mają duży minus i o tym też wspominano w trakcie olimpiady, czyli wentylacja jest znacząco pogorszona. W momencie, w którym jedziemy wyścig krótki, który trwa powiedzmy 20-25 minut, no to jeszcze idzie wytrzymać, o ile nie ma wysokich temperatur zewnętrznych. Natomiast jeśli mielibyśmy się w tych kaskach ścigać przez 42 km, no to już by spowodowało naprawdę zagotowanie głowy. Więc zazwyczaj są to kaski rowerowe, one staramy się dobierać raczej te bardziej aerodynamiczne, natomiast nie są w pełni zamkniętymi kaskami. Chyba że mówimy o sprincie czy o krótkim dystansie jakimś, no to tak, to często i w ten sposób próbujemy te dziesiąte sekundy urwać.
16: Mm-hmm. No tak, bo tutaj wszystko ma znaczenie tak naprawdę, czyli od ubioru, kasku na głowie, ale też materiału, z którego taka hulajnoga jest zrobiona.
17: Tak, no hulajnogi wytwarza się z trzech materiałów, tak jak ramy rowerowe, czyli mamy stal, aluminium i karbon. Jeśli chodzi o hulajnogi stalowe, one są bardzo fajne, ale raczej do ścigania gdzieś w terenie. Do zawodów, w których ja biorę udział, czyli ulicznych wyścigów, no to najczęściej jest aluminium bądź karbon. Przy czym no, te ramy karbonowe to jest dosyć duży koszt i producentów mamy w tej chwili powiedzmy trzech i dwóch zawodników, którzy się pasjonują tym i sami po prostu we własnym zakresie budują na zamówienie taką hulajnogę, tak?
16: A czy ty spotykasz w Gdańsku albo okolicach osoby, które również jeżdżą na podobnych hulajnogach?
17: Spotykałem, zdarzało mi się, tak, jak najbardziej. Nawet parę miesięcy temu widziałem jednego pana, który ze mną przez kawałek jechał, tylko że tak typowo turystycznie. On mówi, że to zamiast rowerów służy mu do jazdy, więc tak, jak najbardziej.
16: Czyli pojawiają się już hulacze,
17: takie osoby.
16: Po prostu.
17: Pojawiają się takie osoby. No, u nas rzeczywiście jest to sport czy forma ruchu jeszcze mocno cały czas nieznana. Nie ma promocji tego sportu. Też ciężko, żeby ktoś o tym wiedział. Nawet jak mnie spotkają na ulicy, spytają się, co to jest, chętnie odpowiem na pytania. No ale potem jak człowiek wraca do domu, jeśli na świeżo tego nie sprawdzi, to nawet nie pamięta, jak to wyszukać. W internecie wpisując hulajnoga wyskoczy 100 tysięcy różnych innych hulajnóg, a tej konkretnej nie będzie w marketach, ich nie zastaniemy, sportowych, więc no, trzeba wiedzieć, czego się szuka. No a takich osób jest stosunkowo niedużo i tu jest ten problem, że gdybyśmy mieli więcej zawodów, gdyby była lepsza promocja sportu, sądzę, że to by się przyjęło w Polsce, tak jak jest to w Czechach, na Słowacji, Niemcy zaczęli też to dostrzegać, Holendrzy w ostatnich latach nawet nie tyle zaczęli dostrzegać, co po prostu wrócili do sportu jako takiego naprawdę na wysokim poziomie, bo Holendrzy w tej chwili zaraz po Czechach chyba są najmocniejsi, jeśli chodzi o swoich zawodników. No ale są Estończycy, są Finowie.
16: Właśnie Finowie, prawda? Którzy też tam produkują swoje kickbajki.
17: Tak.
16: Ja dodam, że ty podejmowałeś wielokrotnie próby, żeby zachęcić tutaj właśnie włodarzy chociażby naszego miasta, albo ludzi zajmujących się sportem do tego, żeby no być może zorganizować coś u nas w Gdańsku, bo dlaczego nie? Zwłaszcza, że Czesi mają teraz bardzo krótką drogę do nas, wsiadają sobie w pociąg, wysiadają u nas. Takie pytania już nawet padają, prawda?
17: Tak, Czesi mają do nas po pierwsze krótką drogę, bo są w stanie dojechać pociągiem. Po drugie, autostradami też do nas bardzo, bardzo szybko są w stanie dotrzeć, zwłaszcza z tych północnych rejonów Czech. Po trzecie, polski Bałtyk stał się dla nich takim miejscem wypoczynku. W okresie wakacyjnym bardzo dużo widzimy czeskich tablic tutaj jeżdżących. Natomiast ilekroć zwracałem się, czy to do naszego Mosiru gdzieś tam mailowo, czy też do osób odpowiedzialnych za sporty w Gdańsku, no to albo nie dostawałem informacji żadnej, i to jest najczęściej, albo dostawałem informację, że na przykład mnie jako zawodnika tego sportu nie są w stanie wspierać, bo wspierają tylko i wyłącznie kluby bądź stowarzyszenia. Na pewno udałoby się tutaj czołowych zawodników sprowadzić do Polski, a gdyby oni przyjechali, to by też było widać, jakie to są prędkości, jak to wygląda, tak? To naprawdę jest rewelacja, jeśli taki
16: bardzo widowiskowe
17: Roman, tak,
16: jest,
17: Roman tak. Matias przejeżdża.
16: Taki uśmiech, tak, do włodarzy naszego miasta zajmujących się sportem. Dominik Kodź, wicemistrz Europy w ściganiu się na hulajnogach, był dzisiaj moim gościem.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
16: Unikalny, otwierany dach. Chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura. Milion antracytowych cegieł. Piękne drewniane wnętrze. A do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze Państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
19: Zgadza się, bardzo mi miło.
16: Edyta Stańczyk z tej strony.
18: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
16: Niektórzy tak podchodzą, przystają i się rozglądają i się zastanawiają, co to takiego.
19: Tak, nawet czasem z dużym niepokojem. Ja też czasem obserwuję, że jak przychodzą do nas grupy, czy to młodzieży, dzieci szczególnie, wiadomo, dzieci są bardzo szczere, to padają takie określenia jak ojej, czy to więzienie, czy to reaktor atomowy, sarkofag, a ostatnio wśród młodzieży bardzo popularna jest budowla z Minecrafta. Uważam, że to jest też
16: kreatywne. Takie skojarzenia, no tak.
19: Tak, natomiast no trochę tak jest, że nasz architekt, profesor Natorizzi, chciał, żeby ten budynek z zewnątrz był taki niepokojący, taki zaskakujący, może nawet mroczny, dlatego, że on jakby celem i ideą tego potężnego antracytowego muru było to, żeby on przypominał mury obronne.
16: Dokładnie.
19: Więc ta idea jakby nam przyświecała przy odbudowaniu teatru. A to, że on jest taki przepiękny, prześliczny, drewniany w środku, no to są takie jakby etapy chronienia. Tą naszą scenę, która jest serduszkiem i świątynią teatru, chronią mury, tak jak mury chroniły każde dawne miasto, każde świątynie i miejsca święte i ważne dla kultury, tak teraz my mamy te mury obronne, które chronią nasze serce teatru, naszą drewnianą scenę.
16: Scenę, a nawet trzy sceny, prawda? Bo scena elżbietańska i...
19: Scena włoska, scena centralna i każdy inny możliwy układ sceniczny. Przy czym to jest jakby jedna sala główna, która po prostu dzięki systemowi 56 różnych zapadni, które są i na całej podłodze, gdzie normalnie jest widownia, i na całej scenie. Dzięki temu my możemy po prostu w dowolny sposób tą scenę i widownię układać. Wynurzać sceny.
16: Ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa, dlatego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie, powiedziałabym, wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu? Czy to był przypadek?
19: To znaczy, ja pracowałam przy dziale edukacji. W którymś momencie zaczęło mnie nosić. Ja miałam coraz bardziej szalone pomysły. I przychodziłam na przykład do dyrektorki i mówiłam, że chcę zrobić warsztaty post-apo i zamknąć ludzi na 3 doby w podziemiach teatru. I dostawałam okej, rób to. I w pewnym momencie po prostu naturalne chyba stało się, że ja już nie mogę być w ramach działu, które ma swoje codzienne obowiązki, jakiś taki rytm stabilnej pracy, powiedzmy, no grupy, która, na przykład mamy młodzieżową grupę teatralną, która co tydzień się spotyka, opiekujemy się seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, mamy różne rakie warsztaty i projekty. Czasem to są długie procesy, a ja zaczynałam po prostu, tak jak mówię, mnie nosiło. Więc ja zaczynałam myśleć eventowo, wymyślać takie szalone pomysły i w pewnym momencie się jakby oddzieliłam od tego działu, nadal współpracując z edukacją, oczywiście, bardzo blisko, ale też gdzieś na pograniczu działu programowego, na pograniczu promocji, marketingu i taka dziwna nazwa, bo innej nie udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności. I jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
16: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze.
19: Mhm. Z długofalowych projektów to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, ci gdańszczani, są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało, którzy właśnie, mieli różne trudności.
1: Mhm. Inspirujące, tak. Prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
19: To nie jest tak. Młodzież wybiera archetyp, a potem losuje postaci. Więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet i stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią, więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane, żeby szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają. Poznali nową historię.
1: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują? Takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska.
19: No tak, oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić. Wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz świętej pamięci już dyrektor. Dokładnie. Także on też ma swoją kartę tutaj. Ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria. Tak. I to jest Włoch, który przypłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli, zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pan. I stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, żeglarzy, podróżników, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy tutaj wiele osób oczywiście związanych ze Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
1: Tak, bardzo
19: różnie. Jeszcze mamy archetyp badacza, naukowca, no tutaj nie można było pominąć pana Haweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych znanych lub mniej znanych. No tych postaci, jak mówię, jest 40, także jest z czego wybierać.
18: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Pani Marta Nowicka. Ja bym się jeszcze chciała na chwilę zatrzymać przy postaci pana profesora Jerzego Limona, bo ja pamiętam te pierwsze konferencje prasowe, które odbywały się w malutkim pomieszczeniu, starej kamieniczce, naprzeciwko właśnie fontanny Neptuna, kiedy pan profesor snuł te wszystkie wizje, opowiadał dziennikarzom o tym, co on ma zamiar tutaj zrobić i jak to pięknie się potem rozwinęło i udało się. To jest niesamowite.
19: Tak, tak. Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr. I pamiętam, że jak otwieraliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda. A myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
1: Tak, miłośnik Szekspira.
19: Niesamowity.
1: Niesamowity. Zresztą no, cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas, prawda?
19: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, ówczesny książę Karol, a już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także jak najbardziej jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
1: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach, to jest jedyny dach na świecie.
19: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu. Natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy dachowa, była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest, tak naprawdę to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
1: Tak. I nagle oto mamy otwartą przestrzeń, która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach elżbietańskich się działo, prawda?
19: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo zapach był po prostu tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
1: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. Tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
19: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
1: Czyli takie mobilne warsztaty.
19: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. Każda ma swojego reżysera, ale wszyscy takie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem. Aha. I nagle dzieje się magia. Nagle wydarza się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest po prostu doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają te same postacie, po zejściu ze sceny rzucają się sobie na szyję i chcą się poznać. I już nagle nie ma tych granic, że a to jest ktoś starszy, a to jest ktoś z niepełnosprawnością. Nagle wszyscy jesteśmy niesamowicie sobie bliscy, bo przeszliśmy przez to same doświadczenie, wcieliliśmy się w te same role.
1: Mamy tą samą pasję.
19: Tak, tą samą wrażliwość. Jesteśmy tak samo ludźmi, dlatego ta nazwa pasjans, no bo żeby użyć pasjansa, to wszystkie karty muszą być w talii. Jak zabraknie jednej karty, to pasjans się rozpada. I my tak trochę myślimy w tych kategoriach o społeczeństwie. Każdy jest ważny w społeczeństwie, każdy ma swoje miejsce. I w pasjansie każdy jest równy, nie? Tak. Także to jest przepiękny projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy, występują razem na jednej scenie.
1: Pięknie, naprawdę. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira. On jest dla wszystkich, prawda?
19: Oj tak.
1: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Ceny. Reklama.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
12: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa, pana...
13: Kłaniam się
12: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
13: Witam jeszcze raz.
14: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
12: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku, w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
13: Tak, tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane, nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca, ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
12: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
13: Tak,
12: i
13: oczywiście.
12: Można sobie też obejrzeć całe filmy
13: tak,
12: dokumentalne.
13: Można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu. To jest film, który nazywa się W cieniu Wielkiej Synagogi, do którego scenariusz napisał Andrzej Dudziński i Mieczysław Abramowicz. I to jest pierwszy film dokumentalny, który opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady. Film trwa około 50 minut. Wystarczy wpisać i W cieniu Wielkiej Synagogi i po prostu można to obejrzeć.
12: Zachęcamy Państwa. Dobijamy do brzegu.
13: Nie ma problemu.
12: 14. edycja już, prawda? Tyle lat.
13: No tak, poleciał ten czas, nawet nie wiemy kiedy.
12: I co w tym roku właśnie? Czego się możemy spodziewać? Bo zawsze są to naprawdę różnorodne formy, bo są to i właśnie przedstawienia, i spotkania z autorami książek, i występy muzyczne, i też

0: Oczywiście szczegółowy program Państwo znajdziecie na stronie. Są jeszcze wolne miejsca, można się zapisać na wydarzenia?
1: Wydaje mi się, że na wydarzenia, które są opatrzone uwagą, obowiązują zapisy, nie ma już miejsc. Ale można próbować do nas pisać i próbować dostać się na listę rezerwową. Zauważyliśmy niestety albo stety taką tendencję, że ludzie z rozpędu zapisują się na wiele rzeczy, po czym na nie nie przychodzą. I czasami mamy 20 miejsc, listę i z tej listy pojawia się 5 osób, a 15 osób jest, które czeka, żeby wejść. No taka tendencja, nic nie poradzimy.
0: Dokładnie.
1: Byłoby dobrze, gdyby ludzie, którzy zapisują się na takie warsztaty, które są zamknięte, czy spotkania, jeżeli nie przychodzą, informowali nas w jakiś sposób o tym. Możemy wtedy wpuszczać ludzi, którzy są na liście rezerwowej. My oczywiście, to jest zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Nie prowadzimy jakichś zapisów na takie wydarzenia typu koncerty czy spotkania literackie, no ponieważ wtedy również musielibyśmy stwarzać listy i znowu zacząłby się to takie błędne koło przychodzimy, nie przychodzimy.
0: Co pan szczególnie poleca? Co jest panu
1: bliskie?
0: Jest
1: mi naprawdę bardzo trudno powiedzieć, co ja szczególnie polecam, bo wydaje mi się, że każda pozycja jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca, w zależności od tego, kto się czym interesuje. No, fanom koncertów mogę polecić wszystkie trzy.
0: Tak, dokładnie, każdy inny, prawda?
1: Pierwszy koncert, czyli Aspa Anogiatti i Klezmoriot. Pierwszy, mam wrażenie, polski, chyba w Polsce jedyny zespół klezmerski założony i prowadzony przez kobiety, bo to jest kobiecy zespół klezmerski. W tym roku z grecką instrumentalistką i wokalistką będzie koncert poświęcony takim tureckim śladom w muzyce sefardyjskiej. Takie trochę połączenie z wschodu i zachodu, orientu i tego, co nazywamy kulturą żydowską. Zobaczymy, jak to dziewczyny prześledzą. Z kolei Mariaka w koncert The Machine to z kolei jej wizja tradycyjnych utworów żydowskich, które gdzieś tam się tam kojarzą z Majsztejte Webeł, z czym Disze mamy. Tymczasem okazuje się, że można te piosenki przełożyć na język współczesny, zagrać je tak, że współcześni mówią tak, to nas teraz bierze, nie jest to już jakieś ckliwe. Oczywiście nie mamy nic przeciwko ckliwości i tradycji, ale tak jak Polska długa i szeroka, te piosenki są śpiewane zawsze tak samo. Natomiast Maria proponuje zupełnie inne podejście do tego. No i z kolei koncert Simchy Kellera, tradycyjny koncert muzyki hasyckiej.
2: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
0: Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia.
1: Jeżeli chodzi o spotkania literackie, no na przykład mamy tutaj spotkanie z panią Ewą Kobylińską-Dechę, psycholożką, która napisała książkę Psychoanalityczne losy dwóch żydowskich psychologów, Szalita i Bychowskiego. Bychowski i Szalita, to takie dwa nazwiska są. Wydawałoby się, że to jest pozycja skierowana na przykład tylko dla psychologów. Otóż nie. Jest to bardzo dobra książka, jeżeli chodzi o literacką, taką akcyjną nawet formę. Czy na przykład spotkanie z Janną Degler, która będzie opowiadała o żydowskich ogłoszeniach matrymonialnych dawnych, jak to wyglądało, co oczywiście jest samo w sobie zabawne i dziwne, no bo generalnie środowiska żydowskie obywały się kiedyś bez takich instytucji jak jakieś ogłoszenia, bo były swatki, to one. I teraz tą rolę swatek przejmują redakcje, ogłoszenia. Można zobaczyć, jak to, w jaki zabawny sposób to w ogóle wygląda. Czy spotkanie na przykład wokół poezji sefardyjskiej, słowa gasnącego języka, czy spotkanie z Bellą Schwarzman, wspaniałą tłumaczką, która będzie mówiła o nieistniejącym takim dzienniku Kadi Mołodowskiej, bardzo ważnej pisarki żydowskiej, która odcisnęła swój ślad i piętno w zasadzie na literaturze kobiecej. Więc to tutaj jest, no wydaje mi się, że dość ciekawe. Interesujące są spacery, tak jak już mówiliśmy. Od razu jakby uprzedzam tych, którzy się na nie wybierają, że jeżeli byli w zeszłym roku, to trasa jest taka sama. My mamy bardzo dużo zapytań o te trasy. Z jednej strony nie ma też, nowe się nie pojawiają.
0: Tak.
1: Ale mamy bardzo dużo zapytań od ludzi, którzy nie byli na takich spacerach. Zauważyliśmy, że co roku zapisuje się pewna ilość osób,

0: trasą, która już była. I czasami jak ich pytamy dlaczego, albo myśleliśmy, że to inna trasa. Ale jedni mówią, ale bo to bardzo fajnie, ja bym chciał pójść jeszcze raz. No zachęcam, ale też uprzedzam, tak? Żeby nie było potem zdziwienia, że to jest ta sama trasa. Oj, ja już tutaj byłem, nie?
1: A co na warsztaty bierzecie w tym roku?
0: W tym roku robimy tak. Hania Kosowska będzie robiła warsztaty z chusty takiej tradycyjnej, którą przykrywa się chałkę na szabat. Różne przepiękne wzory. Mm. Będzie można zobaczyć, jak się to różni, jakie te wzory mogą być. Ona też oczywiście będzie opowiadała o tym, trochę o szabacie, trochę o koszerze, trochę o tradycji. Dla dzieci z domów dziecka mamy właśnie przygotowane warsztaty prowadzone przez Magdalenę Lelwic, artystkę z Pomorza tutaj, która będzie z dziećmi robiła ozdoby, czy na Hanukę, czy na Purim, czy będzie wykorzystywała różnego rodzaju elementy, wzięte oczywiście z tradycji żydowskiej, typu chamsa, typu drzewo. Mamy też to jest taki warsztat, spotkanie z Simcha Keller będzie prowadził nas przez szabat. Jak to wygląda? Jakie są tradycyjne modlitwy? Czemu tak? Czemu inaczej? Co i dlaczego ten szabat jest taki ważny w życiu żydowskich społeczności? No bo to w zasadzie jedno z najważniejszych świąt. Co my tutaj jeszcze mamy z warsztatów? Warsztaty komiksowe właśnie. Doktor Anna Kuchta będzie opowiadała nam o takim zjawisku jak Holopolo, czyli o Holokauście, ale innym spojrzeniu troszeczkę. I będzie też prowadziła warsztaty właśnie związane z tym zjawiskiem. Myślę, że warto na to przyjść i zobaczyć, jak to jest postrzegane. Jakimi metodami ona się posługuje, jak do tego podchodzi. Bo chodzi o taką komercjalizację tego Holokaustu i ona będzie o tym opowiadała właśnie. No myślę, że ta nasza propozycja jest różnorodna i szeroka.
1: Zainspirował mnie pan, zaciekawił. Myślę, że naszych słuchaczy również. Zapraszamy państwa. Warto
0: tak
1: się wybrać.
0: Zapraszam.
1: Jak każdego roku zresztą. bo sporo się dzieje. Jeszcze się zapytam, bo to 14 lat to już jakiś czas, prawda? Jak pan to wszystko obserwuje, jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
0: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też no, takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze dwie, trzy, cztery edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę, dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
1: Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło mi było pana gościć.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
1: Widzę już Monikę Tarkę, która zmierza do studia i która za chwilę sprawdzi, jak dobrze znacie Gdańsk, drodzy słuchacze. Przypomnę, że nasz quiz odbywa się codziennie na naszej radiowej antenie. Codziennie ktoś może zgarnąć fajne gadżety, ale chyba największą satysfakcją jest możliwość skonfrontowania się z tym, co tak naprawdę wiemy o mieście, w którym mieszkamy. Edyta Stańczyk, zapraszam na zabawę.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam Państwa do quizu o Gdańsku. Znów pojawi się tym razem ochotniczka, która mam nadzieję z przyjemnością odpowie na 5 pytań dotyczących właśnie Gdańska. No i wygra gadżety radia. No i właśnie, co jest ważniejsze? Czy te gadżety, czy może satysfakcja z tego, że dużo się wie o mieście Gdańsku? O to pytam się dzisiaj Pani Ewy. Dzień dobry, witam Pani Ewo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: No to jak to jest z tym quizem?
4: No myślę, że satysfakcja jest bardziej długotrwała i...
3: Bardzo dobra odpowiedź.
4: Tak, jest ważniejsza.
3: A jaka jest Pani historia związana z Gdańskiem?
4: Generalnie moja historia jest taka, że oryginalnie nie jestem z Gdańska, ale przyjechałam tutaj, ponieważ mój chłopak jest Włochem i akurat jest z takiego mniejszego miasta, bo jest w Sardynii. Aha. I poznaliśmy się w Cagliari. No i jak się tutaj przeprowadził, to Warszawa okazała się być trochę za duża, więc stwierdziliśmy, że Gdańsk to będzie nasze miasto.
3: Trochę za duża i trochę za daleko od morza, prawda? Skoro z Sardynii,
4: to myślę,
3: że bliskość morza jest dla niego ważna.
4: Tak. Chociaż to morze jest trochę inne.
3: Przede wszystkim mniej słone i mniej ciepłe też z drugiej strony. Ale równie piękne, równie piękne. No to już znamy Pani historię, bardzo ciekawą zresztą, skąd inąd. No to pewnie razem uczycie się trochę tej historii Gdańska, prawda? I
4: tak,
3: zwiedzacie miasto. No dobrze, no to przed Panią 5 pytań. Oczywiście nie na wszystkie trzeba dobrze odpowiedzieć, więc proszę się nie przejmować i nie stresować. Zwłaszcza, że niektóre mogą być dosyć wymagające, jeżeli chodzi o wiedzę. No to uwaga, pytanie pierwsze dla Pani, Pani Ewo. Które z muzeów w Gdańsku poświęcone jest historii II wojny światowej? Czy Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum II wojny światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności?
4: To jest Muzeum II wojny światowej.
3: Tak, ale to było proste, prawda?
4: Tak, tak.
3: To było wiadomo, na którą odpowiedź postawić. Warto wiedzieć, że w tym muzeum nasz kraj jest przedstawiany jako państwo będące strażnikiem pamięci Europy i świata o tych latach II wojny światowej, czyli 1939-45. Bardzo ważne miejsce nie tylko na mapie Polski, ale i Europy. No to dobrze. Pytanie drugie, troszkę już trudniejsze. Jak nazywa się jeden z największych ośrodków kulturalnych w północnej Polsce, zlokalizowane w Gdańsku? Czy Teatr Wybrzeże, czy Opera Bałtycka, czy Gdański Archipelag Kultury?
4: No to jest Gdański Archipelag Kultury.
3: Tak, pewnie Pani była na jednym z koncertów czy spektakli nich organizowanym, oczywiście. Zresztą nie tylko to, oni też zajęcia edukacyjne organizują, prowadzą teatr leśny we Wrzeszczu, lodowisko miejskie również, więc oni naprawdę mają bardzo dużo różnych aktywności. Brawo, idzie nieźle, oby tak dalej. Pytanie trzecie. Który z gdańskich zabytków jest dawnym budynkiem poczty, który odegrał ważną rolę w obronie Gdańska we wrześniu w 1939 roku? Czy Poczta Główna, czy Poczta Polska w Gdańsku, czy może Poczta Królewska?
4: No tutaj już się robią schody, ale... No, ale chyba stawiałabym już na Pocztę Polską.
3: Poczta Polska w Gdańsku, tak, bardzo tak. Dobrze Pani stawia, oczywiście. Zresztą w ogóle to jest jedno z pierwszych starć zbrojnych II wojny światowej, prawda, poza Westerplatte i takie bardzo znane. Zwłaszcza, że pracownicy poczty mieli bronić tej placówki przez 6 godzin, a wytrzymali je 14. Brawo. No to czwarte pytanie. Które z gdańskich osiedli jest znane z historycznych spichlerzy i bliskości Motławy? Czy Wrzeszcz, czy Wyspa Spichrzów, czy Oliwa?
4: To ja szczerze powiem, nie jestem pewna. Może Oliwa?
3: Nie, trzeba było się nazwą kierować. Wyspa Spichrzów.
4: O Boże, rzeczywiście.
3: No i chyba się pani nie skupiła, słuchając
4: nie,
3: pytania.
4: Nie.
3: Także chodzi o Wyspę Spichrzów, utworzoną w 1576 roku po przekopaniu kanału Nowej Motławy. Tam było aż 340 różnych spichlerzy, więc no chciałoby się aż przenieść w czasie, żeby to wszystko zobaczyć, bo to pewnie pięknie wyglądało. Z drewna, cegły, gliny, kamieni, to wszystko było zbudowane. No i praca oczywiście w tych spichlerzach szła non-stop. No dobra, no jedna z kuchni, nie przejmujemy się tym. Czas na ostatnie, piąte pytanie. Jest pani gotowa?
4: Tak.
3: Jak nazywa się Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku? Dwa brzegi, zbliżenia czy szalom?
4: Tutaj stawiałabym na dwa brzegi.
3: To nie są dwa brzegi, to zbliżenia, zbliżenia. Pierwsza edycja była w 2013 roku. Ale nie szkodzi. 3/5 to też nie jest źle, bo więcej było dobrych odpowiedzi niż złych. Więc oczywiście otrzymuje pani gadżety radia. Gratuluję serdecznie.
4: Dziękuję.
3: A druga nauka płynie z tego taka, że warto po prostu dalej zwiedzać Gdańsk i interesować się, prawda, jego historią i zabytkami. Zwłaszcza, tak, że są bardzo ciekawe, jak słychać z tych naszych quizów.
4: Tak, myślę, że jeszcze mamy trochę lekcji do odrobienia tutaj.
3: No, na pewno, na pewno. Pozdrowienia w takim razie dla Włocha, który mieszka w Gdańsku. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za udział w quizie.
4: Dziękuję, dziękuję bardzo.
3: A ja zapraszam oczywiście kolejnych słuchaczy radia do tego, żeby sprawdzili swoją wiedzę o Gdańsku w naszym quizie. Zgłoszenia przyjmujemy przez naszą stronę internetową.
5: Jutro też ktoś może wygrać gadżety. Zapraszam w imieniu swoim i gospodyni quizu Moniki Tarki.
2: Audycja rozrywkowa.
6: Co jest grane w Trójmieście?
5: Panie Małgorzata Miguła i Marta Sendal, które wprowadziły jogę do trójmiejskich szkół, są dzisiaj ze mną. Dzielą się swoimi pomysłami na odreagowanie, wyciszenie. Takie przyjemności dzisiaj na antenie. Edyta Stańczyk z tej strony. W szkole jest dużo dzieci, więc niespecjalnie jest to miejsce na indywidualne podejście dla ucznia, więc właściwie w szkole jestem ciągle gdzieś tam z boku, nikt mnie nie zauważa, ja nawet jak nie zrozumiałem, to się nie zapytam, bo się wstydzę i czuję się taki trochę z boku. Często rodzice mówią, nie chcę chodzić do szkoły, no naprawdę zaczyna wymyślać, tylko właśnie dlaczego on do tej szkoły nie chce chodzić, prawda?
7: Mówi się o tym już wprost, że podstawa, i tu mówią nauczyciele, dyrektorzy, z którymi rozmawiam na co dzień, podstawa jest, mówiąc kolokwialnie, przeładowana. Nasze dzieci siedzą bardzo dużo w szkole nad książkami, a następnie w domach nad książkami. Jest bardzo dużo prac domowych. Dodatkowo nakładając te właśnie obowiązki związane z dodatkowymi zajęciami, no to już nie ma tej przestrzeni na to, żeby poodpoczywać. My też z Martą stworzyłyśmy taki program troszeczkę w odpowiedzi do tego tempa życia naszych dzieci. To jest program 5 minut spokoju. To jest program, w którym do realizacji jego wystarczy krótkie szkolenie. Nauczyciel nie musi być joginem, nie musi sam praktykować jogi. To są krótkie takie ćwiczenia przerywające w trakcie lekcji, czy zamiast przerwy. W momencie, kiedy nauczyciel zobaczy, że są duże emocje w klasie, jest duży stres związany z kartkówką czy po kartkówce, mamy narzędzia, które dają 5-minutowe uspokojenie. Zatrzymanie się.
5: Świetnie, bo właśnie chciałam do tego nawiązać, że tak sobie ponarzekałyśmy.
7: Tak, trzeba działać.
5: Ale przecież trzeba coś robić, tak. Nie można tylko, prawda, mówić, że tak. Więc jakie alternatywy, co robić w takich sytuacjach? I bardzo fajnie, że pani o tym wspomniała, bo czy my możemy teraz tak praktycznie i króciutko zdradzić czy rodzicom, czy nauczycielom, którzy nas słuchają właśnie, chociażby takie 5 minut, co my możemy zrobić, żeby rozładować ten stres? Czy w domu, czy w szkole?
7: Ja myślę, że ważne jest w ogóle uświadamianie, czym jest działanie i nieaktywne działanie. Żeby też uczyć dzieci, że super, że działamy, ale też ważne, żeby się zatrzymać. I te 5 minut spokoju jest takim pierwszym przystankiem też w edukacji tego, że wystarczy na moment usiąść, pooddychać i już jakość myśli się zmieni, uspokoi się nasz system nerwowy i możemy to tak naprawdę praktykować i w szkole, i w domu.
8: Żeby zacząć od rozwijania takiej świadomości, jak nasz system nerwowy funkcjonuje, że jeżeli jest wiecznie przeładowywany, no to kończy się to naprawdę dużym napięciem i w ciele, i w umyśle. A mamy rzeczywiście proste techniki dostępne dla każdego w każdej chwili, które pomagają nam wyciszyć się.
5: Na przykład.
8: Na przykład, oddech, który jest zawsze z nami, oddech, który zawsze jest w tu i teraz. Czasami trudno nam się na tym oddechu skoncentrować i przeżywamy wiele lat prawie nie czując, że oddychamy, a jest ogromnym narzędziem, o którym nikt w szkole, mi przynajmniej nikt w szkole nie wspomniał o tym, jak dużo mogę zmienić oddechem w sobie, jak może mi pomóc. Więc chwila skupienia na oddechu, można położyć dłonie na brzuchu, żeby ten oddech był brzuszny, głęboki. Często mamy zablokowaną przeponę, oddychamy klatką piersiową, przez co jeszcze bardziej uaktywniamy i stresujemy nasz system nerwowy. Więc wejście w kontakt z oddechem, to jest takie lekarstwo dla nas, dla dzieci.
7: Tak, i też wchodzimy teraz tak płynnie w tą drugą część tego, co my proponujemy w tym programie. To są różne techniki uważności. Na samym początku mówiłam, odczuwanie emocji nie jest niczym złym, ale umiejętność ich nazwania, zatrzymania się na nich, czyli skoncentrowania się na tym, że ta dana emocja się pojawiła, już może być takim sposobem na poradzenie sobie szybsze z tym, co dziecko w tym momencie napotyka. Zatrzymanie swojej uwagi na tym, w jaki sposób oddycham. Czy oddycham bardzo szybko, to też jest jakaś informacja, tak? Czy zatrzymuję ten oddech? I jakie w tym momencie rodzą się w głowie mojej myśli? I samo to, że ty, Martuś, mówiłaś na swoim ostatnim szkoleniu, ile myśli w ciągu minuty nam przez głowę przecieka? To jest ciekawe w ogóle.
8: Od 60 do 80.
7: Tak, tyle myśli nas, można powiedzieć, bombarduje.
8: Wzrok też jest takim zmysłem, który dominuje w naszej kulturze i ta dominacja przekłada się na to, że inne zmysły są jakby uśpione, niedopieszczone, uśpione. Moja córeczka bardzo lubi wszelkie zabawy, kiedy zasłaniam jej oczy. Dawałam jej różne figurki zwierzaków, które nie widząc ich odgadywała. Można to też zrobić z warzywami, z owocami, tak żeby obudzić inne zmysły, czyli je poczuć teksturę, ciężar danego przedmiotu, powąchać, poczuć temperaturę. Więc to też są fajne ćwiczenia i z reguły lubią je wszystkie dzieci i dorośli też, i nastolatkowie. Też dźwięk. Teraz mamy dużo takich instrumentów o pięknym brzmieniu, które nas koi i relaksuje. Najbardziej znane to są misy tybetańskie i dzwoneczki, na przykład dzwonki koshi. Dzieci uwielbiają dźwięk i mis, i koshi, i zawsze chcą więcej na zajęciach i rozpoznają to, że te dźwięki momentalnie je uspokajają. Więc też polecam rodzicom mieć w domu taki instrument.
7: Chyba też ważna jest jakość spędzanego czasu, żeby być 100% uwagą. Dzieci automatycznie wyczuwają, czy jesteśmy rozproszeni, czy nasze myśli są skoncentrowane na byciu z nimi tutaj, cokolwiek się robi, czy gdzieś tam z tyłu głowy mamy planowanie, co zrobię na obiad, a jutro mam jakieś spotkanie. Ta jakość tej relacji, czy może nie ilość, a jakość, jak już robisz coś z dzieckiem, rób to na 100% z nim.
5: A jak to wygląda w tych naszych trójmiejskich szkołach? Chyba nie tak źle, bo słyszę, że tych zajęć trochę prowadzicie. Więcej w Gdyni, więcej w Gdańsku.
8: Marta jest w ramach projektu Wgraj się w Gdyni, a ja działam w Pruszczu Gdańskim.
7: W szkołach państwowych tych gdańskich, my mamy tutaj na to pomysł i też będziemy realizować.
5: To myślę taka dobra informacja dla wszystkich opiekunów, rodziców, dzieci.
8: Czy to póki co w ramach zajęć świetlicowych, czy jeżeli będzie taka możliwość w ramach lekcji wychowawczej czy WF-u.
7: Duża część nauczycieli też chce zmiany. Chce pracować z dziećmi, mając nowoczesne narzędzia. Takim narzędziem też jest właśnie yoga. I są już w Polsce, bo to się nazywa innowacja pedagogiczna, prawda? Programy nauczyciele piszą innowacyjne, pozyskują to środki i już to robią.
5: Pani Marta Małgorzata Miguła i pani Marta Sendal z Fundacji Yoga w Szkole były moimi i państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za uwagę.
7: Dziękujemy.
8: Dziękujemy.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
5: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia, czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking.
6: Czas wolny w Trójmieście.
1: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam was bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
1: Kto jak to, ale wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
9: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
1: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
9: tak,
1: mówię?
9: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
1: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
9: Tak, jak najbardziej.
1: Psa.
9: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie, również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
1: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
10: No dokładnie. Tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky. Psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli, od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
1: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
9: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko, że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
10: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
1: Czy niekoniecznie.
10: Nie można popełnić żadnych błędów.
1: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
10: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No, a tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiemy, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie.
6: Czas wolny w Trójmieście.
1: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
10: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
9: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
10: Promujemy aktywności, które nie są żadnym odkryciem. Mam znajomych i przyjaciół, nie tylko w Polsce, którzy robią podobne rzeczy za granicą i to od wielu, wielu lat. A dog trekking, no to jest rzecz, bieganie czy chodzenie z psami na orientację, dosyć masowy sport, można powiedzieć rekreacja, no bo nie jest to dyscyplina olimpijska, ale połączenie pasji do przyrody, do zwierząt z aktywnością fizyczną, no odbywają się różnego rodzaju rajdy, biegi na orientację.
1: Właśnie zachęcamy Państwa do tego, żeby popróbować tej przyjemności ze swoimi dziećmi, ze swoimi psami, wyjść z domu. Ale tak jeszcze chciałam Was zapytać, bo spotkaliśmy się, a to już dziesięciolecie będziecie obchodzić swojej działalności, prawda? Także wszystkiego najlepszego, gratuluję. Dziękujemy. Jest to taki czas podsumowań trochę, tak?
9: Na pewno.
1: Jaki dużo to był dla Was czas właśnie?
10: Nas zaskoczyło dużo rzeczy. W sumie tak naprawdę nie przewidzieliśmy do końca. Trochę, no mieliśmy oczywiście pewien plan. 10 lat temu prowadziliśmy równoległe działalności, które były jakby trochę obok siebie. Potem to połączyliśmy, no bo te moje psy biegały też w różnego rodzaju imprezach takich sportowych, maszerska wyrypa, bieganie długodystansowe, no cały zaprzęg, trochę turystyki takiej też. Potem to bardziej poszło w edukację, w aktywność fizyczną i tak coraz bliżej, że tak powiem, temu, co równolegle robiła Sylwia ze swoimi klientkami.
9: No tak, a moja działka z kolei motywowanie ludzi do aktywności, dbania o swoje zdrowie, no i w pewnym momencie tak kliknęło, że dobra, no to spróbujmy i ludzi, i psy, czyli Bartka działkę związaną z zaprzęgowcami i moją działkę związaną z aktywnością fizyczną, no połączmy. I ten dog trekking dosyć fajnie wtedy złapał. Rzeczywiście od początku działania Step Out to sobie tam funkcjonowało.
10: Przyszło to samo z poleceń i powiem szczerze, że nie jesteśmy jakoś bardzo znani w mediach społecznościowych. Nie mamy kanału na YouTubie i szczerze mówiąc na tego Instagrama czy na Facebooka to wrzucamy bardziej jakieś takie migawki pamiątkowe, żeby ludzie sobie zobaczyli. W ogóle nam to nie jest potrzebne, ale te polecenia, opinie, które dostajemy od klientów, są dla nas najważniejsze. Przez te 10 lat nie złapaliśmy jeszcze ani jednej negatywnej, więc...
1: Super, gratuluję.
10: Odpukać, ale to jest dla nas olbrzymia satysfakcja.
9: Te opinie super nam dużo dają też takie motywacyjnie do dalszych działań, do tego, że żeby to robić, że jednak widzimy, że to ma sens. Każde hasło od dziecka, że było super, to była najlepsza wycieczka, czy też klienci, którzy wracają, gdzieś tam koło nas są, razem ze mną ćwiczą, razem ze mną są na zajęciach, czy na weekendach fitnessowych, czy chociażby na tych dog trekkingach. I to jest takie fajne, bo to sprawia, że to, co robimy, ma fajny oddźwięk, jest potrzebne i daje nam takie dobra, to jedziemy dalej.
1: Takiej energii tak do kolejnych działań.
10: No, a spotkania z psami. Ostatnio mieliśmy spotkanie z osobami dorosłymi w takim domu opieki dziennej, osoby niepełnosprawne. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że to, co robimy, naprawdę jest potrzebne, ponieważ widzimy, jaki jest oddźwięk, jaka jest wdzięczność ze strony ludzi po takich zajęciach, na przykład z logoterapii edukacyjnej, więc nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, co się w życiu robi, a ta praca, nie ukrywam, to jest chyba coś, co najbardziej w życiu odczuwam, że jest to coś dobrego i pozytywnego, co możemy w tych trudnych czasach, gdzie wszyscy borykają się z różnymi problemami, też w edukacji, widzimy pewne problemy i to, co robimy, to jest naprawdę dobre.
1: Też pasja sama się obroni, bo jak ktoś coś robi szczerze, z pasją, ludzie to zauważają.
10: Ale też do tego się przygotowaliśmy.
1: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie.
10: Dziękuję.
9: Dziękujemy.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
1: Piękna przestrzeń, dookoła też nasze gdańskie fantastyczne murale. na Zaspie. I o tej przestrzeni dzisiaj chciałabym porozmawiać, bo nie jest ona bez znaczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o naszych najmłodszych gdańszczan w przestrzeni. Będziemy dzisiaj rozmawiały tak naprawdę o przestrzeni w naszych miejscach edukacji, w szkołach między innymi. A ze mną jest Magda Świerczyńska-Dolot, prezeska Fundacji Audionomia, która właśnie pochyla się nad tematem przestrzeni i dźwięku.
11: Dzień dobry.
1: Robicie bardzo dużo, nie tylko w Gdańsku, ale ja bym się chciała skoncentrować właśnie na tych działaniach tutaj naszych trójmiejskich. Zorganizowaliście na przykład taką fantastyczną konferencję, na której wielu nauczycieli pootwierało oczy ze zdumienia.
11: Oczy i uszy, mam nadzieję, tak. Konferencja reportażu dźwiękowego odbyła się w Gdańsku, ale oprócz tej konferencji zorganizowaliśmy po raz kolejny zresztą, ale po raz pierwszy w takim bardzo holistycznym składzie, powiedziałabym, czyli z tak wielu aspektów można było ten dźwięk usłyszeć, czy zobaczyć, czy dowiedzieć się o nim. Zorganizowaliśmy szkolenie dla nauczycieli gdańskich szkół, właściwie nie tylko gdańskich, bo pomorskich, takie było założenie. Nie sprawdzaliśmy właściwie, skąd nauczyciele przyjechali, bo nie było na to czasu, bo szkolenie było takie bardzo intensywne. I tak, i to jest coś, co na pewno chcemy robić dłużej, bardziej intensywnie, bo wiemy, że każdy nauczyciel może być swego rodzaju nie tylko mentorem dla dziecka, ale przede wszystkim takim ambasadorem, który poniesie ten projekt dalej, bo dzieci w Polsce jest cała masa, jest przecież kilkadziesiąt tysięcy w polskich podstawówkach, a nauczycieli jest troszkę mniej i nam w tym momencie jest troszkę łatwiej działać tak naprawdę, ale chodzi o to, żeby zarażać, żeby nauczyciele łapali bakcyla, bo jeśli oni złapią tego bakcyla, jeśli oni poczują, że warto pochylić się nad tą przestrzenią dźwiękową, warto poruszyć wyobraźnię, warto otworzyć uszy, trochę te uszy poczyścić, nie patyczkami i mydłem na przykład, tylko chodząc na spacery dźwiękowe i korzystając z tej pięknej przestrzeni dźwiękowej, no to dzieci na pewno na tym zyskają sporo. I sami nauczyciele również, i o to nam chodzi, żeby ludziom na każdym etapie otwierać uszy i mam nadzieję, że to się udaje.
1: Tak, i żeby dostrzegać takie szczegóły, że nawet sala, w której prowadzimy lekcje, prawda, na przykład nie jest dobra akustycznie. Tam gdzieś kapie woda na przykład, tyka zegar, szurają ławki. I nie mówimy tutaj teraz o jakichś takich drastycznych organizacjach, organizowania tego wszystkiego na nowo, ale o jakichś małych krokach, które można robić, żeby na przykład akustykę w klasie poprawić.
11: Tak, i zwracamy na to uwagę, bo doskonale wiemy, że przecież jeżeli szkoła miałaby nagle wyposażyć się w 100% w panele akustyczne, to byłoby to po prostu drogie. Oczywiście są w Gdańsku szkoły, które przodują w tego typu inwestycjach, bo rady rodziców zbierają na przykład pieniądze albo stowarzyszenia czy fundacje, bo bardzo im na tym zależy. Gdańsk też bardzo jako miasto wspiera szkoły właśnie w tym ograniczaniu hałasu, ale są takie proste zabiegi, proste działania, które można zrobić w klasie, na przykład postawić półki otwarte, żeby one nie były zamykane, żeby były właśnie książki bardziej wyeksponowane. Można dywan położyć, chociaż wiadomo, że alergicy tutaj nie będą mieli prostego życia w tym momencie, raczej odchodzić od dywanów, ale one tłumią i to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo potrzebne. Te panele, o których mówimy, są też istotne. Myślę sobie, że warto tak czy siak o nich mówić, bo to naprawdę nie jest kwestia, że tutaj zajmujemy się jakimś lokowaniem produktu, tylko jeśli nauczyciele czy dyrektorzy, bo właściwie to jest tutaj na plecach czy na ramionach dyrektorów spoczywa taka decyzja, czy wygłuszać szkołę, czy wyciszać szkołę i jak to zrobić. Panele to jedno, ale czasami jest tak, że dzieje się w szkole po prostu remont i można tak zaaranżować przestrzeń, żeby z tego remontu też skorzystać i jakby w ramach finansowania remontu też zrobić dużo fajnych rzeczy, które gdzieś tam przyczynią się do tego, że zminimalizuje się pogłos w klasie, czyli będzie większa zrozumiałość mowy, bo to o to chodzi, że dzieciaki w ostatnich ławkach niekoniecznie słyszą to, co mówi nauczyciel. Ten dźwięk się odbija. Ty zajmujesz się też sprawami związanymi z przetwarzaniem słuchowym, więc to wszystko się tak i później właśnie mamy te dzieci niedosłyszące, jak rozpoznać, jak nauczyciel ma rozpoznać, że dziecko ma jakiś problem i tu się pełno warstw tak naprawdę na siebie nakłada. Ale te sprawy związane z ograniczaniem hałasu, myślę sobie, że w ogóle to chyba zacznijmy i należy zacząć od tego, żeby mieć tę świadomość, bo z tą świadomością niestety bywa różnie. Jest to temat, jak to powiedział Mikołaj Jarosz ze Stowarzyszenia Komfort Ciszy, który może być sexy, ale nie zawsze tak jest. Chcemy, żeby właśnie taki był, czyli taki, który będzie na językach, o którym będziemy mówić, bo mówimy o kwestii pokoleniowej. No jakby, jeśli dziecko, nie wiem, przebywa 7-8 godzin w szkole, która jest po prostu nieprzyjemna, bo jest jej hałaśliwa, my wiemy to, bo tak zawsze było, ale teraz mamy narzędzia, teraz mamy wiedzę, teraz mamy ekspertów i możemy naprawdę wreszcie coś z tym zrobić, żeby dzieciom, przede wszystkim tym, albo może i tym neuroróżnorodnym, żyło się w szkole lepiej, funkcjonowało się w szkole lepiej i to czynimy i mamy zamiar robić więcej i szkoleń, i kampanie społeczne, i takie działania, które po prostu głośno krzyczą o hałasie.
1: Czyli w planach są kampanie społeczne, bo tak jak mówiłaś, to, że kiedyś coś było, nie znaczy, że dalej tak musi być, nie? Więc zmieniajmy coś na im plus, zwłaszcza, że dzieci dzisiaj, tak jak pokazują najnowsze badania, one słyszą, ale nie słuchają. I z tym jest dzisiaj duży problem, prawda? I Fundacja Audionomia też bardzo przykłada się tutaj do tego tematu i o tym mówi i też prowadzi specjalne warsztaty poświęcone tej tematyce.
11: Tak, bo niewielu z nas wie, że słyszenie jest bardzo fizyczne, związane jest tylko i wyłącznie ze zmysłem słuchu jako takim, a słuchanie to już jest porozumiewanie się z mózgiem, to już jest połączenie z mózgiem, czyli to jest rozumienie tego, co się dzieje wokół nas. Tak jak teraz wspomniałaś, siedzimy sobie w pięknych okolicznościach przyrody. Ja bardzo lubię te, po pierwsze, zieleń, którą widzę tutaj teraz na balkonie, ale też te liście, to wszystko, co z któregoś planu przyjeżdżają samochody. One nie są tak daleko, ale jednak są słyszalne. Samochodów w mieście rzadko kiedy można te samochody tak naprawdę sobie podarować i ich nie słyszeć, ale tutaj jest faktycznie na Gdańskiej Zaspie takie niecki się wytworzyły, ponieważ to jest osiedle z lat 70. i wówczas budowano je na planie takiego plastra miodu. Te bloki były w ten sposób budowane i w środku jest niesamowita akustyka. Jest dużo drzew, można odpocząć od tego hałasu, bo wszystko jest otoczone blokami, więc trochę te ulice mniej słychać i naprawdę można odpocząć. No i właśnie, wtedy sobie idziemy, odpoczywamy, robimy spacer dźwiękowy bez użycia słuchawek, bez muzyki, bez podcastu, bez tych wszystkich rzeczy, które nam mogą rozbrzmiewać w uszach i po prostu słuchamy każdego najmniejszego kroku, każdego szelestu i świstu i brzmienia ptaszków, wróbli, wron, wszystko to, co mamy właściwie na wyciągnięcie ręki.
2: Audycja poradnicza.
1: Magdalena Dolot-Świerczyńska, prezeska Fundacji Audionomia.
11: To jest niesamowite, że my po prostu
1: nie dostrzegamy nawet, mówię, nie dostrzegamy słuchowo tego, że coś się dzieje ciekawego.
11: Dokładnie. Dokładnie tak, no bo zabieramy sobie to wszystko niestety właśnie, czy telefonami, czy słuchawkami, czy rozmowami. My zabijamy tę ciszę, znaczy ciszę, bo to nie jest cisza przecież. W tej ciszy jest cała gama pięknych dźwięków, ale nie dajemy sobie możliwości, a dzieci, które już w ogóle wychowują się w świecie takim, powiedziałabym, trudniejszym, bo okej, mają dostęp do wielu różnych ułatwiaczy tak zwanych, czyli narzędzi, które ułatwiają edukację być może, ale z drugiej strony no, utrudnieniem jest to, że kwestia otwarcia uszu, odłożenia telefonu komórkowego, czy... O, jak pięknie, oto.
1: Na zamówienie.
11: Na zamówienie odzywają się mewy, tak, bardzo częste. No i właśnie, tego po prostu, wracając do tematu, trzeba uczyć. My już wiemy, że tego trzeba uczyć i to najpierw nas tak bardzo zszokowało, kiedy zaczynaliśmy, że kurczę, coś, co nam by się wydawało, że jest takie naturalne. Wszyscy w fundacji pracujemy z dźwiękiem od ponad 20 lat i ludzie, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, zawsze nam się wydawali tacy właśnie otwarci, tacy uważni, tacy świadomi. Okazuje się, że społeczeństwo wcale takie nie jest barze. Że z dziećmi jest, może być trudno, ale to też nie jest tak, że dzieci nie są otwarte. I to jest niesamowite, bo one są właśnie takie bardzo plastyczne. One szukają czegoś nowego i stąd potrzeba mentora. Stąd potrzeba nauczyciela, który weźmie za rękę, pokaże, weźmie grupę i nawet wokół szkoły, jeśli są jakieś takie miejsca mniej hałaśliwe, czyli z daleka od ulicy, to tak, gdzieś na spacer dźwiękowy wyciągnie i pokaże, jak może brzmieć świat i jak może być troszkę inaczej.
1: Że może być, bo kojarzę, jak zaskoczył swoim spacerem dźwiękowym twój kolega z fundacji wszystkich uczestników tego spaceru, bo on właśnie pokazał, że nie musimy mieć żadnych multimediów przy sobie, żeby doświadczyć czegoś naprawdę interesującego.
11: Tak, no to jest niesamowite. Te spacery dźwiękowe Marcin Dymiter prowadzi bardzo, bardzo często i też ludzie je po prostu uwielbiają, bo to jest tak analogowe, to jest takie, tak jak powiedziałaś. Wydaje nam się, że to jest super skomplikowane, a nie jest, tylko wystarczy jakieś, być może jakieś narzędzi doświadczyć, żeby za tym podążyć i otwierają się znowu uszy, bo właściwie taki spacer z dziećmi, czy z młodzieżą, czy z nauczycielami można wykonać wszędzie i na każdy temat, bo Marcin akurat szedł śladem wody, też pokazywał nauczycielom, że można wprowadzać w taki spacer dźwiękowy, też przemycać opowieści na przykład o architekturze miasta, właśnie dlaczego woda leci tak, jak to jest zrobione architektonicznie, żeby ona mogła, żeby jakiś tam dźwięk inny wydobywała i tak dalej. Ja być może odchodzę od tematu, ale wiem, bo wielokrotnie z Marcinem rozmawiamy na te tematy, jak można właśnie pokazać, że to niby jest tylko spacer, a tak na dobrą sprawę element architektoniczny, architektura miasta, geografia miasta, historia miasta.
1: I to edukacyjny
11: bardzo element, więc można to po prostu wszystko wpleść. Ja wiem, że to nie jest łatwe, tak? No bo przecież nauczyciele zawsze powtarzamy i ty też wiesz doskonale, że to nie należą do grupy, która ma bardzo dużo wolnego czasu, przestrzeni, ale myślę, że się da, bo widzimy, że kto zaczyna pracować i kropla drąży skałę i mam nadzieję, że to nam się w końcu tak systemowo uda i to będzie temat, wracam do Mikołaja, sexy, jeżeli chodzi o walkę z hałasem, ale też taki właśnie, nawet modny, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że słuchamy, już odchodzimy trochę od tego, co nam dało oko, a dało nam bardzo dużo, za dużo nawet, a teraz ucho będzie w modzie.
1: Pamiętam, że na tych warsztatach tam się nawet pojawiały głosy nauczycielek z Gdańska, że one już mają pomysły, gdzie to wpleść, na jakich przedmiotach, na jakich zajęciach to poprowadzić.
11: Tak, bo to jest niezwykle łatwe. Wystarczy przysiąść i się zastanowić. Przecież to jest wspomniana, no tak jak wymieniłam, trochę historii, ale my jakby też pokazujemy nauczycielom, że można zamiast filmów puścić słuchowisko, czy reportaż i też wokół reportażu, czyli tej formy dźwiękowej, opowiadać, przybliżać świat dzieciom i później z nimi na ten temat rozmawiać, więc to są inne formy, ale jeżeli chodzi o takie słuchanie stricte, to jest i no, na godzinie wychowawczej, jeśli ktoś ma wychowawstwo, bo jest dużo czasu, to jest etyka, bo to jest słuchanie siebie nawzajem, to jest w ogóle gdzieś tam dążenie do porozumienia ze światem, więc etyczne, jak najbardziej tematy związane z etyką, to jest język polski, o którym wspomniałam, dotyczący właśnie już czy słuchowisk, czy reportaży, my to wszystko w naszej książce Słuchaj, aby zrozumieć, audioedukacja dla szkół opisujemy.
1: Wspomniałaś o tym pomocniku, mogę tak powiedzieć, dla nauczycieli, bo macie taki gotowy book, z którego można korzystać, bo tam są podane wprost nawet różne przykłady, jak pracować z dziećmi.
11: Stworzyłyśmy z dwiema jeszcze koleżankami, bo ja nie jestem autorką, jestem współautorką tej książki. Stworzyłyśmy książkę, która w bardzo taki prosty sposób opowiada nauczycielom o roli dźwięku, więc jest ta warstwa teoretyczna, o zmyśle słuchu, o tym właśnie, dlaczego powinniśmy słuchać, jak to tworzy nasze porozumienie ze światem, jak dźwięk tworzy porozumienie ze światem. Jest też rozdział poświęcony temu, o czym rozmawiałyśmy na samym początku, czyli hałasowi, pogłosowi i jak zmieniać tę rzeczywistość w szkole, żeby trochę funkcjonowało się lepiej, ale są też i przede wszystkim, i to jest najważniejsze i cieszy się największym zainteresowaniem, opracowane przez nas gotowe scenariusze zajęć właśnie z audioedukacji, bo nawet proste programy do montażu dźwięku są w podstawowej programowej w 5 klasie, czyli Audacity, więc dzieci jakby no mają narzędzie, mają możliwości, ale mam wrażenie, że one są takie trochę nieodkryte, a może zakryte przez coś innego. Wersja cyfrowa jest w dalszym ciągu dostępna na naszej stronie internetowej www.audionomia.pl w dziale edukacja, a wersja książkowa są jeszcze ostatnie sztuki, my szykujemy do druk, ale jeszcze nie wiem, kiedy on się dokładnie wydarzy. Wystarczy do nas napisać, po prostu napisać. My się też pojawiamy w różnych miejscach w Gdańsku, natomiast napisać właśnie do nas na adres fundacyjny.
1: Magdalena Dolot-Świerczyńska, prezeska Fundacji Audionomia. Bardzo ci dziękuję.
11: Bardzo dziękuję.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
1: Boże jasna maksa.
0: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta. Ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, a o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
10: Dzień dobry państwu.
11: Co jest grane w Trójmieście?
9: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
10: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie. Tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku, życzymy na pewno
9: powodzenia.
10: Gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie 10 zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie. To wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
9: Nasz wewnętrzny zegar.
10: Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
9: Tak, nalewki na bursztynie, nie,
10: tak,
9: nacieranie
10: dokładnie,
9: się
10: dokładnie,
9: znamy.
10: Tak. No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
9: No właśnie.
10: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem. Zobaczycie też państwo na przykład, czemu z bursztynu wykonywano narzędzia do transfuzji krwi, bo takie rzeczy w XIX wieku były dosyć popularne, a są to dziś niezwykle rzadkie obiekty, bo w Europie zachowały się tylko dwa. Chcieliśmy ten dostać, takie narzędzie. Nie udało się, ale nie przeszkadza to nam oczywiście o tym opowiedzieć. Bardzo fajna, ciekawa wystawa. Dwie inne to już Państwu zostawimy troszeczkę tak, tak. Do samodzielnego odkrycia.
9: Zapraszamy do Muzeum Bursztynu.
10: Tak, zapraszamy do Muzeum Bursztynu. No ale mówiłem o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunaścioro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do kuźni wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy tak. Park Oliwski.
9: I mijamy, prawda?
10: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają

0: muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
1: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni.
0: Multisensoryczni,
1: to tak.
0: Prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o Carillonach, no bo...
1: Oj, kolejne sensoryczne cudo.
0: Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
1: No, tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne Carillony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach Ratusza Głównego Miasta i Kościoła Świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te Carillony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię z wieży, no to to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to to już było w ogóle coś, tak? Było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży Ratusza Głównego Miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, po najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży Kościoła Świętej Katarzyny, ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje coś takiego od 20 paru lat, jak Gdański Festiwal Carillonowy. I to jest święto tego instrumentu, który być może każdy z Państwa w Gdańsku słyszał, ale nie każdy z Państwa o nim wie, że coś takiego w ogóle jest. Więc można sobie zajrzeć na taką stronkę internetową Gdańskich Carillonów, posłuchać przygód muzycznych. Bo to nie jest tak, że ten dzwon, ten instrument, te dzwony będą nam wygrywały. To jest zawsze taki miks pewnego rodzaju przygód, impresji, wrażeń, bo muzykę carillonową mieszamy też z innymi dźwiękami.
0: No tak, carilloniści mierzyli się tutaj ze współczesną i z klasyczną i z różnymi wariacjami na temat, czego tam już nie było, prawda? Odważni są.
1: Są odważni.
2: Co jest grane w Trójmieście?
0: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska.
1: Czasem też możemy zobaczyć podczas tego festiwalu taki instrument jak carillon mobilny. No, on się nazywa Gdańsk i to jest taki carillon, który może pojechać praktycznie w każdy zakamarek Europy, tudzież też Azji, jeżeli jest droga i można nią pojechać. To jest też takie narzędzie, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, do propagowania tej kultury carillonowej w miejscach, w których ona naturalnie nie występuje. Czyli może pojechać do Wrocławia, może pojechać do Krosna, może pojechać do Krakowa. Można go też właśnie zobaczyć na tym gdańskim festiwalu carillonowym.
0: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że również w Trójmieście można spotkać i przy okazji porozmawiać z carillonistką fantastyczną,
1: tak,
0: która pięknie opowie o historii tego instrumentu.
1: Monika zawsze pięknie opowiada o swoim instrumencie, tego jej nigdy nie odmówimy. Jeżeli możecie Państwo też spotkać ten carillon mobilny w dzielnicach Gdańska, to wtedy akurat są to takie okoliczności, w których można nawet do tej kabiny, jeżeli odpowiednio z carillonistką porozmawiamy, wejść, zobaczyć, jak się gra na takim instrumencie, bo to jest coś innego niż gra na fortepianie czy na pianinie, tak? Tutaj to już potrzebujemy tylko w tym drugim wypadku palców, a tutaj już gramy pięściami, tak? Uderzamy pięściami i wtedy dopiero z pewnym opóźnieniem, to też jest sztuka, te dźwięki się wtedy wydobywają. A są inne, szczerze mówiąc, niż większość instrumentów. No, kiedy dzwon wydaje z siebie dźwięk, to jest z natury coś donośnego, coś co wykracza troszeczkę poza skalę.
0: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska. Bardzo dziękuję.
3: W tym tygodniu w Trójmieście nie brakowało ciekawych wydarzeń, co za chwilę potwierdzą Natalia Kuśmierz i Iwona Weciślok, czyli specjalistki

0: od lokalnych serwisów.
1: Istotne dla Trójmiasta.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Gdańsku trwa budowa nowej Świętokrzyskiej oraz nowego mostu nad potokiem. Powstająca ulica połączy Aleję Hawla z ulicą Kampinoską, a po obu stronach jezdni będą chodniki i droga rowerowa. Obecnie trwają prace przy podporach mostu, budowa muru oporowego i układanie nawierzchni. Pozostajemy w temacie nowości. Lekarze ze szpitala w Wejherowie jako pierwsi w Polsce wykonali 1000 operacji z użyciem nowej technologii, a chodzi o robota Mako, mówi Dariusz Nałęcz, prezes szpitali pomorskich.
3: Mamy coraz więcej pacjentów, pacjenci się dopytują o zabiegi robotyczne, czyli robotyka to przyszłość, tak jak już od paru lat jest to nasze główne motto w szpitalach pomorskich.
2: Łącznie przeprowadzono już około 1500 takich zabiegów. A w Gdyni podpisano umowę na projekt magazynu ratunkowego z zapleczem dla OSP w Wiczlinie. Dokumentacja będzie kosztować prawie 500 000 zł i zostanie sfinansowana z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Projekt ma być gotowy jeszcze w grudniu. Ponad 430 milionów złotych z KPO i budżetu państwa trafiło na inwestycje Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Pieniądze przeznaczono na leczenie onkologiczne, kardiologiczne oraz cyfryzację, a to ma poprawić jakość i komfort opieki nad pacjentami. Gdańsk inwestuje też w nowy tabor tramwajowy. Władze podpisały umowę na zakup pojazdów, które mają być najdłuższymi tramwajami kursującymi w Polsce, mówi Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów.
4: Te tramwaje będą dłuższe, uwaga, szersze, bo będą miały 2,46 m, a do tej pory wszystkie mają 2,40 m. Będą również cichsze.
2: Nowe pojazdy mają pojawić się na początku 2029 roku.
1: Tydzień w Trójmieście.
5: Iwona Wyciślok, zapraszam. Biegły nie potrafił ustalić, czy odkręcenie się śrub montażowych w kołach samochodu prezydentki Gdyni Aleksandry Kosiorek było skutkiem wadliwego montażu, czy też celowej ingerencji osób trzecich. Do poluzowania się śrub w kołach pojazdu doszło, kiedy autem podróżowała rodzina prezydentki. On zepsuł wielu rodzinom wakacje. Teraz będzie odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali 21-latka, który zarabiał na fikcyjnym wynajmie apartamentów w Krynicy Morskiej. Na jego koncie jest co najmniej 7 oszustw. Grozi mu do 8 lat więzienia. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. W Gdańsku miejska inauguracja odbyła się w szkole podstawowej numer 38. Początek roku to nowe wyzwania nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli.
6: Jesteśmy pełne nadziei, że wszystko będzie spokojnie przebiegało, że dzieci będą zadowolone.
5: Od tego roku w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów i obowiązkowy stał się przedmiot z edukacji zdrowotnej. Umorzono śledztwo w sprawie incydentu z września ubiegłego roku z udziałem gdańskiej radnej KO Sylwii Cisoń i kierowcy taksówki. Strony oskarżały się o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie. Teraz zawarły ugodę mediacyjną, pojednały się i wniosły o zakończenie postępowania karnego. Skończyły się wakacje, skończył się też remont węzła Huciskow. Prace prowadzone były tam nowym, dotąd niewykorzystywanym w Gdańsku sposobem, mówi Weronika Korol z Gdańskiego Zarządu Dróg.
7: Po raz pierwszy w Gdańsku zastosowaliśmy prefabrykowane elementy torowiska. To rozwiązanie pozwoliło znacząco przyspieszyć pracę.
5: Remont całej infrastruktury tramwajowej na węźle Hucisko kosztował ponad 15 milionów złotych. Wystartowała kolejna edycja gry rowerowej w Kręcie w Sopot. Przez wrzesień i październik pracownicy sopockich firm będą kręcić kilometry w drodze do pracy. W tym roku wyjeżdżone punkty można wymienić nie tylko na nagrody, ale również na karmę dla zwierząt ze schroniska Sopotkowo. We wrześniu, w październiku i listopadzie mieszkanki i mieszkańcy Gdańska będą mogli ponownie wziąć udział w bezpłatnym szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności i reagowania w sytuacjach zagrożenia. W ramach jesiennej części programu zaplanowano kilkadziesiąt warsztatów w różnych dzielnicach miasta. Obowiązują zapisy.
0: Iwonie i Natalii dziękuję. Zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza. Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia po raz 14 zorganizowano w Gdańsku. O tym, co ciekawego w tym roku, rozmawiam z jego organizatorem, panem Markiem Brantem. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
1: Co jest grane w Trójmieście?
0: Dobijamy do brzegu.
8: Nie ma problemu.
0: 14. edycja, już, prawda? Tyle lat.
8: No tak, poleciał ten czas, nawet nie wiemy kiedy.
0: I co w tym roku właśnie, czego się możemy spodziewać, bo zawsze są to naprawdę różnorodne formy, bo są to i właśnie przedstawienia, i spotkania z autorami książek, i występy muzyczne, i też różne warsztaty, w których można uczestniczyć.
8: Staramy się, żeby ta nasza oferta była co roku bardzo atrakcyjna i ciekawa. To jest trudne, niemniej jednak festiwal będzie trwał prawie 5 dni. W ofercie mamy trzy koncerty, warsztaty, spacery z przewodnikami właśnie śladami gdańskich Żydów, premierę spektaklu. Mamy również warsztaty, które kierujemy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. I mamy też spotkania z autorami, no, mam nadzieję, ciekawych pozycji literackich, książek.
0: Oczywiście szczegółowy program Państwo znajdziecie na stronie. Są jeszcze wolne miejsca, można się zapisywać na wydarzenia?
8: Wydaje mi się, że na wydarzenia, które są opatrzone uwagą, obowiązują zapisy, nie ma już miejsc. Ale można próbować do nas pisać i próbować dostać się na listę rezerwową. Zauważyliśmy niestety albo stety taką tendencję, że ludzie z rozpędu zapisują się na wiele rzeczy, po czym na nie nie przychodzą. I czasami mamy 20 miejsc, listę i z tej listy pojawia się 5 osób, a 15 osób jest, które czeka, żeby wejść. No taka tendencja, nic nie poradzimy.
0: Dokładnie.
8: Byłoby dobrze, gdyby ludzie, którzy zapisują się na takie warsztaty, które są zamknięte, czy spotkania, jeżeli nie przychodzą, informowali nas w jakiś sposób o tym. Możemy wtedy wpuszczać ludzi, którzy są na liście rezerwowej. My oczywiście, to jest zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Nie prowadzimy jakichś zapisów na takie wydarzenia typu koncerty czy spotkania literackie, no ponieważ wtedy również musielibyśmy stwarzać listy i znowu zacząłby się to takie błędne koło przychodzimy, nie przychodzimy.
0: Co pan szczególnie poleca? Co jest panu bliskie?
8: Jest mi naprawdę bardzo trudno powiedzieć, co ja szczególnie polecam, bo wydaje mi się, że każda pozycja jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca, w zależności od tego, kto się czym interesuje. No, fanom koncertów mogę polecić wszystkie trzy.
0: Tak, dokładnie, każdy inny, prawda?
8: Pierwszy koncert, czyli Aspa Anogiatti i Klez Moriot. Pierwszy, mam wrażenie, polski, chyba w Polsce jedyny zespół klezmerski założony i prowadzony przez kobiety, bo to jest kobiecy zespół klezmerski. W tym roku z grecką instrumentalistką i wokalistką będzie koncert poświęcony takim tureckim śladom w muzyce sefardyjskiej. Takie trochę połączenie z wschodu i zachodu. Orientu i tego, co nazywamy kulturą żydowską. Zobaczymy, jak to dziewczyny prześledzą. Z kolei Maria K. w koncert The Machine to z kolei jej wizja tradycyjnych utworów żydowskich, które gdzieś tam się tam kojarzą z Majsztejte Webeus, czy Majdisze Mamy. Tymczasem okazuje się, że można te piosenki przełożyć na język współczesny, zagrać je tak, że współcześni mówią tak, to do nas teraz bierze, nie jest to już jakieś ckliwe. Oczywiście nie mamy nic przeciwko ckliwości i tradycji, ale tak jak Polska długa i szeroka, te piosenki są śpiewane zawsze tak samo. Natomiast Maria proponuje zupełnie inne podejście do tego. No i z kolei koncert Simchy Kellera, tradycyjny koncert muzyki hasyckiej.
1: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
0: Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia.
8: Jeżeli chodzi o spotkania literackie, no na przykład mamy tutaj spotkanie z panią Ewą Kobylińską-Dechę, psycholożką, która napisała książkę Psychoanalityczne losy dwóch żydowskich psychologów, Szalita i Bychowskiego. Bychowski i Szalita, to takie dwa nazwiska są. Wydawałoby się, że to jest pozycja skierowana na przykład tylko dla psychologów. Otóż nie. Jest to bardzo dobra książka, jeżeli chodzi o literacką, taką akcyjną nawet formę. Czy na przykład spotkanie z Janną Degler, która będzie opowiadała o żydowskich ogłoszeniach matrymonialnych dawnych, jak to wyglądało, co oczywiście jest samo w sobie zabawne i dziwne, no bo generalnie środowiska żydowskie obywały się kiedyś bez takich instytucji jak jakieś ogłoszenia, bo były swatki, to one. I teraz tą rolę swatek przejmują redakcje, ogłoszenia. Można zobaczyć, jak to, w jaki zabawny sposób to w ogóle wygląda. Czy spotkanie na przykład wokół poezji sefardyjskiej, słowa gasnącego języka, czy spotkanie z Bellą Schwarzman, wspaniałą tłumaczką, która będzie mówiła o nieistniejącym takim dzienniku Kadi Mołodowskiej, bardzo ważnej pisarki żydowskiej, która odcisnęła swój ślad i piętno w zasadzie na literaturze kobiecej. Więc to tutaj jest, wydaje mi się, że dość ciekawe. Interesujące są spacery, tak jak już mówiliśmy. Od razu jakby uprzedzam tych, którzy się na nie wybierają, że jeżeli byli w zeszłym roku, to trasa jest taka sama. My mamy bardzo dużo zapytań o te trasy. Z jednej strony nie ma też... Nowe się nie pojawiają.
0: Tak.
8: Ale mamy bardzo dużo zapytań od ludzi, którzy nie byli na takich spacerach. Zauważyliśmy, że co roku zapisuje się pewna ilość osób, która już była. I czasami jak ich pytamy dlaczego, albo myśleliśmy, że to inna trasa. Ale jedni mówią, ale bo to bardzo fajnie, ja bym chciał pójść jeszcze raz. No zachęcam, ale też uprzedzam, tak? Żeby nie było potem zdziwienia, że to jest ta sama trasa. Oj, ja już tutaj byłem, nie?
0: A co na warsztaty bierzecie w tym roku?
8: W tym roku robimy tak. Hania Kosowska będzie robiła warsztaty z chusty takiej tradycyjnej, którą przykrywa się chałkę na szabat. Różne przepiękne wzory. Będzie można zobaczyć, jak się to różni, jakie te wzory mogą być. Ona też oczywiście będzie opowiadała o tym, trochę o szabacie, trochę o koszerze, trochę o tradycji. Dla dzieci z domów dziecka mamy właśnie przygotowane warsztaty prowadzone przez Magdalenę Lelwic, artystkę z Pomorza tutaj, która będzie z dziećmi robiła ozdoby, czy na Hanukę, czy na Purim, czy będzie wykorzystywała różnego rodzaju elementy, wzięte oczywiście z tradycji żydowskiej, typu chamsa, typu drzewo. Mamy też to jest taki warsztat, spotkanie z Simcha Keller będzie prowadził nas przez szabat. Jak to wygląda? Jakie są tradycyjne modlitwy? Czemu tak? Czemu inaczej? Co i dlaczego ten szabat jest taki ważny w życiu żydowskich społeczności? No bo to w zasadzie jedno z najważniejszych świąt. Co my tutaj jeszcze mamy z warsztatów? Warsztaty komiksowe właśnie. Doktor Anna Kuchta będzie opowiadała nam o takim zjawisku jak Holopolo, czyli o Holokauście, ale innym spojrzeniu troszeczkę. I będzie też prowadziła warsztaty właśnie związane z tym zjawiskiem. Myślę, że warto na to przyjść i zobaczyć, jak to jest postrzegane. Jakimi metodami ona się posługuje, jak do tego podchodzi. Bo chodzi o taką komercjalizację tego Holokaustu i ona będzie o tym opowiadała właśnie. No myślę, że ta nasza propozycja jest różnorodna i szeroka.
0: Zainspirował mnie pan, zaciekawił. Myślę, że naszych słuchaczy również. Zapraszamy państwa. Warto
8: tak
0: się wybrać.
8: Zapraszam.
0: Jak każdego roku zresztą. bo sporo się dzieje. Jeszcze się zapytam, bo to 14 lat to już jakiś czas, prawda? Jak pan to wszystko obserwuje, jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
8: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze dwie, trzy, cztery edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę, dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować. pracować.
0: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza. Potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa, pana.
8: Kłaniam się
0: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
8: Witam jeszcze raz.
1: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
0: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
8: Tak, tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co, gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festi, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
0: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
8: Tak, oczywiście.
0: I można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
8: Tak, można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu w cieniu Wielkiej Synagogi. Opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady.
0: Zachęcamy Państwa. Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło mi było Pana gościć.
8: Dziękuję bardzo.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
0: Dzisiaj nie będziemy Państwa zachęcać do karkołomnych wyczynów, ale skoncentrujemy się na czymś realnym, na przykład na pierwszych krokach w bieganiu, a może w pływaniu, a może w jeździe na rowerze, bo od tego zwykle wszystko się zaczyna. Edyta Stańczyk, witam między innymi wszystkich gdańskich biegaczy. Dzisiaj jest ze mną pan Jacek Gwoźniak, gdański triatlonista. Witam pana bardzo serdecznie.
9: Witam, dzień dobry.
0: My tutaj sobie już małe gadu-gadu przedwstępnie zorganizowaliśmy i w ogóle cała ta historia pana jest bardzo ciekawa. I kiedy to się zaczęło?
9: No, ja zawsze byłem aktywny sportowo, zawsze taka żyłka rywalizacji też włączała i jeszcze na boisku, bo to też były trochę inne czasy mojej młodości. Jestem z 1980 roku, wychowałem się na osiedlu Chełm tutaj w Gdańsku i gdzieś tam zawsze była jakaś rywalizacja między blokami czy między klasami, więc to gdzieś tam w piłkę na początku. Gdzieś ta piłka później przeszła w koszykówkę, ja zawsze aktywny byłem, ale do pewnego momentu. W późniejszym trochę etapie człowiek się gdzieś trochę zapuścił, zapomniał o tym sporcie, były inne rzeczy w głowie. jakbym miał tak w sobie gdzieś mniej więcej podsumować, to i przyczyną tych wszystkich moich takich tych właśnie odejścia od sportu i powrotu były kontuzje. Tak paradoksalnie, bo to jest też ciekawe. I chyba to tak czasem jest, że człowiek dopiero zaczyna się za siebie brać, kiedy coś mu zaczyna dolegać. Potknięcie czy problem nas motywuje do tego, żeby z tej przysłowiowej kanapy się ruszyć. Próbowałem właśnie biegając, bo to tak najłatwiej założyć buty i wyjść sobie gdzieś tam pobiegać, tak? Natomiast to też robiłem właśnie tak jak taki trochę przysłowiowy Janusz, można powiedzieć, czyli bez żadnego jakiegoś tam specjalistycznego obuwia, czy w ogóle bez jakiegoś takiego przygotowania, rozgrzewki, rozciągania. I to niestety, jeżeli ktoś cały czas ma taki drive, żeby biegać szybciej, mocniej, więcej, no to to się z czasem mocno gdzieś tam odbija, no bo pojawiają się kontuzje, tak? I gdzieś tam to u mnie też występowało, bo to niestety tak już jest.
0: Czyli rozciąganko zawsze.
9: Tak, tak.
0: Porządne przygotowanie.
9: Przed dynamiczne, przed właśnie jakimś tam bieganiem, a po bieganiu takie statyczne rozciąganie. Jest potrzebne i to naprawdę, i w ogóle jakby jeszcze wracając może teraz do tego, co w tej chwili ja już wiem o sobie i też o swoim ciele, to też bardzo mocno trzeba właśnie też postawić na takie ćwiczenia stabilizujące w ogóle tutaj miednicę, biodra, kręgosłup, bo to ten core tak naprawdę, bo to też ma bardzo duży wpływ na to, jak nasze ciało się potem zachowuje, chociażby podczas tego biegania. I czasami jak się patrzy na kogoś, kto biega i się tak rusza jak taki trochę pingwin w lewo, w prawo, no to znaczy, że on po prostu nie ma tych mięśni brzucha i takich tam jakby głębokich mięśni dobrze ustabilizowanych, co potem też może rodzić różne konsekwencje. Warto zwracać uwagę na takie właśnie rzeczy. Ja wiem, że zawsze mamy tam ograniczony czas, nie wiem, chcemy godzinkę poświęcić na to bieganie, to lepiej naprawdę z tej godzinki biegania odjąć te 10-15 minut na to, żeby sobie przed i po poćwiczyć się, porozciągać, niż tą bitą godzinę biegać.
0: Panie Jacku, pan mówi tutaj kontuzje, ale tu przecież jak pan się rozhulał, jeśli mogę tak powiedzieć, no to nie tylko bieganie, ale i pływanie, i jazda na rowerze, triatlon, bo no właśnie, mówimy triatlon, tak. Ale być może nie wszyscy wiedzą, na czym ta dyscyplina polega, prawda?
9: Moja historia, można powiedzieć, taka już rzeczywiście tego powrotu do zdrowia, tak, dlatego powiedziałem, że u mnie to zawsze był taki etap związany z kontuzjami, jakby to powstawanie z martwych, ponieważ przed taką operacją trzeba się dobrze przygotować, jakby człowiek zaczyna ćwiczyć po to, żeby później łatwiej się było zrehabilitować. No i ja zacząłem właśnie rehabilitację jeszcze przed operacją. Zacząłem chodzić na takie ćwiczenia wzmacniające mięśnie. 5 operacji tego jednego kolana. I to spowodowało, że ja po prostu tak miałem taki tryb padnij powstań, bo przed każdą operacją musiałem się właśnie mocno przygotować. Potem była ta operacja. Po takiej operacji to się tam kilka tygodni dochodzić do siebie, kiedy lekarz dał mi zielone światło. Ja zacząłem realizować swój plan, który sobie uknąłem gdzieś tam w głowie, że ja zrobię zawody w Gdyni. Tam są zawody Ironmana od wielu lat. Zawody sprint to jest jakby taki prawie najkrótszy dystans, który można zrobić. I ja sobie po prostu kupiłem pakiet na te zawody i powiedziałem, że muszę to zrobić, to mam tam 8 miesięcy, żeby się do tego przygotować i to był mój cel. Powiedziałem Agnieszce, żonie, ona się popukała w głowę, powiedziała, co ty kurczę. I sobie gdzieś tam zacząłem w głowie układać, że tu będę chodził pływać, tam będę sobie jakby jeździł na rowerze.
0: Ważne, żeby się podnieść tyle razy, ile się upadło, mimo wszystko, nie poddawać się.
9: Ładnie.
0: I tak naprawdę czasami to, co wydaje nam się czymś fatalnym, tak jak na przykład choroba, jest taką motywacją do tego, że można zmienić swoje życie na lepsze i dużo bardziej poprawić swoją kondycję fizyczną, tak jak widać.
9: Gdzieś tam te endorfiny to nie jest tylko taki mit, tak? To gdzieś tam rzeczywiście się ujawnia. Są różne dni, takie kiedy się nie chce, takie kiedy się chce bardzo, a nie wychodzi. No różnie to jest, bo to jakby to nie jest tak, że zawsze jest super, tak? I są dni, kiedy dziecko choruje albo płacze w nocy i trzeba się nim zająć, kiedy są inne sprawy tam
0: wagi
9: takiej, że praca po prostu wzywa i nie da rady, ale trenuję teraz akurat w takim teamie, gdzie mamy ludzi, którzy są zawodowcami wręcz, tak? Mają jakby to jest ich główne źródło, że tak powiem, utrzymania ten sport. Są tacy profesjonalni amatorzy, do których trochę mogę siebie zaliczyć w tej chwili. No i są tacy ludzie, którzy po prostu sobie tam dla fanu od czasu do czasu gdzieś tam startują.
0: I tutaj, powracając do triatlonu, to jest taka trójdyscyplina, tak? Mhm. Najpierw jest pływanie, tak. Potem jest rowerek, tak. A potem jest bieganie, tak? Tak to w kolejności tak. Wygląda.
9: Tak jest. Triatlon, ale jakbyśmy tak mieli wchodzić w szczegóły, to tych... W cudzysłowie dyscyplin jest jeszcze więcej w tym sporcie, bo tu jeszcze dochodzi do tego kwestia strefy zmian, bo trzeba się też przebrać raz, dwa i czasami się przegrywa, bo to też się śmiejemy czasami, że ktoś się gołzdrał tam w tej strefie, bo czasami się przegrywa o kilka sekund, tak? Z drugim zawodnikiem, albo z kilkoma zawodnikami. To jest czasami kwestia tego, że właśnie ktoś, no buta nie był w stanie założyć szybko, albo gdzieś tam coś mu wypadło i musiał się wracać. I tak to czasami jest, więc tutaj wszystko jest ważne i tam kolejną dyscypliną, między innymi taką, która się też, o której się głośno mówi, to jest odżywianie. Natomiast, bo on jest bardzo ważny, trzeba pamiętać o tym, trzeba się suplementować, tak, no i przed i w trakcie, tak, żeby się nie odwodnić, bo potem jak już się zaczyna chcieć pić, albo człowiek zaczyna chcieć jakby czuć jakieś łaknienie, czy uczucie zmęczenia takiego dziwnego, no to już jest problem, bo to wtedy już jest za późno. To trzeba robić też jakoś na bieżąco. Natomiast wracając do tych trzech dyscyplin podstawowych, no tak, pływanie. Ja jak zaczynałem, to jakby nie byłem w stanie, jakby dystans ten, który sobie założyłem do realizacji właśnie w tej Gdyni, to był sprint, czyli to jest 750 metrów pływania, 20 km rower i 5 km biegania. W sumie, jak na to spojrzeć, no, dramatu nie ma, natomiast wiele osób się boi tego pływania. Każdy gdzieś chodzi, biega, na rowerze też większość osób jeździ, no ale z tym pływaniem to jest różnie, tak? I ludzie się tego boją, szczególnie w wodach otwartych, bo to wiadomo, różna może być pogoda. Ja się nie ukrywam, też tego bałem, szczególnie, że ja w ogóle nie miałem ani techniki. Pływałem na basenie jakby od młodości, natomiast w jakimś momencie tak człowiek głównie pływa tą żabką albo nie wiem, albo gdzieś tam jakimś trochę innym takim stylem, no i tego crawl takiego klasycznego to jest mało i człowiek się, jak nieumiejętnie pływa, to się bardzo męczy, bo zacząłem chodzić na basen, tak? I jakby dla mnie celem pierwszym było przede wszystkim, żeby spróbować podczas jednego takiego treningu przepłynąć ciągiem właśnie te 750 metrów, czyli to był dla mnie taki pierwszy mój jakiś tam cel. Jak już do tego doszedłem, to już byłem, dobra, spokojny. Mówię, dobra, to w sumie nie ma dramatu.
1: Audycja poradnicza.
0: Pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska.
9: No i tak zacząłem na ten basen chodzić właśnie tutaj przed pracą, tam 6 rano. Żona w ogóle się patrzy na mnie, gdzie ty idziesz, a z kim ty się tam spotykasz, nie? Już tak byłem podejrzewany o różne tam rzeczy, że dla kogo ty zrobisz w ogóle? Ona nie mogła zrozumieć, nie, może teraz do teraz też nie do końca rozumie, że ja to robię tak naprawdę w jakimś stopniu dla siebie, tak? Żeby się czuć gdzieś tam trochę spełnionym. Po prostu sam sobie tam tak, nie wiem, z głowy układałem, że dzisiaj będę pływał, a dzisiaj to sobie pobiegam, a to tego sobie pojeżdżę na rowerze.
0: Ale na początek to jest dobry chyba cel,
9: no,
0: nie?
9: Żeby myślę, sobie, że tak. No, bo
0: taki pomysł, żeby sobie stawiać jakieś cele, nie? Że właśnie pójdę na ten basen, spróbuję przepłynąć tam te ileś metrów na początek, zobaczę, czy mam kondycję, czy nie, prawda? A potem krok po kroku zawsze można skorzystać z profesjonalnego trenera na przykład.
9: No, bo to nigdy człowiek na początku nie wie, co się wydarzy. Ja teraz jak patrzę z perspektywy czasu trochę, to żałuję, że na przykład trochę za późno gdzieś tam kogoś nie poprosiłem o pomoc, nie? Też no, miałem jakiś budżet, tak? I musiałem sobie kupić rower. Bo nie miałem roweru, ja w ogóle byłem, powiem szczerze, nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja po prostu jak byłem młodszy, to miałem jakiś rower, jakiegoś takiego Pegaza małego, którego dostałem na komunii, ale później nie miałem tej kolażówki, jakiegoś roweru MTB. To dla mnie też była jakaś taka zagadka, bo ja generalnie rzecz biorąc, nawet teraz czasami jak na jakichś zjazdach, to się trochę boję. Nie mam takiej pewności, którą tam gdzieś zyskiwałem z czasem. Natomiast paradoksalnie ten rower to jest moja najsilniejsza dyscyplina. Też radziłem się różnych osób, co kupić, jaki rower kupić. Kupiłem jakiś tam, powiedzmy, nie najgorszy, nie najlepszy. I dopiero z czasem, jak już tam po roku czy po dwóch, jak już rzeczywiście zobaczyłem, że mi się to podoba, to zainwestowałem trochę więcej w lepszy taki triathlonowy rower specjalny, no bo one to są takie rowery, na które się tak naprawdę leży. I tutaj też wchodzimy w takie już szczegóły, nie wiem, czy chcemy tutaj kogoś w to wdrażać. Też warto, jak się kupi rower, to udać się do osoby czy do takiego serwisu, który zajmuje się bike fittingiem, bo to jest tak, że czasami jak rower, no wiadomo, każdy gdzieś tam kiedyś jak kupował rower, sobie siodełkę ustawiał tak, żeby tam było na odpowiedniej wysokości i to było tyle, tak? Natomiast jak ktoś już zaczyna trenować i jeździć trochę więcej czasu, to musi zadbać o to, żeby ten rower był dopasowany do jego budowy ciała, do jego wysokości, długości ramion, nóg, ponieważ można sobie też robić kontuzję, tak? Można sobie zrobić krzywdę i gdzieś zaczynają ramiona boleć, drętwieją palce podczas jazdy takiej dłuższej. To jest wszystko związane z tym właśnie, że rower nie jest do końca dobrze ustawiony. I co? I powiem tak, bo to jest też śmieszne. Ja wystąpiłem w 8 zawodach przed tą Gdynią. Ja w międzyczasie w 8 różnych zawodach wystąpiłem, bo się już nie mogłem tego doczekać. Już byłem taki gotowy i taki byłem pewny, że to jest to, co ja bym chciał robić.
0: Nasz challenge gdański.
9: Tak. Są bardzo dobrze zorganizowane zawody, tak? To są jakby, mam perspektywę też kilku imprez międzynarodowych i powiem szczerze, że te zawody w Gdańsku naprawdę stoją na najwyższym poziomie. Tutaj organizator, którego również pozdrawiam, staje na wysokości zadania. W ogóle jest bardzo dużo wolontariuszy, to wszystko jest dobrze zabezpieczone, jest super ta strefa finishera, czyli na sam koniec ten bufet dla wszystkich zawodników i w ogóle obsługa jest, no naprawdę, to tego nie ma nawet na innych zawodach międzynarodowych, więc ja z chęcią i ja zawsze z radością startuję w Gdańsku. Dzięki temu Gdańskowi, to powiem szczerze, też tak trochę się wbiłem na trochę wyższy, można powiedzieć przynajmniej w mojej świadomości level, bo jakby te zawody takie właśnie, które są cykliczne, na przykład challenge, bo challenge jest na całym świecie w różnych miastach. Na tych zawodach można dostać kwalifikacje na takie, nazwijmy to, mistrzostwa ich wewnętrzne. No i ja właśnie też na takie mistrzostwa w Gdańsku dostałem kwalifikacje. No jest to taka też fajna nobilitacja, czy taki też trochę kop motywacyjny, no bo jednak gdzieś tam się człowiek zakwalifikował. Jest druga organizacja Ironman, też bardziej znana może. I to są zawody, które są między innymi w Gdyni organizowane, która jest bardziej prestiżowa pewnie i jest trudniej się gdzieś tam się trudniej na te mistrzostwa dostać, natomiast mi się również udało.
0: Żona przekonała się.
9: Nie, już
0: kibicuje.
9: Tak, żona jest myślę, że najwierniejszym kibicem i to ją też bardzo mocno pozdrawiam. Kibicuje, to jest po pierwsze, natomiast ona mi pozwala w ogóle na to. Kilkanaście godzin w tygodniu treningów, tak? Ja trenuję codziennie, czasami nawet dwa czy więcej razy dziennie. Staram się czasami te treningi łączyć właśnie też z jakimiś aktywnościami z moją żoną albo z dzieciakami. Jak chodzimy na basen, to czasem chodzę na basen właśnie z młodym albo z młodą. Mam dwójkę dzieci, również się pozdrawiam. Czasami jeździmy razem na rowerach.
0: Życzę panu cały czas tego zapału, który ma pan w sobie. I oczywiście nie życzę już kontuzji żadnych.
9: Znaczy, kontuzje cały czas są. To też nie będę ukrywał, to jest taki chleb powszedni. Ci fizjoterapeuci i rehabilitanci są nasi najlepsi przyjaciele.
0: Niektórzy powiedzą, że jest to kwestia jakichś kompleksów, tak, że musimy sobie coś udowadniać. A może to nie o kompleksy chodzi? Może to właśnie jest jakaś ciekawość świata, potrzeba, pasja, która jest jakąś siłą napędową w nas samych.
9: Ambicja. No,
0: ambicja. Są różne rzeczy, które nami kierują. Taki nasz wewnętrzny duch. Każdy coś tam ma, każdy coś innego. To, co mu sprawi przyjemność. A gdyby przy okazji chciał spróbować triatlonu, to zawsze można. Rower oczywiście można wypożyczyć. Nie zawsze od razu trzeba
9: wszystko
0: kupować.
9: Wszystko można.
0: Prawda?
9: Piankę można wypożyczyć.
0: Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że moim i państwa gościem był pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska. Dziękuję za te wszystkie wskazówki.
1: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
0: Wspominałam na naszej antenie o gdańskich Carillonach, o nowych miejscach, które warto odwiedzić w Gdańsku, w tym o nowej odsłonie Poczty Polskiej w Gdańsku. Byliście już tam państwo? Jeśli nie, serdecznie polecam. Warto uzupełnić tę wiedzę przed quizem Wiedza o Gdańsku, na który zapraszam razem z Moniką Tarką. Monika już zmierza w moją stronę, a to zapowiada dobrą zabawę. Edyta Stańczyk, zapraszam.
1: Audycja rozrywkowa.
10: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
11: Dzień dobry, cześć.
10: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
11: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy. ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
10: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
11: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
10: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
11: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc że tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
10: To prawda, rzeczywiście, morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata o każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
11: Tak, jestem gotowa.
10: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
11: Wydaje mi się, że...
10: No nie jest...
11: 1815?
10: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919 czy w 1920?
11: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
10: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
11: Mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może... Skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
10: Tak, 1920, brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
11: Tak, to były strajki chyba wszędzie, grudzień 70.
10: Tak, grudzień 70, oczywiście były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
11: Te gwiazdy, wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
10: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
11: byłam
10: tak?
11: Byłam w Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
10: tak, to się zgadza.
11: To bym wyeliminowała.
10: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
11: Chyba zostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
10: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
11: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe. Odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
10: Tak, zgadza się oczywiście. To nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5. Bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
11: No, super, tak.
10: Na pewno będzie dumny.
11: Tak, mam nadzieję.
10: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
11: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
10: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
0: Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Jak dużo wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Możesz to sprawdzić.
1: Audycja rozrywkowa.
0: Już są nabijane pierwsze kilometry na rzecz Gdańska. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o akcji, ogólnopolskiej akcji, która ruszyła, takiej akcji rowerowej. Natomiast my tutaj w Gdańsku nazwaliśmy ją bardzo ładnie. Ona się nazywa 5 kilometry dla Gdańska.
1: Ciekawe Trójmiasto.
12: Patrycja.
13: Wojtek.
12: Jesteście państwo z Gdańska?
13: Tak, ja jestem z dzielnicy Chełm dokładnie, gdzie już w końcu udało się nam wywalczyć budowę ekostrady wzdłuż Alei Armii Krajowej, właśnie prowadząca właśnie do naszej dzielnicy i na cały Gdańsk Południe. W końcu wreszcie pokonamy tę drogę, w końcu bez ciężkich podjazdów, bez nachyleni.
12: No bo wiadomo, samorządowcy ciągle się chwalą tym, że coraz fajniej, jeśli chodzi o to poruszanie się rowerami po Gdańsku. A państwo jako mieszkańcy oceniacie, jak to oceniacie? Naprawdę zmienia się ta przestrzeń na im plus, jeśli chodzi o rowerzystów?
14: Jeżeli chodzi o moje zdanie, to na pewno na tak. Bardzo dużo jest ścieżek rowerowych, coraz więcej jest rowerzystów, także widzimy na plus. Zmiany są na plus i jesteśmy bardzo zadowoleni.
12: Są jeszcze braki, ale no wiadomo, nie wszystko naraz, jak wszędzie, ale jest bardzo duży progres na plus.
13: Ja również oceniam pozytywnie, aczkolwiek no, mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, na przykład jak chociażby tu podwale przedmiejskie, gdzie no niestety mamy tylko kawałek pasów rowerowych, tylko tu między tutaj ulicą Łąkową a Chmielną. Drugie właśnie takie niedociągnięcie to jest Kartuska, gdzie również są spore dziury w infrastrukturze rowerowej. Tutaj miejsce niedaleko stąd, Jana Skolna. Owszem, powstała fajna droga rowerowa, ale kończy się na SKM Stocznia. Nie dojedziemy nią do dworca Gdańsk Główny, a okolice właśnie Placu Solidarności, Pomnika Poległych Stoczniowców to jest najbardziej chyba antyrowerowe miejsce w ogóle w Gdańsku. Tam naprawdę nie wiadomo w ogóle jak jeździć, są tylko chodniki, ruchliwa jezdnia. Tam naprawdę poruszanie się rowerem jest bardzo ciężkie. No inny taki palący, dwa inne takie jeszcze najbardziej palący punkt to brak połączenia Osowej z Oliwą. To jest już naprawdę od wielu, wielu lat ten problem do zrobienia. No w końcu pojawiło się jakieś światełko w tunelu, że jest projekt buspasa na spacerowej, który będzie zawierał w końcu trasę rowerową. Ale pytanie właśnie, jak zostanie właśnie rozwiązane połączenie przez obwodnicę trójmiejską. No, na samej Osowej powstała też no, droga rowerowa wzdłuż ulicy Kielnieńskiej, ale no, też nie łączy się z Chwaszczynem. Ciągle pieszo-rowerowy, który jest tak, w Chwaszczynie. No i też Gdańsk Południe, tam są naprawdę też spore braki, rzeczywiście, gdzie trzeba naprawdę sporo do zrobienia. No, Nowa Świętokrzyska, która ma się przede wszystkim no, rozpocząć, no tak tych problemów nie rozwiąże. No aczkolwiek też są inwestycje fajne, jak chociażby no, Nowa Warszawska, która naprawdę no, jest jednym z najlepszych chyba no, dróg rowerowych w Gdańsku w ostatnich latach, jakie po prostu powstały. No i taka nasza duma to Wiślana Trasa Rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej. To jest naprawdę, no to jest jak możemy być naprawdę dumni. No czekamy na ten odcinek w gminie Suchy Dom, żeby w końcu można było do Tczewa wreszcie dojechać. Stąd prosto właśnie.
12: Słyszę, że państwo naprawdę sporo kilometrów na tych dwóch kółkach spędzacie.
14: Tak, ja jestem gdańszczanką z urodzenia, ale mieszkam teraz poza Gdańskiem i chcę powiedzieć, że dojeżdżam do pracy 22 kilometry w jedną stronę codziennie, także dojeżdżam spod Trąbek Wielkich i mogę powiedzieć, że ścieżkę rowerową mam od praktycznie samego domu do pracy i mam tylko jedne światła, gdzie ktoś, kto mieszka w Gdańsku, dojeżdża do pracy, nie wiem, 3-5 kilometrów, ma tych świateł 11, a ja przejeżdżam i mam tylko jedne, także ja doceniam ścieżki rowerowe także poza Gdańskiem i wielkie szacun za nie.
12: Wielki szacunek dla państwa. Dzisiaj do przejechania ile będzie kilometrów w sumie?
14: 12.
12: Ach, to no, pewnie pewnie.
13: To taka rozgrzeweczka. No i ja tak jeszcze dodam właśnie a propos właśnie słów koleżanki. Tu właśnie jeszcze inny problem Gdańska, to jest właśnie brak połączeń, takich właśnie połączeń z gminami ościennymi, bo koleżanka powiedziała ścieżki na przykład tu z Trąbek Wielkiej. Kończy się ona po prostu no, na tablicy Gdańsk w zasadzie od Ronda do Niepołomickiej. Dalej jest ruchliwa, niebezpieczna ulica Starogardzka. Brak połączenia tej trasy z Łóżka na Uraduni. No, drugie to oczywiście Chwaszczyno. No i trzecia też powiedzmy, no gmina Kolbudy, gdzie ścieżka tam prowadząca z Kolbud skończy się na granicy Kowal z Gdańskiem, no po stronie Gdańska ruchliwa, niebezpieczna ulica Świętokrzyska, także to też jest taki jeden z problemów właśnie, że taki brak tych połączeń właśnie tutaj miasta właśnie z infrastrukturą gmina Kościennych, aczkolwiek mamy wyjątki, jak chociażby no trasa do Pruszcza, czy chociażby no tu wzdłuż Pasa Nadmorskiego do Sopotu, nie, ale to są wyjątki niestety od reguły tu.
0: W takim razie co? Postulujemy, tak? Żeby nam te ścieżki ładnie połączyć.
13: Tak, tak. Żeby po prostu się wreszcie ta infrastruktura była spójna nie tylko tu w samym mieście, no ale też były połączenia z gminami ościennymi, bo tego tu właśnie no bardzo też brakuje na mnie.
1: Aktywnie w Trójmieście.
0: Córa taka zaprawiona w bojach, naprawdę?
15: Tak, lubi ćwiczyć, na rowerze też lubi jeździć, więc jestem dumny z niej.
0: A pan też jeździ na rowerze?
15: Tak, jeżdżę. Teraz troszkę mniej, bo była kontuzja kolana, ale staram się coraz częściej, głównie do pracy, no i w wolnych chwilach.
0: Siostra, rozumiem, tak?
15: Tak, też ma własny rowerek, ale no, że jeszcze jest tak malutka, to dzisiaj akurat w przyczepce będzie jechała na przejeździe, ale tak to czy hulajnogą, czy rowerem do przedszkola jeździła.
0: Nie, czyli po prostu zachęca pan córy do tego, żeby chciały w zdrowy sposób dojeżdżać.
15: Aktywnie, tak.
1: Aktywnie w Trójmieście.
0: Na rowerach zna się jak nikt inny, pan Jacek Tysarczyk. Czy pan tak osiadł w tej tradycji, bo to jest pasja rodzinna, nie było innego wyjścia, czy naprawdę to pana tak zafascynowało, że postanowił pan, że jednak te dwa kółka to będzie to, co chce pan w życiu robić?
16: Ja myślę, że to jakoś naturalnie weszło w krew od dzieciństwa. Zarówno przez to, że towarzyszyliśmy tacie przy firmie od maleńkości i też dużo jeździliśmy na rowerach z tatą.
0: Jako cykliści. I robicie takie wspólne wypady, może nie rekreacyjne, ale takie bardziej zaawansowane, będące wyzwaniami większymi.
16: Tak, mamy takie regularne wydarzenie, które nazywamy Stuwa przed śniadaniem. Idea jest taka, że tacy tatusiowie i mężusiowie grzeczni jak ja, a jest takich wielu, okazuje się, którzy jednocześnie lubią pojeździć na rowerze, no mogą rano, wcześnie, w niedzielę wybrać się na rower, zrobić tą właśnie stówę na rowerze szosowym i o 10 być w domu na śniadaniu i resztę mieć niedzieli dla rodziny. Spotykamy się o 6 rano na pętli Łyścisko, tam przy ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. I powiedziałbym, że dla średnio zaawansowanych jest to zbiórka. Też formuła jest taka, że czekamy na siebie, kiedy ktoś odstaje. Zdarzało nam się robić jakieś takie wypady z transportem, bo fajnie jest czasem zapakować rowery i odjechać od tych ścieżek już objechanych. Chociaż pół godziny od miasta i właśnie pojeździć gdzieś indziej, pozbierać inne trasy palcem po mapie.
0: Najważniejsze, myślę sobie, że chyba jest to, żeby każdy znalazł coś dla siebie, prawda?
16: Tak,
0: i to nie muszą być jakieś od razu wyzwania na 100 kilometrów, mogą być trochę mniejsze, może to być przy domu. No ważne, żeby się ruszać, zwłaszcza jak aura sprzyja. Pan Jacek Tysarczyk podzielił się z nami swoimi pomysłami na wypady rowerowe po Gdańsku i po okolicach. Polecam dwa kółka. Tylko pamiętajcie proszę o bezpieczeństwie na drodze. Edyta Stańczyk, przyjemności życzę.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa. Hevelianum łączy nowoczesną naukę z historią, ale jest też pięknym miejscem, z którego roztacza się cudowny widok na nasz piękny Gdańsk, więc gdańszczanie chętnie odwiedzają nasze Hevelianum, a ja dzisiaj goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych właśnie w tymże Hevelianum. Witam panią bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
3: Ciekawe Trójmiasto.
1: Czy gdańszczanie są zainteresowani nauką? Czy może kiedyś bardziej, teraz bardziej?
2: Ja myślę, że to jest stałe zainteresowanie. Mhm. Absolutnie tak. Natomiast ono bardzo się zmienia. Hevelianum gdzieś zaczynało swoją ofertę tworzyć głównie z myślą o dzieciach, rodzicach, tak, grupach rodzinnych. Natomiast to zainteresowanie nauką przechodzi na kolejne poziomy. Tak jakby osoby dorosłe również mają swoje zainteresowania. One też dotyczą świata nauki, ponieważ ta nauka ma olbrzymi wpływ i my coraz bardziej sobie uświadamiamy, jaki jest wpływ nauki na nasze codzienne życie. W sferze też mediów społecznościowych pojawia się bardzo dużo różnych informacji, z którymi czasami mamy problem z weryfikacją tych informacji. Dokładnie. Na ile to jest prawdziwe, na ile to są jakieś mity, czy po prostu kłamstwa. Więc nagle wszyscy jako społeczeństwo zdaliśmy sobie sprawę, jak ta nauka jest ważna i jak ważne są instytucje, organizacje, czy też ludzie, którzy tą naukę popularyzują, tak? Starają się wyjaśniać często dosyć skomplikowane tematy, zagadnienia w prosty sposób i jak najlepiej docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Więc to jest fantastyczny czas dla popularyzacji nauki i czujemy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu.
1: To pięknie, prawda? Mhm. Ja myślę, że dorośli też czasami nawet przez swoje dzieci są inspirowani, nie?
2: Och, bardzo często. My to obserwujemy na co dzień, bo to jest ten fantastyczny efekt takiej nauki, która nie jest związana czysto szkolnie, tak? Bo to jest pewna funkcja edukacji w szkołach, a potem nagle mamy ten moment, kiedy przychodzą nas grupy rodzinne, zapoznają się z jakimś zjawiskiem, uruchamiają któreś z naszych stanowisk i nagle się pojawia fajna interakcja między rodzicem, dzieckiem. Rodzic trochę może być przewodnikiem swojego dziecka. Dziecko może coś powiedzieć, o miałem to, o wiem, o co w tym chodzi. I to jest taki fantastyczny obszar do też takiego dialogu rodzinnego, wymiany tej swojej wiedzy, zainteresowań, ale też poszukiwania odpowiedzi, bo czasami na tym nam też zależy, żeby trzeba było je znaleźć, odkryć, troszeczkę się postarać.
1: Stawiać pytania i odpowiadać na nie.
2: Szukać, bo jakby szukanie jest najważniejsze, na tym polega nauka w nauce. Przecież nie mamy gotowych odpowiedzi, tylko w zasadzie to są same pytania, tak, na które próbujemy znaleźć właśnie odpowiedź, jakieś rozwiązanie danego problemu.
1: Różne wydarzenia czy ludzie pasji nas inspirują, bo chociażby właśnie Polak w kosmosie ostatnimi czasy. Tak. Jakie to było ruszenie, prawda, na Górze Gradowej?
2: To było bardzo inspirujące. To taki moment, no myślę, który długo będziemy pamiętać. Takie momenty są strasznie ważne właśnie z tego względu, że jakby przybliżają świat naukowy, też technologiczny, bliżej ludzi, pokazują, że to realnie dzieje się obok nas, tak? Że to nie są jakieś filmy, jakieś historie, które oglądamy tylko gdzieś w wiadomościach, że ktoś gdzieś coś zrobił, ale to osoba spośród nas, tak? Nasz rodak ma szansę wziąć w tym udział i tak naprawdę pokazać nam wszystkim jako nowy, olbrzymi obszar technologiczny, gospodarczy się rozwija, bo to jest nasza przyszłość, tak? Jakby kosmos, jego eksploracja, to będzie przyszłość kolejnych pokoleń, nowe zawody, które się pojawią, tak? Też dziedziny naukowe, które coraz bardziej i mocniej będą się angażować w poszukiwanie rozwiązań, by człowiek faktycznie i realnie w tym kosmosie się znalazł.
1: A sam fakt, że bursztyn gdański, nie? Poleciał w kosmos.
2: Cudowne.
1: To dopiero wszystkich Gdańszczan poruszyło,
2: tak, chociaż
1: prawda?
2: Jeżeli chodzi o bursztyn, to akurat Gdańsk ma tyle fantastycznych historii i miejsc, które ten bursztyn jakby pokazują, przybliżają, że ten jeden mały bursztynek z kosmosu, to tylko taka wisienka na torcie.
1: Wisienka na torcie, właśnie. A ja bym chciała teraz właśnie z tego kosmosu na Ziemię, tutaj naszą gdańską zejść, albowiem przecież piękne, interaktywne wystawy pani tworzy poświęcone nauce. Chciałabym się nad nimi teraz pochylić.
2: Tak, ja mam tą olbrzymią przyjemność, żeby w Hevelianum współtworzyć i koordynować pracę nad wystawą Nauka Tome. Ona ma fantastyczną historię, ponieważ jej początkiem była wystawa uczona, czyli wystawa poświęcona naukowczyniom. Chcieliśmy pokazać kobiety w nauce, bo ich reprezentacja w nauce nadal nie jest jakby

0: też nad tym pracujemy, że kobiety również mają swój niesamowity udział w świecie nauki. I taki był początek tego działania.
1: A gdańszczanki pojawiły się?
0: Absolutnie, no. Bo jakby my się skoncentrowaliśmy tutaj na gdańskiej nauce. Jakby współpracujemy z gdańskimi uczelniami. W pierwszej edycji mieliśmy 3 uczelnie. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, bo też mocno współpracujemy z tymi uczelniami, które się tworzą Związek Uczelni Fahrenheita, więc to jest jedno z niewielu działań, które wspólnie realizujemy. Poszerzyliśmy ten zakres, więc jakby do wystawy, jako bohaterów wystawy dopuściliśmy również mężczyzn, zmieniając nazwę, chociaż serce nam krwawiło, bo myślę, że nazwa Uczone była naprawdę bardzo, bardzo trafna, fajna. Natomiast wystawa Nauka to my ma olbrzymi potencjał, tak? Jakby mamy też mężczyzn naukowców i mamy możliwość ich prezentacji na wystawie. Też zaprosiliśmy do współpracy pozostałe gdańskie uczelnie, czyli Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. I to dało nam niesamowite pole do popisu, do działania, bo jakby obszar, zakres naukowców, z którymi możemy współpracować, jest naprawdę bardzo szeroki.
1: Goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych.
2: Ciekawe Trójmiasto.
0: Pod tytuł wystawy Nauka to my, to jest teraz przyszłość. I jakby postanowiliśmy, żeby te wystawy miały pewien taki element też narracyjny, żeby za każdym razem nie tworzyć jakby powtarzalnego schematu wystawy pokazującej różnorodność świata nauki, tylko już tworzyć pewne opowieści wokół tego, bo naprawdę...
1: No właśnie, jaka opowieść?
0: Przyszłość. Jakby to tam właśnie na uczelniach ta przyszłość się troszeczkę tworzy. To są te miejsca, które bardzo często na długie lata, zanim my jakby w pewną nowość, zmianę zaczynamy doświadczać czy obserwować, one są już projektowane, przygotowywane, badane.
1: Politechnika Gdańska chociażby, wspaniałe medyczne projekty.
0: Absolutnie,
1: różne.
0: Absolutnie. My mamy fantastycznego naukowca Uniwersytetu Medycznego, który ma bardzo taką nietypową dziedzinę obszaru swoich badań, bo to jest medycyna, ale medycyna kosmiczna, trochę w obszarze diagnostyki, tak? Możliwość zajrzenia w nowe obszary badań, które się tworzą właśnie przez to, że jakby jesteśmy coraz bardziej zainteresowani nowymi eksploracjami, więc tworzą się też nowe dziedziny badań. One są bardzo często interdyscyplinarne i łączą zagadnienia, które wydawałoby się, że się nie da połączyć.
1: Tu mamy taki jeden przykład, ale przecież tych osób jest dużo więcej.
0: Jest. I każdy w zasadzie tworzy swoją odrębną historię, tak? Tą opowieść. Mamy zebrane 12 postaci na wystawie i każdy tworzy jakąś historię. Poza jakby tym obszarem też naukowym, który przedstawiamy, to są też żywe osoby. To jest w ogóle bardzo ciekawe w tym projekcie, że mamy taki moment, gdzie mamy dwóch bohaterów, czyli jest nauka, ten obszar badań, zainteresowań naukowych i jest też człowiek. Człowiek, który też jest bardzo odważny, bo zgadza się pokazać się, tak? Pokazać swoją postać, swoją twarz na wystawie i jednocześnie troszeczkę odkryć siebie, też swoją osobowość, bo to fantastycznie jest za każdym razem zobrazowane w tych opisach wystawy, że to jest żywy człowiek, który ma swoje pasje, swoje zainteresowania, który prowadząc te czasami już nudne badania, też w jakiś sposób musi się jakby ładować te swoje baterie.
1: Jak ktoś mieszka na przykład na Żabiance czy na Przymorzu, to niekoniecznie na tą górę gradową musi trafić, nie? Jak jest w Gdańsku.
0: Tak, ale jak przyjedzie do miasta.
1: Zapraszamy po prostu. Pięknie pani dziękuję.
2: Ciekawe Trójmiasto.
1: W studiu widać już Iwonę Wyciślok i Natalię Kuśmierz. To znak, że nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
2: Tydzień w Trójmieście.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jak co roku w świcie na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mimo wczesnej pory na Westerplatte pojawiły się setki osób.
4: Jako gdańszczanin czuję takie zobowiązanie do tego rodzaju wydarzeń.
5: W zasadzie obowiązek, żeby tu być, pokłonić się tym ludziom, którzy tak dzielnie walczyli. czekali tak długo.
3: Obrona Westerplatte trwała 7 dni. Było o historii, to teraz o historycznym budynku. Zakończył się remont dawnej portierni Stoczni Gdańskiej przy historycznej bramie numer 2.

0: Obiektowi przywrócono kolorystykę z 1980 roku. Prace objęły również renowację okien, historycznych krat, a także naprawę dachu. 36-letniego oszusta matrymonialnego zatrzymali policjanci z Gdańska. Mężczyzna, pomieszkując u swojej poznanej w internecie partnerki, okradł ją z biżuterii. 47-latce zginęły pierścionki, bransoletki, łańcuszki i kolczyki o łącznej wartości 50 tysięcy złotych. Gdańskie szkoły gotowe do nowego roku szkolnego. Jedną z oficjalnych zmian jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Temat w Trójmieście jednak nie jest nowy, mówi Adam Władek, dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki.
1: No my już to przerabialiśmy wcześniej. Od dłuższego czasu u nas był zakaz używania telefonów komórkowych i naprawdę sprawdzał się.
0: W tym roku do szkół podstawowych i przedszkoli w Gdańsku pójdzie aż 91 tysięcy uczniów. Niektórzy będą dojeżdżać do szkoły na rowerze. Rusza 14. edycja kampanii Rowerem do pracy i szkoły Kręć kilometry dla Gdańska. Potrwa 3 miesiące. Podstawowa zasada pozostaje niezmienna. Im więcej aktywnych podróży do pracy, szkoły czy na uczelnie, tym więcej punktów i możliwości zdobycia nagród. Teatr Miniatura ma nową szefową. Od dziś gdańskim teatrem kierować będzie Celina Zboromirska-Bieńczak, dotychczasowa zastępczyni dyrektora. Funkcję pełnić będzie przez kolejne 4 sezony artystyczne. Zakończył się remont węzła Hucisko w Gdańsku. Polegał przede wszystkim na wymianie torowiska. Teraz większość linii wróciła na swoje trasy, ale przez wrzesień wciąż nie będzie można dotrzeć tramwajem w kierunku Wyspy Portowej. To z powodu remontu na podwalu przedmiejskim. Są też nowe utrudnienia. Rozpoczął się remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Prace między węzłami Gdańsk-Owczarniak i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin mają potrwać do połowy października, mówi rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Mateusz Brożyna.
2: Musimy sfrezować starą nawierzchnię, oczyścić, a następnie ułożyć nową warstwę bitumiczną.
0: Prace prowadzone są pod ruchem w godzinach nocnych. Park w dzielnicy Aniołki na południe od ulicy Traugutta nosi imię Olgi Krzyżanowskiej, wybitnej gdańszczanki z wyboru, lekarki, posłanki, wicemarszałkini Sejmu i działaczki społecznej. Lokalizacja parku nie jest przypadkowa. Olga Krzyżanowska przez część swojego życia mieszkała na Aniołkach.
3: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę na budowę 20 takich pojazdów. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
5: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m.
4: Gotowe tramwaje przyjadą do nas za 3 lata. Policjanci z Gdańska odzyskali BMW warte około 200 tysięcy złotych. Przy okazji zatrzymali 18-latka podejrzanego o jego kradzież. Okazało się, że to syn właściciela auta, a klucze do pojazdu zabrał bez wiedzy i zgody rodziców. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. A od poniedziałku w Gdyni otwarty zostanie odcinek ulicy Wiczlińskiej od szkoły podstawowej nr 37 do Nowego Ronda. Będzie tam obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Na trasę wróci też komunikacja miejska.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowały Iwona Weciślog i Natalia Kuśmierz, Edyta Stańczyk. Ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
6: Od 2018 roku Gdańska Fundacja Trzymaliny prowadzi aktywne działania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Katarzyna Brążek, prezes Fundacji Trzymaliny, oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn, członkini tejże fundacji. Witam panie bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
6: No pięknie, Trzymaliny, ich znana akcja Przyjemy z sercem. Prawda? I te piękne, kolorowe poduchy, które trafiły już do pacjentek szpitali naszych pomorskich między innymi.
8: Głównie pomorskich, ale też po Polsce rozsyłamy. Czasami tak. Się pacjentki zgłaszają.
6: No właśnie, ale to nie tylko poduchy, prawda? Bo również
8: na butelki Redona. Tak, do drenów. Zgadza się, takie nasze malinowe gadżety.
6: Malinowe gadżety, bardzo estetyczne, fajne. Panie chętnie je noszą, prawda?
9: Bardzo chętnie, są bardzo użyteczne, bardzo wygodne. Wiem, sama miałam okazję przetestować, sama je sobie uszyłam, także polecam, w 100% wytestowane. Ale tak, jest to przepiękna akcja i przede wszystkim pacjentki, które się nie spodziewają tego, a po operacji wracają i na ich łóżku leży ten pakiecik, są bardzo często wzruszone, że ktoś pomyślał o nich, ktoś się nimi zaopiekował w taki sposób, o którym one same wcześniej nie pomyślały.
6: Tak, Bo to są takie trudne dni, prawda? W szpitalu, stresujące bardzo.
9: Stresujące. To jest nowość, której nikt za bardzo nie chce poznawać, a w momencie, kiedy mierzysz się z chorobą onkologiczną, musisz się mierzyć z tymi nowościami, przekraczać bariery i poznawać siebie na nowo. A tutaj takie wsparcie, którego się nie spodziewasz, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możesz dostać w tym trudnym czasie.
6: Piękne i to piękne kolorowe zdjęcia, które widzę na waszych stronach i te uśmiechy kobiet, także nie da się tego opowiedzieć słowami.
9: Poducha ma za zadanie odciążyć operowaną rękę. Bardzo często przy operacji mastektomii, usunięcia piersi, również operowane są i usuwane są węzły chłonne, więc ten przepływ limfy jest utrudniony, zaburzony, organizm się musi tego nauczyć, a to odbarcza, odciąża, pomaga przepływać, więc to jest pierwsze zadanie poduchy w tym czasie, a potem one się tak dobrze trzymają, że nawet podróżują z naszymi pacjentkami w
8: podkawczek zakładany.
9: Tak, naprawdę tak. Jako poduszka taka podróżna się potem sprawdzają.
6: Z każdym rokiem coraz więcej tych poduch szyjecie?
8: Dokładnie, przybywa, niestety przybywa. Mhm. I niestety my więcej tego musimy szyć. Myślę, że gdybyśmy wszystkie rzuciły swoje prace zawodowe, to byśmy spokojnie miały co robić w Malinach. To zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. A my się skupiłyśmy na województwie pomorskim, bo nie da się wszystkim po prostu pomóc. Pracując właśnie zawodowo, a Maliny są naszym takim pięknym dodatkiem do codzienności. No, pacjentek jest niestety coraz więcej, też młodszych jest coraz więcej.
9: Niestety tak.
8: Natomiast ja bym się nie chciała na tym skupiać, bo my też mamy coraz więcej osób z problemami, z zaburzeniami psychicznymi, jest coraz więcej samobójstw, jest dużo wszystkiego, bo jesteśmy przebodźcowani, bo nie umiemy odpoczywać, bo nie umiemy się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na bliskich, na odpoczynku. My pędzimy, no nie? Tylko nie wiadomo za czym i czasami ta choroba przychodzi po to też, żebyśmy otrzeźwieli. I to jest trudna lekcja. Myślę, że jedna z trudniejszych. Pytanie, co my z tego wyciągniemy, no nie? To jest jakby my z Kasią ostatnio, jak byłyśmy na takim jeździe na Kaszubach, to właśnie rozmawiałyśmy jeszcze z trzecią Kasią i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że paradoksalnie te choroby na plus zmieniły ich życie, no nie? I to jest kolejna historia przez te 7 lat, kiedy ja prowadzę Maliny, kiedy słyszę o tym, że mi żadna dziewczyna nie powiedziała, że ta choroba paradoksalnie zrobiła jej w cudzysłowie dobrze, bo zmieniła głowę, zmieniła sposób życia, zmieniła codzienność, tylko właśnie in plus, no nie? I no pytanie, czy my chcemy, żeby życie trochę nam robiło takiego psikusa w postaci ciężkich lekcji, no nie? Czy bez tego nie jesteśmy w stanie robić dobrego dnia i to w taki mądry sposób. No Maliny to jest, ja to wielokrotnie mówię, Maliny to jest wielowarstwowa historia, bo to jest historia moja, czyli przekucia straty mamy po śmierci, po chorobie, w stworzenie fundacji. Też tworzenie, w ogóle prowadzenie fundacji jest trudnym projektem i jakby chyba też takim codziennym wybraniem tej drogi. Po drugie poznanie tych dziewczyn, ich historii, tego, że chcą się w ogóle dzielić, chcą przychodzić na te malinowe szycia i też trochę być takimi ambasadorkami tych malin. To są też ludzie, którzy przychodzą, a nie mieli do czynienia nigdy z osobą chorą, a przychodzą dzielić się swoim czasem, swoim talentem, swoim uśmiechem. Więc to też jest wieczne przypominanie o samobadaniu, o badaniach profilaktycznych, więc jak ktoś mówi maliny, poduchy, często zapomina o tych torebkach, które też są szalenie ważne, bo ułatwiają tą codzienność z tymi drenami, to pamiętajmy też o tym, że za tym też niesie się cała masa innego dobra, które się dzieje przy każdej organizacji, bo oczywiście, że jakby naszym głównym beneficjantem jest ta dziewczyna, która słyszy maszaka piersi, czeka cię mastektomia, a my ją zaopatrujemy tymi malinowymi gadżetami, żeby trochę im było łatwiej po tym zabiegu, ale dookoła jest dużo innych działań, bardzo dobrych, bardzo potrzebnych i jakby szkoda by było, jakby tego nie było, ale to też jest duży koszt.
6: Tak, bo wy przecież wokół siebie skupiacie naprawdę różnych ludzi i różne środowiska, od młodych po starszych, mężczyzn, tak. Kobiety, tam po prostu wszyscy szyją, ale też pojawiacie się w różnych miejscach, na przykład w takich placówkach penitencjarnych, tam tak. Również, prawda, angażujecie
8: osoby
6: osadzone.
8: To było super, w ogóle doświadczenie, w ogóle to jedno to są areszt, w ogóle to, że jakby chłopacy nam szyli ostatnio torebki i w ogóle poszli tego tyle, że moja piwnica nadal tego nie dźwiga i nadal to układam. Natomiast to było super, no nie? Bo jakby spędzają ten czas, no i tak muszą tam być, ale robią kawał dobrej roboty, bo nam pomagają i nas wspierają w tym. Ja jestem szalenie wdzięczna im za to. Ale też byliśmy w ośrodku, gdzie dzieciaki są rehabilitowane i ich mamy przyszły. Wiecie, to jest tak, że te dziewczyny na co dzień mają ogromne wyzwanie pod tytułem opieka nad dzieckiem, które nie jest zdrowe. Ono wymaga 3 razy więcej energii i pracy niż zdrowy dzieciak. A one mimo tego przychodzą. Ale to też jest ta historia o tym, że my pomagając innym, pomagamy bardzo sobie, bo siebie budujemy, no nie? I ja jestem przekonana, że one spędziły super czas, bo sobie pogadały, pośmiały się, poopowiadały sobie różne historie, oderwały trochę głowę, ale też myślę, że sobie pomyślały, ja mam ciężko, ale inni też mają swoje wyzwania, no nie? Do niesienia, swoje Monteveresty i jak to razem, otoczymy się razem wsparciem, to trochę jest po prostu łatwiej.
6: Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzy Maliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
7: Audycja poradnicza.
9: Ja bym dodała tutaj, że samo szycie tych malin ma wymiar terapeutyczny i ja to mówię ze swojego doświadczenia, ponieważ skupiasz się na drobnej czynności, żeby tą poduchę zszyć jak najładniej, no bo dajesz ją w prezencie komuś.
6: Tak.
9: Więc to ma być jak najładniej, więc jesteś skupiona na tej igle, nitce i poduszce i zapominasz o całym świecie. Właśnie wyłączasz się z tego całego pędu, z tych problemów, bo szyjesz.
6: Świetnie. Więc niewątpliwie to, co robicie, zostało jednak dostrzeżone, zauważone i wyróżnione. Pochwalcie się trochę.
8: Bursztynowym mieczykiem,
6: tak?
8: Bursztynowym mieczykiem. W ogóle powiem Państwu, że pamiętam, że my siedziałyśmy, dostałyśmy wyróżnienie. Organizacja, która dostała główną nagrodę w naszej kategorii zdrowia, zajmuje się wsparciem psychicznym, psychologicznym młodych. Ja się cieszyłam absolutnie z każdej nagrody i wyróżnienia, które tam się pojawiło.
6: To jest wyróżnienie, przepraszam, takie stricte pomorskie.
8: Tak, stricte, bursztynowy mieczyk. To jest bursztynek, więc nasze zdecydowanie, ale na tej sali siedziała cała masa ludzi, która jest po prostu, no, mają ogromne serce, są ogromnymi wariatami w ogóle takimi dobra. I my siedziałyśmy z Alicją i we dwie wyszłyśmy stamtąd. Oczywiście nie zgarnęłyśmy głównej nagrody, no, po to tam szłyśmy. Ja zawsze jak idę na odbiór nagród, to ja mówię, słuchajcie, idziemy po główną nagrodę, ale tak naprawdę się cieszyłyśmy z tego, że jest tylu dobrych ludzi na świecie. Bo wiecie, ja jak czytam codziennie jakieś newsy, a też czytam, bo zawodowo muszę wiedzieć, co się dzieje, to jestem przerażona, jaki świat jest, no nie? A idę na takie rozdanie nagród, albo idę na malinowe szycie i ja wracam do równowagi, do mojego balansu, bo przypominam sobie informacje w głowie, ludzie są dobrzy. Tylko też myślę, że my musimy ich kreować, my musimy zachęcać, inspirować do dobrych rzeczy i mówić o tym głośno, że dobro się dzieje, że to nie jest tak, że ono jest gdzieś tam schowane pod biurkiem. I czasami jak właśnie zawodowo na przykład zachęcam, żeby ktoś tam z personelu medycznego poszedł do radia, czy tam porozmawiał z dziennikarzem, a ja się nie lubię chwalić, ale to nie chodzi o chwalenie, to chodzi o mówienie o tym, że mamy potencjał, że robimy fajne rzeczy, że umiemy robić fajne rzeczy, że czegoś się nauczyliśmy, coś wiemy i chcemy się tym dzielić, no nie? To chodzi o to, jakby zmienimy myślenie, to jest jak z tymi badaniami. My nie szukamy nowotworu, dbamy o siebie, o swoje zdrowie, wykonujemy regularne badania, że gdyby coś się jednak działo, to byśmy szybko w stanie szybko działać. To o to chodzi. To nie chodzi, my nie bawimy się w Sherlocka, absolutnie.
9: Przede wszystkim ja na malinowych szyciach przeprowadzam samobadanie. W swojej przestrzeni też medialnej raz w miesiącu zachęcam do wykonywania samobadania. Powtarzam, to my jesteśmy największymi ekspertami od swojego ciała.
6: Przecież w Gdańsku nie brakuje miejsc, gdzie przeprowadzone są bezpłatne badania, prawda? Czy to mamy graficzne?
8: My mamy Fuksa. Słuchajcie, mieszkamy w Trójmieście, w ogromnej aglomeracji. Co chwilę miejsce, gdzie możemy się zbadać. Mamy ośrodki, które się stricte zajmują w ogóle leczeniem, profilaktyką raka piersi, więc to nie jest żadna wymówka. Mamy dużo łatwiej tak naprawdę niż osoba z małej miejscowości, ze wsi, chociaż to też jest jakby, umówmy się, że te mamobusy już wjeżdżają w takie miejsca. Korzystajmy z tego naprawdę, bo to robimy dla siebie tylko i wyłącznie i dajemy sobie dużą szansę po prostu na życie.
9: Jeszcze jedna rzecz, bo a propos samobadania. Jak mamy auto, to my wiemy, że z tym autem raz w roku trzeba pojechać na przegląd.
8: I nikt nie dyskutuje z tym.
9: I nikt nie dyskutuje przecież, a jak zapomnisz, to jest afera w domu. Czemu sami ze sobą tak nie potrafimy zrobić? Wpiszmy sobie w kalendarz jeden dzień w roku, i zaplanujmy go sobie na siebie, na badania, na przegląd, tak żebyśmy wiedzieli, że wszystko gra.
8: No plany już są do końca roku, tak naprawdę kalendarz malinowy już jest zapełniony. Mamy po 2 szycia w miesiącu, więc już kalendarz mamy zapełniony, więc jeśli ktoś ma ochotę nas odwiedzić, to zapraszamy na Facebooka, na Instagrama Trzech Malin, bo tam już kalendarium zaczyna się pojawiać i miejsca i w ogóle. Także się dzieje. No i zobaczymy, co dalej, no nie? Jakby...
9: I zachęcamy, przychodźcie i naprawdę wymówka, że ja nie umiem szyć, nie załatwia spraw.
8: Absolutnie, absolutnie. Jest cała masa ludzi, która nie wiedziała, jak szyć i się nauczyli i robią to faktycznie z dużym serduchem i największy prezent dla osoby, której najprawdopodobniej nigdy nie poznamy, chociaż jak ja się poznałam przy tej operacji, ona sobie faktycznie sama tą poduchę uszyła, torebkę jej dałyśmy i poszła już na zabieg z gotowym pakietem i tak się zaczęła nasza droga. No znamy kilka dziewczyn, które dostały od nas, napisały i przyszły na szycie i to jest w ogóle, ja z jednej strony jestem trochę na nie zła, nie? Bo one wtedy powodują, że ja je nie mogę odpuszczać, a z drugiej strony ja się cieszę, bo ja wiem, po co my to robimy i to są takie żywe dowody tego, jak te takie banalne poduchy i torebki jakieś kolorowe jednak są istotne, bo ja sobie myślę, że są też fundacje, które wspierają bardzo merytorycznie, odwiedzają pacjentki na szpitalach, w szpitalach, w ogóle walczą o ich prawa, jakby o to, żeby te leczenia były jak najlepsze, a my się zajmujemy takim fragmentem. Ja myślę, że jak każdy coś tam będzie ogarniał w swoim podwórku, to możemy fajne rzeczy naprawdę robić i zmieniać ten świat, w ogóle go kreować i mieć duży wpływ, bo mamy wpływ po prostu.
6: Zwłaszcza, że przecież i dzieciaki ze szkół gdańskich z wami szyją.
8: Kurczę, no dzieciaki też. Dzieciaki w ogóle dają czadu i to jest w ogóle super, że z tymi dzieciakami przychodzą rodzice, babcie, one ściągają kolejne dzieciaki, no to jest super w ogóle, że w ogóle bardzo fajnie, że szkoły się na to zgadzają, że te dyrekcje i ci nauczyciele są chętni.
9: I przedszkola.
8: I przedszkola, tak, dokładnie. No ale faktycznie areszt śledczy ostatnio wymiótł wszystkich z planszy. Pozdrawiam cię, Ewuniu, i bardzo ci dziękuję za to ogromne zaangażowanie. W ogóle mogę tak jeszcze dodać na koniec, Ewa w ogóle była genialna, bo Ewa z Miłoszem przyjechali z aresztu, przyjechali do mnie służbowo do szpitala i zaczynają mi opowiadać o szyciu poduch, bo wie pani, tam jest taka fundacja Trzymalina na Gdańsku, działają i sobie pomyśleliśmy, że poszyjemy dla nich i wam byśmy podrzucili na tą onkologię, więc słuchajcie, to było piękne poznanie, bo ja wtedy uświadomiłam, że tak, maliny to ja nawet znam i nawet mam zaszczyt prowadzić.
6: Bardzo dziękuję. Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzymaliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
9: Badajcie się, tak, badajcie się.
7: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
6: Góra Gradowa, Park Oliwski, Oliwskie Zoo. To bez wątpienia ulubione miejsca spacerów gdańszczan i gdańszczanek. Czy na pewno dobrze Państwo znacie te miejsca? To już sprawdzi moja koleżanka Monika Tarka, która za chwilę poprowadzi kolejny radiowy quiz z wiedzy o Gdańsku. Edyta Stańczyk, zapraszam.
7: Audycja rozrywkowa.
10: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Dzień dobry.
10: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
11: Generalnie tak, ja jestem, mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już dorosłą osobą, będąc już...
10: Czyli świadomie.
11: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
10: i pyszne super. Jedzenie też jest w Gdańsku przecież.
11: Tak,
10: także dużo atrakcji po prostu, prawda? Zaoferuje Gdańsk.
11: Tak, zdecydowanie jest też ten Jarmark Dominikański, na którym właśnie 2 lata temu
10: o,
11: też
10: właśnie,
11: byliśmy.
10: Oczywiście.
11: Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
10: tak, ja też uwielbiam
11: wydarzenie.
10: Buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
11: Tak,
10: no
11: ruszamy.
10: Dobrze, no to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
11: Wydaje mi się, że to będzie... jaka była druga opcja?
10: Opera bałtycka, druga.
11: Opera bałtycka. Wydaje mi się, że opera bałtycka.
10: Tak, opera bałtycka i co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
11: Wow, nieźle.
10: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
11: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
10: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
11: Tak właśnie też pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
10: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
11: Zbrojownia,
10: ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
11: Wydaje mi się, że ratusz główny.
10: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o ratusz głównego miasta.
11: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, ale nie, właśnie nie. Dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
10: No oczywiście,
11: więc
10: że
11: chyba
10: tak.
11: Ratusz.
10: Oczywiście, słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego. Czy brama zielona, czy brama wyżynna, czy brama mariacka?
11: To akurat wiem od razu, brama wyżynna.
10: Brawo,
11: ukochana,
10: brawo.
11: Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest brama wyżynna.
10: Zgadza
11: i Stare Miasto. Tak.
10: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy Klub B19?
11: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
10: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
11: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
10: Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
11: Powiedziałabym, że Scena Muzyczna...
10: No i dobrze, tak.
11: Tak? Okej, dobra.
10: Scena muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
11: Jak najbardziej, dziękuję. Bardzo się cieszę i jesteśmy w Gdańsku. Też jakby właśnie będziemy wracać.
10: Wspaniale.
11: I też jakby to było bardzo miłe.
10: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
12: Każdy może wziąć udział w quizie. Wystarczy tylko dobre nastawienie. Spotykamy się niebawem. Do usłyszenia.
7: Audycja rozrywkowa.
12: Jest dzisiaj ze mną wicemistrz Europy w ściganiu na hulajnodze, gdańszczanin Dominik Koć.
13: Dzień dobry.
12: Edyta Stańczek, właśnie, witam ciebie serdecznie, witam naszych słuchaczy.
3: Aktywnie w Trójmieście.
12: Tak naprawdę, jeśli trasy są przygotowane, to hulajnogą można jeździć cały rok, prawda? Tak, również tak. Zimą.
13: Hulajnoga to jest dokładnie to samo, co jazda na rowerze. Jeśli chodzi o jazdę, naprawdę jest to bardzo zbliżone. Można mieć i opony jak w rowerze gravelowym, jak w rowerze terenowym. Można mieć opony szosowe. No, na takich ja akurat jeżdżę. Jedyne, co przeszkadza trochę bardziej przy gorszym terenie w stosunku do roweru, to jest to, że my mamy nisko zawieszony blat. W hulajnogach wyczynowych 3-4 cm nad ziemią. W związku z tym hałdy śniegu czy lodu powodują to, że bardzo łatwo to zahaczyć, przez co można się wywrócić.
12: No właśnie, a nie brakowało tego jednak na ulicach i chodnikach.
13: Nie brakowało. Wiadomo, że jest przyjemnie, kiedy świeci słoneczko i jest ciepło i bezwietrznie, no ale na to nie mamy wpływu, a jednak gdzieś tą formę trzeba szlifować i w momencie, w którym mieliśmy takie warunki, nie inne, trzeba było się ruszać i tak.
12: Opowiedz nam coś o tej swojej hulajnodze, bo nie wiem, czy słuchacze mają świadomość, ale ty nie jeździsz na ani elektrycznej, ani na takiej z małymi kółeczkami. To jest po prostu hulajnoga, która wygląda jak rower właściwie i ma tak duże koła, tylko że jednak hulajnoga.
13: Tak, to jest hulajnoga sportowa. Przy haśle hulajnoga sportowa wiele osób od razu myśli o hulajnodze właśnie takiej typowej do jazdy po skateparkach, na rampie. Nie jest to tego typu hulajnoga. Jest to hulajnoga, w której są zamontowane koła typowo od roweru szosowego, tylko tyle, że bez przerzutek, więc dwa przednie koła z roweru szosowego montuje się do naszego sprzętu. Niektórzy to nazywają hulajnogą do jazdy szybkiej, hulajnogą rowerową. No, najpopularniejsza nazwa jednak z miejsca, gdzie ten sport jest najbardziej wypromowany, czyli w Czechach, to Kołbieszka. Jest to rama hulajnogi, taka duża rama hulajnogi, połączona z kierownicą i widelcem rowerowym, hamulce rowerowe i koła od roweru szosowego, jak już wcześniej wspomniałem. No i polega to na tym, żeby po prostu odpychać się naprzemiennie nogami i wprawiać tą hulajnogę w ruch. Prędkości podczas jazdy może nie są aż tak wysokie jak na rowerze, natomiast są zbliżone, bo średniej prędkości w trakcie wyścigu potrafią dochodzić do 26-28 km na godzinę. Przy takim tempie treningowym to jest około 23-24 km na godzinę i to jest taka prędkość utrzymywana przez na przykład 20 km przejazdu. No, tak to wygląda bynajmniej w moim przypadku.
12: I tutaj przy ściganiu na hulajnogach, to jak śledziłam te zawody w ramach Olimpiady Zimowej, to tam właśnie na przykład zawodnicy short tracka czy łyżwiarstwa szybkiego na lodzie mieli takie specjalne opływowe kaski. Wy chyba też takie macie, co?
13: Tak, zdarza się, szczególnie na krótszych dystansach. To jak najbardziej też mamy kaski aerodynamiczne. Natomiast to już zależy tak naprawdę od upodobań zawodnika. Jeśli chodzi o kaski aerodynamiczne, one mają duży minus i o tym też wspominano w trakcie olimpiady, czyli wentylacja jest znacząco pogorszona. W momencie, w którym jedziemy wyścig krótki, który trwa powiedzmy 20-25 minut, no to jeszcze idzie wytrzymać, o ile nie ma wysokich temperatur zewnętrznych. Natomiast jeśli mielibyśmy się w tych kaskach ścigać przez 42 km, no to już by spowodowało naprawdę zagotowanie głowy. Więc zazwyczaj są to kaski rowerowe, one staramy się dobierać raczej te bardziej aerodynamiczne, natomiast nie są w pełni zamkniętymi kaskami. Chyba że mówimy o sprincie czy o krótkim dystansie jakimś, no to tak, to często i w ten sposób próbujemy te dziesiąte sekundy urwać.
12: Mm-hmm. No tak, bo tutaj wszystko ma znaczenie tak naprawdę, czyli od ubioru kasku na głowie, ale też materiału, z którego taka hulajnoga jest zrobiona.
13: Tak, no hulajnogi wytwarza się z trzech materiałów, tak jak ramy rowerowe, czyli mamy stal, aluminium i karbon. Jeśli chodzi o hulajnogi stalowe, one są bardzo fajne, ale raczej do ścigania gdzieś w terenie. Do zawodów, w których ja biorę udział, czyli ulicznych wyścigów, no to najczęściej jest aluminium bądź karbon. Przy czym te ramy karbonowe to jest dosyć duży koszt i producentów mamy w tej chwili powiedzmy trzech i dwóch zawodników, którzy się pasjonują tym i sami po prostu we własnym zakresie budują na zamówienie taką hulajnogę, tak?
12: A czy ty spotykasz w Gdańsku albo okolicach osoby, które również jeżdżą na podobnych hulajnogach?
13: Spotykałem, zdarzało mi się, tak, jak najbardziej. Nawet w parę miesięcy temu widziałem jednego pana, który ze mną przez kawałek jechał, tylko że tak typowo turystycznie. On mówi, że to zamiast roweru służy mu do jazdy, więc tak, jak najbardziej.
12: Czyli pojawiają się już hulacze,
13: takie osoby. Pojawiają się takie osoby. No, u nas rzeczywiście jest to sport czy forma ruchu jeszcze mocno cały czas nieznana. Nie ma promocji tego sportu. Też ciężko, żeby ktoś o tym wiedział. Nawet jak mnie spotkają na ulicy, spytają się, co to jest, chętnie odpowiem na pytania. No ale potem jak człowiek wraca do domu, jeśli na świeżo tego nie sprawdzi, to nawet nie pamięta, jak to wyszukać. W internecie wpisując hulajnoga, wyskoczy 100 tysięcy różnych innych hulajnóg, a tej konkretnej nie będzie. W marketach ich nie zastaniemy, sportowych, więc no, trzeba wiedzieć, czego się szuka. No a takich osób jest stosunkowo niedużo i tu jest ten problem, że gdybyśmy mieli więcej zawodów, gdyby była lepsza promocja sportu, sądzę, że to by się przyjęło w Polsce, tak jak jest to w Czechach, na Słowacji. Niemcy zaczęli też to dostrzegać. Holendrzy w ostatnich latach nawet nie tyle zaczęli dostrzegać, co po prostu wrócili do sportu jako takiego naprawdę na wysokim poziomie, bo Holendrzy w tej chwili zaraz po Czechach chyba są najmocniejsi, jeśli chodzi o swoich zawodników. No ale są Estończycy, są Finowie.
12: Właśnie Finowie, prawda? Którzy też tam produkują swoje kickbajki.
13: Tak.
12: Ja dodam, że ty podejmowałeś wielokrotnie próby, żeby zachęcić tutaj właśnie włodarzy chociażby naszego miasta, albo ludzi zajmujących się sportem do tego, żeby no być może zorganizować coś u nas w Gdańsku, bo dlaczego nie? Zwłaszcza, że Czesi mają teraz bardzo krótką drogę do nas, wsiadają sobie w pociąg, wysiadają u nas. Takie pytania już nawet padają, prawda?
13: Tak, Czesi mają do nas po pierwsze krótką drogę, bo są w stanie dojechać pociągiem. Po drugie, autostradami też do nas bardzo, bardzo szybko są w stanie dotrzeć, zwłaszcza z tych północnych rejonów Czech. Po trzecie, polski Bałtyk stał się dla nich takim miejscem wypoczynku. W okresie wakacyjnym bardzo dużo widzimy czeskich tablic tutaj jeżdżących. Natomiast ilekroć zwracałem się, czy to do naszego Mosiru gdzieś tam mailowo, czy też do osób odpowiedzialnych za sporty w Gdańsku, no to albo nie dostawałem informacji żadnej, i to jest najczęściej, albo dostawałem informację, że na przykład mnie jako zawodnika tego sportu nie są w stanie wspierać, bo wspierają tylko i wyłącznie kluby bądź stowarzyszenia. Na pewno udałoby się tutaj czołowych zawodników sprowadzić do Polski, a gdyby oni przyjechali, to by też było widać, jakie to są prędkości, jak to wygląda, tak? To naprawdę jest rewelacja, jeśli taki
12: bardzo widowiskowe
13: Roman, tak,
12: jest,
13: Roman Matias przejeżdża.
12: Taki uśmiech, tak, do włodarzy naszego miasta zajmujących się sportem. Dominik Kodź, wicemistrz Europy w ściganiu się na hulajnogach, był dzisiaj moim gościem.
7: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
12: Unikalny, otwierany dach. Chyba jedyny taki na świecie. Niepowtarzalna kubatura, milion antracytowych cegieł. Piękne drewniane wnętrze, a do tego mnóstwo atrakcji, które zawsze Państwo przygotowujecie. Goszczę dzisiaj panią Martę Nowicką, specjalistkę do spraw rozwoju oferty Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
14: Zgadza się, bardzo mi miło.
12: Edyta Stańczyk z tej strony.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
12: Niektórzy tak podchodzą, przystają i się rozglądają, i się zastanawiają, co to takiego.
14: Tak, nawet czasem z dużym niepokojem. Ja też czasem obserwuję, że jak przychodzą do nas grupy, czy to młodzieży, dzieci szczególnie, wiadomo, dzieci są bardzo szczere, to padają takie określenia jak ojej, czy to więzienie, czy to reaktor atomowy, sarkofag, a ostatnio wśród młodzieży bardzo popularna jest budowla z Minecrafta. Uważam, że to jest też
12: kreatywne. Skojarzenia, no tak.
14: Tak, natomiast no trochę tak jest, że nasz architekt, profesor Natorizzi, chciał, żeby ten budynek z zewnątrz był taki niepokojący, taki zaskakujący, może nawet mroczny, dlatego, że on jakby celem i ideą tego potężnego antracytowego muru było to, żeby on przypominał mury obronne.
12: Dokładnie.
14: Więc ta idea jakby nam przyświecała przy odbudowaniu teatru. A to, że on jest taki przepiękny, prześliczny, drewniany w środku, no to są takie jakby etapy chronienia. Tą naszą scenę, która jest serduszkiem i świątynią teatru, chronią mury, tak jak mury chroniły każde dawne miasto, każde świątynie i miejsca święte i ważne dla kultury, tak teraz my mamy te mury obronne, które chronią nasze serce teatru, naszą drewnianą scenę.
12: Scenę, a nawet
6: trzy sceny, prawda? Bo scena elżbietańska i...
14: Scena włoska, scena centralna i każdy inny możliwy układ sceniczny, przy czym to jest jakby jedna sala główna, która po prostu dzięki systemowi 56 różnych zapadni, które są i na całej podłodze, gdzie normalnie jest widownia, i na całej scenie, dzięki temu my możemy po prostu w dowolny sposób tą scenę i widownię układać. Wynurzać sceny.
6: Ja chciałam tak nawiązać do tego, czym pani się zajmuje. No właśnie sama nazwa tego, że pani jest specjalistką do spraw rozwoju oferty teatru, no to takie, powiedziałabym, wyzwanie kreatywne. Jak się pani w tym odnalazła? To był taki pani zamysł? Chciała pani tam po prostu być w tym miejscu? Czy to był przypadek?
14: To znaczy, ja pracowałam w przedziale edukacji. W którymś momencie zaczęło mnie nosić. Ja miałam coraz bardziej szalone pomysły. I przychodziłam na przykład do dyrektorki i mówiłam, że chcę zrobić warsztaty post-apo i zamknąć ludzi na 3 doby w podziemiach teatru. I dostawałam okej, rób to. I w pewnym momencie po prostu naturalne chyba stało się, że ja już nie mogę być w ramach działu, które ma swoje codzienne obowiązki, jakiś taki rytm stabilnej pracy, powiedzmy grupy, która, na przykład mamy młodzieżową grupę teatralną, która co tydzień się spotyka, opiekujemy się seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, mamy różne rakie warsztaty i projekty. Czasem to są długie procesy, a ja zaczynałam po prostu, tak jak mówię, mnie nosiło. Więc ja zaczynałam myśleć eventowo, wymyślać takie szalone pomysły i w pewnym momencie się jakby oddzieliłam od tego działu, nadal współpracując z edukacją, oczywiście, bardzo blisko, ale też gdzieś na pograniczu działu programowego, na pograniczu promocji, marketingu, i taka dziwna nazwa, bo innej nie udało nam się wspólnie wymyślić, ale jakby sednem tego jest to, że ja mam trochę więcej wolności. I jeżeli mi się uda pozyskać jakieś fundusze, czy napisać projekt, czy zdobyć wsparcie, to mogę zaproponować coś, czego jeszcze nie robimy. Nawet gdyby to miało być eventowe.
6: Właśnie, a wolność daje to, że można sobie troszeczkę przekraczać granice, tak, i troszeczkę tej wyobraźni poszaleć bardziej. Takie projekty, z których pani jest najbardziej dumna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w teatrze.
14: Mhm. Z długofalowych projektów to jestem niesamowicie dumna z projektu dla Gdańska. Miasto Gdańsk było dawcą grantu, a program się nazywał Edukacja do Kultury. Po to, żeby stworzyć projekt edukacyjny, który się nazywa Gdańskie Archetypy. To jest strasznie bliski mojemu sercu projekt, bo stworzyliśmy 40 kart postaci gdańszczan z różnych epok. I oni, ci gdańszczanie, są podzieleni na archetypy, czyli na przykład artysta, humanista, albo podróżnik, sportowiec, albo buntownik, rewolucjonista. I te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież najpierw sama siebie określa, który archetyp jest mi najbliższy, a potem już pracujemy na kartach postaci, tak jak trochę w grach RPG. Tylko że młodzież dostaje tą kartę postaci z autentycznym gdańszczaninem lub gdańszczanką, która w ramach tego archetypu osiągnęła coś niesamowitego. I tam jest biogram tej postaci i są pytania do tej postaci. I młodzież się może wcielać w te postaci właśnie, odpowiadać na pytania aktorsko, już ogrywać tą sytuację. I jakby ten warsztat prowadzi z kroku na krok, prowadzi do tego, że pod koniec, jeżeli ktoś z tych młodych ludzi miał jakieś marzenia, ale się bał, na przykład nie wiedział, czy ja mogę to osiągnąć, to w trakcie zajęć zobaczył ileś przykładów z naszego miasta ludzi, którym się udało. Którzy właśnie, mieli różne trudności.
6: Fajne. Mhm. Inspirujące, tak, prawda? Motywujące, powiedziałabym. Bardzo. A które postaci, które archetypy cieszą się taką dużą popularnością?
14: To nie jest tak. Młodzież wybiera archetyp, a potem losuje postaci.
6: A.
14: Więc to nie jest tak, że oni wybierają. Jeżeli wylosują kogoś, kogo bardzo nie chcą, no to wtedy mają prawo do jednorazowej zmiany. Aha. Tak się czasem zdarza, jak na przykład chłopcy wylosują panią, która zasłynęła z tego, że stworzyła, pozbyła się gorsetów dla kobiet i stworzyła wygodne staniki. No to czasem chłopcy na przykład mają tutaj problem z utożsamieniem się z tą postacią, więc my przyjmujemy na warsztacie, że raz można zmienić, ale to jest jednak losowane, żeby, szczególnie po to, żeby się zmierzyli z kimś, kogo nie znają. Poznali nową historię.
6: Bardzo ciekawe. To jakie jeszcze ciekawe postaci tam się znajdują, takie, które właśnie zrobiły wiele i dla samego Gdańska, i dla mieszkańców Gdańska?
14: No tak, oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić, i wśród artystów i humanistów znalazł się również Jerzy Limon, nasz w świętej pamięci już dyrektor. Dokładnie. Także on też ma swoją kartę tutaj, ale w tym samym archetypie co Limon znalazł się na przykład Chodowiecki czy Joanna Schopenhauer. To są też artyści humaniści. Bardzo ciekawą postacią jest, trudne nazwisko, Giovanni Bernardino Bonifacio Doria. Tak. I to jest Włoch, który przypłynął do Gdańska. Jego statek zatonął już tutaj u wybrzeży Gdańska i mieszkańcy miasta pomogli mu uratować niewyobrażalnej wielkości bibliotekę, której był właścicielem. Te wszystkie książki zostały uratowane i ten Giovanni Bernardino Bonifacio został też ocalony z tej katastrofy i w ramach podziękowania, że gdańszczanie mu tak pomogli, zamieszkał tutaj i przekazał wszystkie swoje książki na to, żeby powstała tu Biblioteka Pana. I stąd się wzięła nasza Biblioteka Gdańska, więc to jest przepiękna historia. No ale jeżeli chodzi na przykład o podróżników, no to mamy Marka Kamińskiego, czy Kingę Choszcz, żeglarkę też przecież, podróżniczkę, nie, znaczy żeglarze, podróżników, sportowców różnych. Mamy z rewolucjonistów, mamy no tutaj wiele osób oczywiście związanych ze Solidarnością, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz, ale też sięgamy nawet do Świętopełka II Wielkiego.
12: Tak, bardzo
14: różnie. Jeszcze mamy archetypy badacza, naukowca, no tutaj nie można było pominąć pana Heweliusza, czy pana Fahrenheita, czy wielu takich innych znanych lub mniej znanych. No tych postaci, jak mówię, jest 40, także jest z czego wybierać.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
12: Pani Marta Nowicka. Ja bym się jeszcze chciała na chwilę zatrzymać przy postaci pana profesora Jerzego Limona, bo ja pamiętam te pierwsze konferencje prasowe, które odbywały się w malutkim pomieszczeniu, w starej kamieniczce, naprzeciwko właśnie fontanny Neptuna, kiedy pan profesor snuł te wszystkie wizje, opowiadał dziennikarzom o tym, co on ma zamiar tutaj zrobić i jak to pięknie się potem rozwinęło i udało się. To jest niesamowite.
14: Tak, tak. Ja dołączyłam do zespołu w 2009 roku, kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego pod teatr i pamiętam, że jak otwieraliśmy teatr w 2014 na jesieni, to ja tak płakałam ze wzruszenia, że po prostu nie mogłam się opanować. To było, a naprawdę, profesor mówił czasem, że to jest spełnione marzenie szaleńca. Dzisiaj mówimy raczej marzenie wielkiego marzyciela. Kiedy on wchodził do pomieszczenia, jego wszyscy słuchali. Ja pamiętam, że on roztaczał wokół siebie taki niesamowity autorytet i takie ciepło i taką właśnie wiarę w cuda, a myśmy za nim szli jak kaczuszki po prostu za ojcem. I tylko z podziwem patrzyliśmy na te kolejne cuda, które mu się za każdym razem udają. A czasem jak pytaliśmy, a jak się nie uda, nie wiem, pogody nie będzie. Profesor zawsze mówił, ja wierzę w boginię fortuny.
12: Tak, miłośnik Szekspira.
14: Niesamowity.
12: Niesamowity. Zresztą no, cały świat dzięki niemu dowiedział się o tym, że tutaj oto w Gdańsku mamy teatr szekspirowski, prawda? I chyba nawet głowy koronowane obecnie gościły u nas, prawda?
14: Jeszcze w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, ówczesny książę Karol, a już po otwarciu teatru mieliśmy wizytę księcia Williama i księżnej Kate. Także jak najbardziej jesteśmy nadal pod patronatem rodziny królewskiej. Cieszymy się z tego bardzo.
12: Mówiłyśmy już o tej bryle, która zaskakuje niejednokrotnie, ale przecież ten dach, to jest jedyny dach na świecie.
14: Jeżeli coś powstało tego typu, to nie słyszeliśmy o tym. Nadal posługujemy się tym stwierdzeniem, że to jest jedyny teatr na świecie z tego typu dachem. Istnieją budynki, które mają na przykład rozsuwany fragment dachu albo otwierany fragment dachu. Natomiast tak, żeby cała ta przestrzeń, powiedzmy dachowa, była jakąś ruchomą konstrukcją, tutaj w naszym wypadku nawiązującą, czy jakby ta inżynieria jest podkradziona z mechaniki otwieranych mostów, prawda? Więc to jest, tak naprawdę to nie jest dach, tylko to jest jakiś taki wielki otwierany most, który waży 90 ton i otwiera się w 3 minuty bezszelestnie. To jest nie do pojęcia.
12: Tak. I nagle oto mam otwartą przestrzeń, która nawiązuje jakby do tego, co kiedyś dawno w XVII wieku w teatrach elżbietańskich się działo, prawda?
14: Tak, tak. Teatry dawne nie miały dachu. I to jest też taka ciekawostka może dla słuchaczy, bo oficjalnie mówi się o tym, że chodziło o oświetlenie, że po prostu drewniana konstrukcja plus ogień, no to się wiązało z zagrożeniem i łatwiej było grać pod światłem dziennym. Natomiast bardzo wiele pamiętników, jakichś takich kuluarowych listów, informacji, których nie znajdziemy w podręcznikach, stawia jednak tezę troszeczkę bardziej przyziemną, że chodziło też o przewietrzenie, bo tak. Zapach był po prostu tak niewyobrażalnie okropny, że gdyby nie było tego budynku bez dachu, tam by się wszyscy po prostu podusili.
12: Czyli żeby w przytomności dotarli do końca spektaklu. Teatr szekspirowski to nie tylko Szekspir, że tak naprawdę na scenach dzieje się wiele. To
6: tam się dzieją różne warsztaty, występy, koncerty, pokazy mody.
14: Teatralny pasjans. I ten projekt to jest jeden z najpiękniejszych projektów w naszej historii, bo on jest skierowany i do młodzieży szkolnej, i do seniorów, i do osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa zgłaszając się do projektu może pracować w swoim środowisku, w swojej miejscowości. Nigdzie nie muszą dojeżdżać. To my im opłacamy i wysyłamy do nich reżyserów, aktorów, którzy przez pół roku nawet przyjeżdżają do tych osób i pracują z nimi w tym miejscu, gdzie oni czują się bezpiecznie i swobodnie.
6: Czyli takie mobilne warsztaty.
14: Tak, ale pracują nad spektaklem. I teraz fenomen tego projektu polega na tym, że każda z tych grup pracuje niezależnie. Każda ma swojego reżysera, ale wszyscy takie trzy grupy, tak różne od siebie grupy, pracują nad tym samym tekstem. Aha. I nagle dzieje się magia. Nagle wydarza się coś niesamowitego, bo po zakończonej pracy te trzy grupy przyjeżdżają do nas do teatru i jedna po drugiej wystawiają ten sam spektakl. Wcielają się w te same role, mówią tym samym językiem. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że mamy dziewczynkę ze szkoły, 13-latkę, która dopiero co zagrała na przykład Antygonę, bo w tym projekcie też nie gramy tylko Szekspira. I za moment na scenę wejdzie pani 92 lata, która wejdzie w tą samą rolę i będzie mówić tym samym tekstem, a za chwilę po niej wejdzie na scenę uczennica z zespołem Downa, która będzie grała tą samą rolę. To jest po prostu doświadczenie nie do porównania z niczym innym. Od razu się buduje taki most jakiejś wspólnoty, jakiegoś zrozumienia. Te ludzie, którzy grają te same postacie, po zejściu ze sceny rzucają się sobie na szyję i chcą się poznać. I już nagle nie ma tych granic, że a to jest ktoś starszy, a to jest ktoś z niepełnosprawnością. Nagle wszyscy jesteśmy niesamowicie sobie bliscy, bo przeszliśmy przez to same doświadczenie, wcieliliśmy się w te same role.
6: Mamy tą samą pasję.
14: Tak, tą samą wrażliwość. Jesteśmy tak samo ludźmi. Dlatego ta nazwa pasjans, no bo żeby użyć pasjansa, to wszystkie karty muszą być w talii. Jak zabraknie jednej karty, to pasjans się rozpada. I my tak trochę myślimy w tych kategoriach o społeczeństwie. Każdy jest ważny w społeczeństwie. Każdy ma swoje miejsce. I w pasjansie każdy jest równy, nie? Tak. Także to jest przepiękny projekt i my go realizujemy co roku. Te trzy grupy: młodzież, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy występują razem na jednej scenie.
6: Pięknie, naprawdę. Ten teatr nie jest tylko dla tych, którzy kochają Szekspira. On jest dla wszystkich, prawda?
14: Oj tak.
6: Więc zapraszamy. Warto tę ciekawość tam w sobie wskrzesić, przyjść, zobaczyć i przeżyć piękne emocje. A o tym wszystkim opowiadała nam, przypomnę, pani Marta Nowicka, specjalistka do spraw rozwoju oferty tegoż teatru.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz

0: 97 i 8 FM. Radio
1: Pogoda. Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.

0: promocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
5: Tak.

0: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skryć.

0: Na dobranoc.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka canzona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
0: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to żebyś ty patrzał weselej.
0: I słowa, melodia i rytm.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Foremniak.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to znaczy...